0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne

sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajcie mobile, ruszamy w drogę. Nowoczesne auto może już hamować za nas częściej niż myślimy. Ukryty koszt elektryka, o którym nie powie ci sprzedawca, i Chińczycy zwiększają kontrolę aut. Ruszamy!
0: Autoradio.
1: Koncern BMW poparł zapowiedź dotyczącą bezpieczeństwa nie testami, ale danymi z realnej eksploatacji. W ciągu miesiąca 1 300 000 aut BMW, których właściciele zgodzili się na udostępnianie danych, przejechało po Europie 1 600 000 kilometrów. Systemy wygenerowały około 8 milionów ostrzeżeń i same interweniowały, hamując lub kierując, blisko 244 tysiące razy. Prosta matematyka, jedno ostrzeżenie na każde 200 kilometrów, jedna aktywna interwencja wyszła na 6600 kilometrów, i tylko w 3% przypadków ostrzeżenie faktycznie przerodziło się w przejęcie sterowania przez auto. Awaryjne systemy potrafią teraz na przykład ominąć przeszkodę w obrębie pasa ruchu lub odsunąć auto od bocznego zderzenia. Emergency Brake Assistant zyskał tryb manewru wymijającego, a system parkowania hamuje już nie tylko przed przeszkodą z tyłu, ale i z boku. Teraz ukryty koszt elektryków.
0: Porady ekspertów.
1: Przy kupnie aut na baterie chodzi o niższe koszty eksploatacji, ale także na przykład o niższą cenę przeglądów, które nie obejmują na przykład wymiany oleju. Ale auta elektryczne zwykle są dużo cięższe od swoich spalinowych odpowiedników. Masa własna takich pojazdów nierzadko przekracza 2,5 tony, głównie ze względu na zestaw akumulatorów. I tu pojawia się problem na przykład szybszego zużycia opon. Nie tylko przez ciężar, swoje robi też charakterystyka napędu. Bieżnik pożera, zwłaszcza dynamiczne przyspieszanie od startu, kiedy opony mogą zabuksować, zwłaszcza jeżeli ktoś dopiero początkowo prowadzi elektryka. Mogą zabuksować, zanim aktywuje się system kontroli trakcji. Najczęściej mówi się o zużyciu wyższym o 20-30% względem porównywalnego auta spalinowego, a część badań wskazuje nawet, że te różnice mogą sięgnąć 50%. Sam Michelin przyznał, że auta na prąd mogą ścierać opony do 20% szybciej. Kierowca auta spalinowego wymienia komplet średnio co jakieś 50-60 tysięcy kilometrów, a elektryka możliwe, że już przy 35-45 tysiącach kilometrów. I na koniec Chińczycy zwiększają kontrolę aut.
0: Aktualności.
1: Kolejne generacje chińskich samochodów powstają coraz szybciej. Obecnie wykorzystanie sztucznej inteligencji skraca czas wprowadzenia na rynek do zaledwie 18 miesięcy od zaczęcia prac. Niepokoi to nie tylko branżowych konkurentów, ale chińskie organy regulacyjne, które rozpoczynają inspekcje u producentów sprawdzające, czy jakość aut może się pogorszyć w pogoni za szybkością produkcji. Działania władz popiera część producentów. Samochody odpowiadają za bezpieczeństwo milionów rodzin i muszą stawić czoło zróżnicowanym warunkom drogowym, klimatom i nawykom jazdy na całym świecie. Po prostu są pewne terminy rozwoju, na które nie możemy sobie pozwolić, napisał w poście w mediach społecznościowych wiceprezes koncernu Chery. Arek Wodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: A na początek tych doniesień dezinformacja w roli głównej, bowiem jak się okazuje, 3/4 Polaków zetknęło się z fałszywą informacją, a jej głównym źródłem są media społecznościowe. Zagrożenie dezinformacją wymaga większej czujności i weryfikacji wiarygodności treści nie tylko ze strony nadawców medialnych, ale również przez odbiorców, mówi ekspert profesor Anna Jupowicz-Ginalska.
2: Co powinniśmy robić jako odbiorcy i co mogłyby robić media, zresztą robią w dużej mierze jako nadawcy. Z jednej strony powinniśmy tutaj zgodzić się co do jednego faktu. Sprawdzanie, fact-checking, to jest nowy rodzaj zachowań medialnych. Zanim media coś opublikują, sprawdzanie rzetelności, porównywanie źródeł, puszczanie tylko tego, co jest faktycznie potwierdzone i prawdziwe, wraz z prześwietlaniem tego, co mówią na przykład eksperci zaproszeni goście, bo czasami też eksperci mają tendencję do malinformowania chociażby. Z drugiej strony odbiorcy, zanim przyjmą coś za pewnik, bo tak usłyszeli, albo przeczytali, albo nie daj Panie Boże, zeskrolowali. Fact-checking, sprawdzenie, czytamy, sprawdzamy. Kolejna rzecz, social media jako w ogóle zarzewie fake newsów, rozprzestrzeniania, powielania, dzielenia się fake newsami. To samo, sprawdzamy. Nie wierzymy we wszystko, co tylko mówią nam fejki, przesyłają i udostępniają znajomi, czy co pojawia się na przykład w różnego rodzaju forach dyskusyjnych. A jeszcze wcześniej, no bo przecież musimy mieć narzędzia, musimy wiedzę mieć, żeby dokonywać takich rzeczy, edukacja medialna. Zarówno nakierowana na fact-checking, jak i w ogóle na świadomość tego, co na nas czyha w internecie.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: W naszych doniesieniach z regionu czas na propozycje kulturalne. Zapraszamy do Jeleniogórskiego Teatru imienia Norwida, tam schronisko, które przestało istnieć. Teatralna odsłona powieści Sławomira Gortycha, która zabierze widzów w świat kłamstw i tajemnic mieszkańców Karkonoszy. To jest trudny spektakl, podkreśla jego reżyser Tadeusz Perczak.
3: To nie jest spektakl prosty, to nie jest spektakl realistyczny. Spektakl też ma na widownię nakładać pewną presję, żeby jechać razem z nami w ten kryminalny świat i też wymagamy tego od widzów. To jest, uważam, spektakl, który aspiruje do tego, żeby powieść Gortycha, również z tak zwanej literatury rozrywkowej, w teatrze wynieść na poziom literatury wyższej, literatury również pięknej, która może otrzymać swój metafizyczny wymiar.
1: Spektakle w piątek i w sobotę o godzinie 19, a w niedzielę zapraszamy na 18. Odwiedzamy teraz Centrum Kultury Muza w Lubinie, które zaprasza na plener sztuk wszelakich i rękodzieła, czyli artystyczne zakończenie lata 2026, mówi Krystyna Huzarewicz z Muzy.
4: W najbliższą niedzielę, 6 września, zapraszamy wszystkich mieszkańców Lublina i okolic do parku przy Centrum Kultury Muza w Lublinie na 10. już plener sztuk wszelakich i rękodzieła, czyli artystyczne zakończenie lata 2026. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 50 wystawców, głównie z naszego regionu oczywiście, ale przyjadą również do nas rękodzielnicy ze Świdnicy, Iłowej, Nowej Soli, Zielonej Góry i oczywiście również z Wrocławia. Będą oczywiście artystyczne atrakcje. Przyjadą do nas alpaki, które w ubiegłym roku wzbudziły nie tylko zainteresowanie

0: mieć dzieci, ale również ogromne zainteresowanie dorosłych. Tradycyjnie będzie również biblioteka pod chmurką. Podczas naszej imprezy będzie również wydzielony skwer dla gier. Będzie ceramika, będą wyroby z wikliny, będzie rzeźba, będą obrazy. Całość zakończymy w parku o godzinie 18:00 koncertem w muzycznej altanie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę na tarasie naszej restauracji.
1: Na koniec sport. Koszykarki Sands Bihoś Jelenia Góra przygotowują się do drugiego sezonu w basketlidze kobiet. Zespół w porównaniu z poprzednimi rozgrywkami przeszedł zmiany kadrowe. W składzie pojawiają się zarówno nowe zawodniczki zagraniczne, jak i koszykarki znane już z występów w polskich rozgrywkach. Pierwszy mecz jeleniogórzanki rozegrają 26 września na parkiecie mistrzyń Polski Lotto AZS UMCS Lublin. Natomiast przed własną publicznością zaprezentują się dopiero w trzeciej kolejce, kiedy to 7 października podejmą kontry Max Bochnie, mówi trener koszykarek Rafał Sroka.
2: Będą u nas grały nowe zawodniczki, zawodniczki zagraniczne. Odeszły od nas Agata Stępień, Justyna Kosalewicz i Kinga Dzierbicka. Dojdą Ala Falkowska, to jest zawodniczka, która grała we Włoszech. Dojdzie do nas również Katarzyna Rokosowa, to jest reprezentantka Czech, centerka. Również Izidora Trybkowicz, reprezentantka Serbii w grze 3x3. Oraz Cameron Taylor, zawodniczka, która we Francji grała, czarnoskóra Amerykanka. Plus oczywiście nasz zespół, Asia Pawlukiewicz, Ola Prokop, Karolina Kaławaj, Blanka Warcińska, Klaudia Pilchowska i cała ekipa. Trenujemy, przygotowujemy się na hali, no i potem zobaczymy, co będzie. Na razie ćwiczymy i powiem szczerze, no wersje oszczędnościowe są stosowane. W trzeciej kolejce gramy u siebie z Conti Maxem Bochnia. Zapraszamy na mecze. Myślę, że będzie fajnie i ciekawie.
1: To był raport regionalny.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Nie żyje operator filmowy Witold Płóciennik. W szkolnych stołówkach sanepid robi niezapowiedziane sprawdziany. Polskie siatkarki wygrały z Holandią, są w półfinale Mistrzostw Europy. Miriam Lipińska. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wieczorem znaleziono jego zwłoki w lesie na obrzeżach Lubniewic w Lubuskiem. Teraz śledczy będą wyjaśniać, czy do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Wcześniej wraz z ekipą pracował na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim. Witold Płóciennik był autorem zdjęć m.in. do serialu Ołowiane dzieci. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania. Sanepid przyjrzy się też standardom przygotowywania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką. Te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
2: Nowy jadłospis ma być zdrowszy, więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Smartfony i komputery będą drożeć, nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest kryzys na rynku komputerowej pamięci RAM. Gigabajty zdrożały kilkukrotnie. Dlaczego? Tłumaczy Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
4: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
5: To prosty przepis na droższy sprzęt?
4: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
2: Pod koniec roku cena przeciętnego smartfona może być o 1/4 wyższa niż w ubiegłym roku. Zamiast lasu ma być cmentarz. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw rozbudowie nekropolii. Pod topór ma iść blisko 7 hektarów lasu w dzielnicy Śmiechowo. Władze miasta tłumaczą, że nie ma innego miejsca na cmentarz, a mieszkańcy na to, że to ich ulubione miejsce do spacerów i wypoczynku.
6: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie, na ten las.
7: My mówimy nie, tak nie wolno. Miasto to mieszkańcy, nie prezydent.
2: Protestujący twierdzą, że cmentarz można zbudować gdzie indziej. Ratusz w Wejherowie zbiera opinie w tej sprawie do połowy września. Teraz sport. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. Półfinał w sobotę z Włoszkami. I kolejny sukces, tym razem Iggy Świątek. Nasza tenisistka awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Marii Buskowa.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: Tak tutaj sobie słuchamy o tym sanepidzie, co to przyjdzie i będzie robił niezapowiedziane kartkówki wróć, niezapowiedziane sprawdziany w stołówkach szkolnych, czy można ewentualnie zgłosić nieprzygotowanie. Ile razy w roku? No dobrze, my jesteśmy całkowicie przygotowani do tego, że to już jest piątek, że to weekendu początek, że to 4 września. To nie jest poniedziałek, że wtedy się zgłasza nieprzygotowanie. To jest dzień, który będzie dla Was pięknym dniem, pełnym energii i samych dobrych rzeczy. Radek Bajor, witajcie.

0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: proszę bardzo, wstawanie w takim tempie to nawet jest przyjemne wstawanie. Szykowanie sobie w takim tempie jajecznicy to też jest całkiem przyjemne szykowanie jajecznicy. Byleby tylko zębów nie być w takim tempie, bo będą zdecydowanie mocno niedomyte. 11:30 po 6.
1: Cześć, tu Paula Roma. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
0: Na dodatek nie sama z sarsą jest, przyznaję się. Różek.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Fantastyczny poranek, prawie kwadrans po godzinie 6. Czemu fantastyczny? Bo piątkowy i do tego będzie ładny, ciepły, przyjemny. Już teraz jest ciepły i przyjemny. A poza tym ciepło to się zrobi na sercu tym, którym dzisiaj złożycie życzenia imieninowe, a są nimi Eliza, Lilianna, Rozalia, przepraszam, i Róża. Wszystkiego najlepszego. Słońce właśnie wstaje o 6.15, zajdzie o 19.36. Dzień krótszy będzie od najdłuższego o 3 godziny 11 minut. W roku oczywiście najdłuższego i będzie trwał 13 godzin i 21 minut. Zaglądamy do kalendarium muzycznego. 119. rocznica śmierci Edwarda Grieg'a, kompozytora, pianisty i dyrygenta, urodzonego w roku 1843. Marek Skolarski, muzyk, autor tekstów i dziennikarz, urodził się tego dnia w roku 1939. Był współzałożycielem zespołów Clan i Vox. Martin Chambers, perkusista grupy The Pretenders, kończy dzisiaj 75 lat. 66 lat skończył zaś Kim Thayil, współzałożyciel i gitarzysta formacji Soundgarden. W 1970 roku urodziła się Daisy Lee, wokalistka, aktorka i prezenterka telewizyjna. Beyoncé kończy dzisiaj 45 lat i Beyoncé naprawdę ma na imię Beyoncé. Beyoncé Giselle Knowles-Carter, tak się nazywa dziewczę, jest piosenkarką, autorką piosenek, producentką muzyczną, aktorką i reżyserką. Wszystko to za sprawą tego, że z jednego etatu ciężko jest wyżyć, zwłaszcza w Hollywood i w Stanach w ogólności. Jest współzałożycielką i członkinią grupy Destiny's Child, a w zasadzie była, bo formacja ta istniała w latach 1990-2005. Edward Hulewicz zmarł 4 lata temu, to polski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów, a także producent muzyczny, założyciel zespołu Tarpany. Urodzony w roku 1937, odchodząc miał lat 84. Stephen Harwell, wokalista, autor tekstów i współzałożyciel formacji Smash Mouth, odszedł do największej orkiestry świata 3 lata temu. Urodził się 9 stycznia roku 1967, a odchodząc miał ledwie 56 lat.
0: Kalendarium regionu.
1: Zaglądamy jeszcze ekspresem do kalendarium regionalnego. Data 4 września i rok 1513. Wtedy to Władysław Jagiellończyk, król Czech i Węgier, nadał kowarom prawa miejskie. Kowary były ważnym ośrodkiem produkcji metalurgicznej. Król polski Zygmunt August zakupił tu 2000 luf do muszkietów. W 1949 roku zakończono proces łączenia wszystkich organizacji kombatanckich w Polsce. W wyniku tego powstał Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Aktywnie działające na Dolnym Śląsku struktury Związku Osadników Wojskowych zostały również włączone do tej organizacji.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Derek Cremont, Serena Brancale, The Colors i Partenope. Też porcja energii przydatnej o poranku, zdecydowanie tak. Będziemy jeszcze mieli dla was inne porcje energii. Żałujemy, że nie jesteśmy w stanie wam przesyłać kawy. To dopiero stawia na nogi, chociaż dzisiaj to ja nawet nie wiem, czy jest potrzebna, bo w końcu jest piątek, a piątek to wiadomo, weekendu początek. 24 minuty po szóstej to Muzyczne Radio Lato.
1: Muzyczne Radio. Dzień dobry wszystkim.
0: Przyznać się, kto był królem nocy i teraz kto jest królem poranka, jeżeli łączycie te dwie funkcje.
2: Chciałem zostać kimś.
0: To szacunek.

0: drogowego. Jeden samochód jest w rowie, a drugi jest na dachu. To miejsce jest przejezdne, ale ze sporymi utrudnieniami. Przypominamy, droga krajowa nr 36, krzyżówka Księgienice Kłopotów. Za informację dziękujemy Dolnośląskie Alarmowo. A gdybyście wy, drogie lub drodzy, mieli jakąś większą wiedzę na temat innych zdarzeń, to dajcie koniecznie znać. Nasz numer telefonu niezmienny 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Patrzymy teraz na nasze termometry. One pokazują od 16,5 do 19 stopni w Legnicy. Legnica jest zresztą najcieplejszą miejscowością w Polsce teraz. 23 do 25 stopni to temperatury maksymalne na dzisiaj, tyle że więcej będzie chmur na niebie niż słońca, a przelotne opady w ciągu dnia są raczej pewne.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Wieczorem i w nocy też może padać, jest bardzo duża szansa właśnie i na to. Jeśli chodzi o wiatr, to ten jest umiarkowany, ale potrafi być dość silny. W górach na Przedgórzu Sudeckim może powiać z prędkością do 70 km na godzinę. Jeśli chodzi o biometr, to mamy niekorzystny. Jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny.
2: Dzień dobry. Wałbrzych, stadion na Kosocińskiego do remontu, sekrety karkonoszy na księgarskich półkach oraz krajowa mapa zagrożeń. To tematy tego raportu, na które zapraszam. Na początek wspomniany Wałbrzych, gdzie na niemal dwa miesiące zamknięty został stadion przy ulicy Kosocińskiego na Piaskowej Górze, a wszystko z powodu rozpoczynającego się remontu obiektu. Więcej w materiale. Jacka Zycha.
3: Tak, z tym, że jeśli mówimy o remoncie, to nie tyle samego stadionu. Tu mineralna bieżnia i trawiasta murawa pozostają bez zmian. Przebudowana i unowocześniona zostanie jednak cała infrastruktura stadionowa, od oświetlenia do pomieszczeń sanitarnych.
4: Zostanie wyburzone obecne zaplecze murowane socjalne. W jego miejsce powstanie zaplecze kontenerowe. Powstaną maszty oświetleniowe wraz z kablami. Powstanie nowe ogrodzenie. Powstanie centralny system zraszania całego boiska i całego stadionu.
3: Powiedział Kacper Nogajczyk, zastępca prezydenta Wałbrzycha do spraw inwestycji. Ja przypomnę, że w 2021 roku stadion przy ulicy Kusocińskiego przeszedł gruntowny remont. Wtedy przebudowano w zasadzie wszystko włącznie z murawą. To okazało się jednak niewystarczające.
4: Sama murawa wymaga zraszania, stąd też pomysł na centralne zraszanie, na wybudowanie zraszania całego obiektu. Zaplecze sanitarne jest już stare, wymagało wymiany, stąd jego wyburzenie i postawienie nowego, kontenerowego. No plus oczywiście oświetlenie, ten stadion nie jest oświetlony do uprawiania sportu w okresach jesiennych, czy w okresach wiosennych. Wymagane jest oświetlenie, stąd powstanie 6 masztów oświetlonych i również ramki do futbolu amerykańskiego.
3: Stadion przy ulicy Kusocińskiego na Piaskowej Górze to wybudowany pod koniec lat 80. XX wieku obiekt, z którego korzystają i mieszkańcy, i część wałbrzyskich klubów sportowych. Obecny remont będzie kosztował ponad 2 miliony złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Karkonosze, góry owiane legendami i bogate w historię, skrywają opowieści, które potrafią wciągnąć każdego, kto choć raz dał się porwać ich urokowi. Doskonałą propozycją dla wszystkich, którzy chcą poznać bliżej historię regionu, jest książka pod tytułem Sekrety Karkonoszy autorstwa Jeleniego Żanina Iwo Łaborewicza. Wydawnictwo właśnie trafiło do księgarni. Mówi autor.
5: Książka zawiera 32 rozdziały. Każdy rozdział jest poświęcony innemu wydarzeniu, innej osobie związanej z karkonoszami. Głównie po stronie śląskiej, naszej, ale jest też jeden rozdział poświęcony tylko wyłącznie jakby wydarzeniom czeskim, czyli jednemu z pierwszych twórców samochodów. Tutaj montował je, prawda, we własnym warsztacie, później taką małą fabryczkę założył w Trutnowie, jeździł po karkonoszach tymi swoimi wozami na początku XX wieku, a inne rozdziały dotyczą różnych rzeczy, czasami znanych tutaj w regionie, ale nieznanych szerzej, lub znanych ogólnie, ale może trochę zapomnianych. No, były takie tematy, których nie można było minąć, jak lawina w Białymiarze z 1968 roku, no, gdzie zginęło 21 osób. Były postacie, których też nie można było pominąć, typu Gerhard Hauptmann, ale też przedstawiłem postać doktora Jerzego Kolankowskiego. Nazwałem go ojcem karkonoskiego taternictwa. Zachęcam do lektury. Cieszę się, że udało mi się to napisać, że karkonosze na tej mapie tych sekretów, bo to już jest seria, która obejmuje ładnych 50 czy więcej pozycji, też zaistniało, obok Tatr, prawda, Bieszczad, Gór Izerskich, które się rok temu ukazały, wreszcie są karkonosze.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: A na koniec krajowa mapa zagrożeń. To miejsce pozwalające mieszkańcom wskazywać lokalizacje, ogólnie mówiąc, niebezpieczne. Najwięcej sierpniowych uwag dotyczyło

0: Zgłoszenia sierpniowe pokazują, że mapa jest stabilnym medium. Miesiąc do miesiąca są podobne, chyba że zmienia się pora roku. Na chwilę obecną, sierpniową, chociaż już wrzesień, najwięcej uwag dotyczyło tego, co dzieje się na drogach. 85 razy zaznaczono miejsca, w których kierowcy mieli przekraczać dozwoloną prędkość, mierzoną najpewniej na oko. Niemal tyle samo, bo 84 zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowego parkowania. To wręcz nieprawdopodobne. 84 nieprawidłowe parkowania w około 100-tysięcznym mieście to odtrąbienie sukcesu. 16 zgłoszeń dotyczyło miejsc, w których miały odbywać się nielegalne rajdy samochodowe. Akurat ta część zgłoszeń na mapie powinna być ciekawa, szczególnie dla właściwych służb. I kolejne nic nowego. 21 razy wskazano miejsca, w których mogło dojść do spożywania alkoholu mimo zakazu. Taka ilość to kolejny sukces miasta, ale już 18 zgłoszeń dotyczących dzikich wysypisk śmieci daje do myślenia. W sierpniu legnicy policjanci zweryfikowali wszystkie 314 sygnałów i potwierdzili 63 wskazane zagrożenia. Czy mapa jest potrzebna? Oczywiście tak. Czy używacie jej bardziej rozważnie? Oczywiście tak. Nie, związane jest z nadwyżką wyobraźni i nad życiem w praktyce. Mundurowi mają co robić. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na antenie Muzycznego Radia już za niespełna godzinę. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Cześć, tu Margaret. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

Margaret in my cabana, a cabana to kojarzy się z pastowaniem kabana w jednym filmie. Takie przynajmniej człowiek ma skojarzenie o poranku, ale wiadomo, o poranku głowa nie pracuje najlepiej. Chociaż coachowie twierdzą, że jest zupełnie inaczej, że o poranku to jest człowiek najlepszą wersją, wyekstrahowaną wersją siebie. Tylko ta wersja siebie wyekstrahowana, super pilna, zdaje się mylić telewizor z mikrofalówką. I to też w sumie jest normalne. 20 przed siódmą.

które znamy, to najbardziej nam się kojarzą o poranku trąby jerychońskie, bo tak mówimy do niektórych, co to wstać nie chcą, a przecież do szkoły mają. Na przykład ty, trąbo jerychońska, jest kwadrans przed siódmą, a ty na ósmą masz do szkoły, a to tyle jeszcze kilometrów i trzeba się ogarnąć i zrobić wszystko, żeby było dopięte na ostatni guzik. A ty jeszcze porozpinany w ogóle. Alfa i Manu Chao, teraz MM i Piacza, a za nami Aaron Chupa i Little Sis Norai. Trombone.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Bass Hunter, teraz i Angels Ain't Listening. Zegar pokazuje 12 minut przed 7. To oznacza, że dosłownie za 2 minuty u nas pojawi się horoskop. Sprawdzimy, co tam będzie nas czekało w ten jakże piękny piątek.

0: na cały dzień.
1: Dobrze, to sprawdzamy. Barany drogie, nie warto zbyt szybko kogoś oceniać. W bliższym kontakcie okaże się fajną osobą. Byki dojdą do celu oraz do porozumienia z kimś nawet mało skłonnym do kompromisu. Bliźnięta pogodzą własne ambicje z oczekiwaniami innych. Wszystko wskoczy na właściwe tory. Raki mają dobry czas na wyjazdy, podróże i pozytywne załatwianie spraw poza domem. Lwy, nie opuści was dobry wpływ planet. Pozytywne aspekty życia będą odczuwalne przez kilka dni. Panny, to dobry dzień, by wpłynąć na szerokie wody i uruchomić kontakty z zagranicą. Wagi, piątkowy zawrót głowy nie powinien wpływać na racjonalny wgląd w rzeczywistość. Skorpiony, będą mniej odporne na stres i nerwowe chwile. Ktoś może to łatwo wykorzystać. Strzelcy, ktoś zechce wziąć nie tylko palec, ale i całą rękę. Warto postawić na asertywność. Koziorożce, do przodu ruszą sprawy sercowe. W weekend może wydarzy się coś ekscytującego. Wodniki zapomną o kłopotach. Warto planować podróże, wyjazdy i organizować wolny czas. Ryby mogą spodziewać się dobrej wiadomości lub ciekawych propozycji na weekend. A ten weekend zaczyna się w piątek, 4 września, na 118 dni przed końcem roku. Imieniny mają dziś Eliza, tajemnicza, odpowiedzialna i lojalna, Lilianna, wrażliwa, skłonna do poświęceń, Rosalia, pewna siebie i niezależna, a także Róża, szlachetna, towarzyska i niezależna. Osoby urodzone 4 września są cierpliwe i pracowite. Chętnie podejmują się trudnych zadań i nie boją obowiązków. Mają talent w kierunku przedmiotów ścisłych. Są uparte i z wielkim trudem zmieniają raz podjęte decyzje. W miłości są ostrożne, cenią tradycje i spokojne życie. Szczęśliwa cyfra 4, kamień szlachetny onyks, a sprzyjający im znak zodiaku koziorożec.
0: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Burns i Fuego Fuego, czyli ogień, tylko jak jedziecie już teraz dokądkolwiek, to prosimy, żeby jednak ogniem nie jechać, tylko drobinkę wolniej, bo później kłopoty są.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Wracamy jeszcze do tej sprawy. Droga krajowa numer 36, krzyżówka Księginice. Kłopotów tam doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jeden jest w rowie, drugi na dachu. Spodziewajcie się utrudnień. Dzięki Dolnośląskiej Alarmowo za informację. Sprawdzamy S3. Od 7 zaczną się roboty na 23 kilometrze drogi S3 właśnie. Tam będzie obowiązywała 80, a prace potrwają do 5 września. S5 Korzeńsko-Widawa na tym odcinku koszą pas drogowy. To 50 ponad kilometrów. Prace prowadzone są po obu stronach drogi i też będą trwały kilka dni. S5 rejon Malina, tam w kierunku Wrocławia trwa budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych, ograniczenie do 80 km na godzinę, a utrudnienia aż do 15 września. Jeśli chodzi o A4, to wszędzie przejezdna, chociaż są takie miejsca, w których będziecie musieli jechać odrobinkę wolniej, jak węzeł Wrocław Wschód. Tam wiadomo, przed bramkami trzeba zwolnić. No i takie miejsca jak aglomeracja katowicka też odrobinkę wolniej. No i Kraków też odrobinkę wolniej, ale o tej porze to już standard. 757-646-646, gdybyśmy o czymś nie wiedzieli, dajcie znać.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuromaupa.e/konstrukcje/stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
5: Areszt dla kierowcy ciężarówki za śmiertelny wypadek na A1. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Co na to Karol Nawrocki? Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? Studenci mogą skorzystać z podpowiedzi. Miriam Lipińska. Częstochowski sąd aresztował na 3 miesiące kierowcę ciężarówki zatrzymanego po wtorkowym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Wiadomo już, że kierowca, który wjechał w pracowników drogowych, był pod wpływem narkotyków, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
6: Znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
5: Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego, a chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zwróciła się do prezydenta, by on sam wyznaczył termin, w jakim przesłuchanie może się odbyć. Mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
7: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
5: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych i rosyjskiego terroryzmu państwowego. Wezwany przez MSZ ambasador Georgii Michno usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w obliczu naszych granic powietrznych. Polska wezwała rosyjskiego dyplomatę w związku z ostatnimi incydentami w Polsce i w ramach solidarności z Niemcami, między innymi w związku z incydentem z dronem z materiałami wybuchowymi znalezionym na lotnisku w Lipsku. Tymczasem w Niemczech nadal dochodzi do niepokojących wydarzeń. Wczoraj koło stacji energetycznej w niemieckim Dormagen w nadrenni północnej Westfalii przechodzień znalazł podejrzany przedmiot. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Eksperci badają, czy przedmiot mógł być użyty do ataku na sieć elektroenergetyczną. 10 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. To ci, którzy zdobyli wymaganą liczbę podpisów wyborców, czyli minimum 3000. Wczoraj o 16:00 Miejska Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów wraz z listami poparcia i zarejestrowała tych, których podpisy zostały już sprawdzone, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
8: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów. Pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską. Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
5: Przedterminowe wybory w Krakowie są zaplanowane na ostatnią niedzielę września. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
9: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
10: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi, to co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
5: System można znaleźć na stronie ela-uczen.nauka.gov.pl.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy Biało-Czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medale dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
12: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie dowierzam, co zrobiłyśmy, tylko musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
11: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami. W drugim meczu o finał Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do trzeciej rundy US Open z Nadią Podorowską z Argentyny. Wygrała 6-3 i 6-2.
13: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i dzisiaj mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli.
11: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Czeszka Marii Bołskowa, a do drugiej rundy debla awansowały Magda Linet i Maja Chwanińska, bo pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i Francuzkę Krystynę Madenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Śląsk-Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie zaległości odrabiali pucharowicze. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
3: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinien podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
11: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą sytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto i w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Czerwoną koszulkę lidera zachował Enric Mas.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Słyszeliście tę historię z Wałbrzycha? Tam okazało się, że paliwo było tańsze, pan jeden gdzieś ponoć wcisnął się w kolejkę, drudzy mówią, że niekoniecznie, drugi pan przyszedł, uszkodził mu lusterko, później tych trzech panów i jedna kobieta zaczęło się ze sobą szarpać, przyszedł pan czwarty, wyjął pałkę teleskopową, powiedział policję, uderzył po nodze i zrobił porządek i powiedział dzień dobry panie komendancie i okazało się, że z tych wszystkich dwóch panów, zdaje się, to byli policjanci. Trzecia pani to też była policjantka. Słuchajcie, wszyscy widzą w tym same minusy. Zawieszono tego komendanta, byłego komendanta z Jeleniej Góry, a nam się wydaje, że są też plusy tej całej sytuacji i te plusy trzeba dostrzegać koniecznie. Słuchajcie, zawsze jeśli dochodzi do tego, że gdzieś jest jakieś naruszenie prawa, to wszyscy się pytają, gdzie jest policja. No to my wiemy, w tym wypadku policja była gotowa i na miejscu. I to jest ten plus zdecydowany. I tego się trzymajmy. 9:30 po 7:00. Dzień dobry.
1: Tak gra muzyczne radio po poranku.
0: W piątek 4 września na 118 dni przed końcem roku.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Massachusetts. Taka to ładna piosenka, to Karsten i J-Back. Zegar pokazuje prawie kwadrans po godzinie 7 i przypominamy, jeżeli czujesz się nie najlepiej, to pewnie samopoczucie poprawi ci fakt, że oto jest piątek. Weekendu początek i ciepło jest, chociaż pochmurnie. A teraz zapraszamy na...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Witajcie mobile, ruszamy w drogę. Nowoczesne auto może już hamować za nas częściej niż myślimy. Ukryty koszt elektryka, o którym nie powie ci sprzedawca i Chińczycy zwiększają kontrolę aut. Ruszamy!
1: Autoradio.
2: Koncern BMW poparł zapowiedź dotyczącą bezpieczeństwa nie testami, ale danymi z realnej eksploatacji. W ciągu miesiąca 1 300 000 aut BMW, których właściciele zgodzili się na udostępnianie danych, przejechało po Europie 1 600 000 kilometrów. Systemy wygenerowały około 8 000 000 ostrzeżeń i same interweniowały, hamując lub kierując, blisko 244 000 razy. Prosta matematyka, jedno ostrzeżenie na każde 200 kilometrów, jedna aktywna interwencja wyszła na 6 600 kilometrów, i tylko w 3% przypadków ostrzeżenie faktycznie przerodziło się w przejęcie sterowania przez auto. Awaryjne systemy potrafią teraz na przykład ominąć przeszkodę w obrębie pasa ruchu lub odsunąć auto od bocznego zderzenia. Emergency Brake Assistant zyskał tryb manewru wymijającego, a system parkowania hamuje już nie tylko przed przeszkodą z tyłu, ale i z boku. Teraz ukryty koszt elektryków.
1: Porady ekspertów.
2: Przy kupnie aut na baterie chodzi o niższe koszty eksploatacji, ale także na przykład o niższą cenę przeglądów, które nie obejmują na przykład wymiany oleju. Ale auta elektryczne zwykle są dużo cięższe od swoich spalinowych odpowiedników. Masa własna takich pojazdów nierzadko przekracza 2,5 tony, głównie ze względu na zestaw akumulatorów. I tu pojawia się problem na przykład szybszego zużycia opon. Nie tylko przez ciężar, swoje robi też charakterystyka napędu. Bieżnik pożera, zwłaszcza dynamiczne przyspieszanie od startu, kiedy opony mogą zabuksować, zwłaszcza jeżeli ktoś dopiero początkowo prowadzi elektryka. Mogą zabuksować, zanim aktywuje się system kontroli trakcji. Najczęściej mówi się o zużyciu wyższym o 20-30% względem porównywalnego auta spalinowego, a część badań wskazuje nawet, że te różnice mogą sięgnąć 50%. Sam Michelin przyznał, że auta na prąd mogą ścierać opony do 20% szybciej. Kierowca auta spalinowego wymienia komplet średnio co jakieś 50-60 tysięcy kilometrów, a elektryka możliwe, że już przy 35-45 tysiącach kilometrów. I na koniec Chińczycy zwiększają kontrolę aut.
1: Aktualności.
2: Kolejne generacje chińskich samochodów powstają coraz szybciej. Obecnie wykorzystanie sztucznej inteligencji skraca czas wprowadzenia na rynek do zaledwie 18 miesięcy od zaczęcia prac. Niepokoi to nie tylko branżowych konkurentów, ale chińskie organy regulacyjne, które rozpoczynają inspekcje u producentów sprawdzające, czy jakość aut może się pogorszyć w pogoni za szybkością produkcji. Działania władz popiera część producentów. Samochody odpowiadają za bezpieczeństwo milionów rodzin i muszą stawić czoła zróżnicowanym warunkom drogowym, klimatom i nawykom jazdy na całym świecie. Po prostu są pewne terminy rozwoju, na które nie możemy sobie pozwolić, napisał w poście w mediach społecznościowych wiceprezes koncernu Chery. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Co

0: Słuchajcie, to jest dopiero wiadomość, a nie tam, że dwóch policjantów czy trzech się pobiło. Książulo znów we Wrocławiu, donosi wrocławski reporter. Tym razem baba policzyła mnie 1600 zł za obiad. Po kompromitacji gastronomii we wrocławskim zoo, książulo znów oceniał jedzenie we Wrocławiu. Baba policzyła mnie 1600 zł za obiad, zatytułował swój film na YouTubie. Ale tym razem baba to nie była byle jaka baba. YouTuber odwiedził restaurację Baba przy ulicy Dążowniczej, czyli lokal prowadzony przez Beatę Śmiechowską, który niedawno zdobył gwiazdkę Michelin, no i od teraz ma drugie wyróżnienie. W witrynie pojawiła się naklejka Muala. I my nie wiemy, czy jest ważniejsza Muala, czy ważniejsza jest gwiazdka Michelin, ale to nasze polskie wyróżnienie jest lepsze zdecydowanie. Na luzie bez spiny ocenił YouTuber. Fajne jedzenie. Przy jedzeniu spędziłem tu wiele godzin. Zamówiłem wszystkie pozycje z menu poza ostrygami. Co rozbiło bank? Tost z czerwoną cebulą i serem za złotych 49 polskich i kompot. Ale nie napisali po ile. Książulo wypił 7 szklanek. Słuchajcie, 7 szklanek kompotu, tost z czerwoną cebulą i reszta dań, i jeszcze powiedział, że zjadłby to wszystko jeszcze raz i jeszcze raz. No to ja trochę martwię się o jego linię, zdecydowanie. To muzyczne radio Lato, zrobił się człowiek głodny na 24 minuty po godzinie 7. Jak tam u was? A, bułka z serem.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Też dobrze.

Słuchajcie, zawsze przy takich tematach kulinarnych to mam przed oczami skecz paranormalnych jeszcze z Jeleniem Gorzeninem, Igorem Kwiatkowskim w składzie. Skecz, który parodiował nieco Roberta Makłowicza, w którym to Igor Kwiatkowski głosem Roberta Makłowicza opowiadał, jakby był zupełnie w czyimś domu, że pan Zdzisław prowadzi swoją kuchnię domową o poranku sam. Podobnie jak swoje dzieci, kanapki z szynką. Nie, wróć z kiełbasą. Pan Zdzisław wyrabia samemu. I to też było piękne. 26 po 7.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
4: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario! Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań! Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie, wstęp bezpłatny!
2: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią

0: Stopnie do prawie 19 stopni, dalej najcieplejszym miastem w Polsce według IMGW jest Legnica. W ciągu dnia całkiem przyjemne temperatury, 23 do 25 stopni, ale na niebie będzie zdecydowanie więcej chmur, to zachmurzenie miejscami będzie nawet duże, czasami będzie zmniejszało się do umiarkowanego i jakieś słoneczko też się może pojawić, ale raczej to nie będą ilości hurtowe. Do tego wszystkiego mówimy wprost, tak, w ciągu dnia możliwe są opady przelotne, a padać dosyć mocno może wieczorem i w nocy. Wiatr jest umiarkowany, ale czasami dość silny. On na nizinach może osiągać prędkość w porywach do 70 km na godzinę. Uważajcie na siebie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września. Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Po prognozie pogody sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia atmosferycznego. Ono jest niskie, 1013-1014 hektopaskali teraz na barometrach w stolicy regionu i nie tylko. I to ciśnienie w ciągu dnia jeszcze będzie spadało, zatem biometr mamy niekorzystny. Ale za to jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
2: A na początek Wałbrzychy duże zwolnienia zapowiadane przez polskiego giganta. Do Powiatowego Urzędu Pracy w tym mieście wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych planowanych przez Cersanit. Firma zapowiedziała zwolnienie kilkuset osób z terenu całego kraju. Więcej w materiale. Jacka Zycha.
3: Tak, Cersanit zapowiedział zwolnienie 500 osób z 5 zakładów działających na terenie całego kraju. Jeden z nich to fabryka pracująca w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. O takim fakcie firma poinformowała już Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu.
4: Zawiadomienie do urzędu wpłynęło, z tym, że z tego zawiadomienia nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy akurat w naszym oddziale wałbrzyskim jakieś zwolnienia będą. Także wystąpiliśmy do Cersanitu z zapytaniem i czekamy na odpowiedź.
3: Powiedziała Magdalena Dudziak, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Firma zamierza zwolnić łącznie 487 pracowników. Redukcja ma dotyczyć zakładów w Krasnym Stawie, Starachowicach, Opocznie, Radomiu i Wałbrzychu, a wręczenie wypowiedzeń ma potrwać do końca 2026 roku.
4: Nie ukrywam, że też ze swojej strony chcemy włączyć się jak gdyby pomoc tym osobom, które ewentualnie miałyby być zwolnione.
3: Założony w 1992 roku w Krasnym Stawie Cersanit zatrudnia dziś około 5,5 tysiąca pracowników w 7 fabrykach w Polsce i na Ukrainie. Firma produkuje przede wszystkim armaturę sanitarną, płytki i gresy. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Teraz dantejskie sceny na Sorze w Głogowie. Prokuratura bada sprawę napaści seksualnej na 86-letnią pacjentkę.
5: Dramatyczne wydarzenia miały się rozegrać na szpitalnym oddziale ratunkowym w Głogowie, a śledczy badają, czy doszło tam do usiłowania gwałtu. Ofiarą miała być 86-letnia pacjentka, którą miał napastować inny pacjent SOR-u. Jak podał portal My Głogów, agresorem był pacjent przebywający w placówce. Na szczęście mężczyzna nie zrobił nic złego bezradnej 86-latce, bo został spłoszony przez personel, ale do szpitala wezwano policję. Śledztwo w sprawie tego szokującego incydentu wszczęła prokuratura rejonowa w Głogowie. Śledczy prowadzą teraz czynności w sprawie. Oznacza to, że mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów. Prokuratura złożyła wniosek o przesłuchanie przez sąd pokrzywdzonej, bo taka jest procedura. Po tym, jak te czynności procesowe zostaną wykonane, zapadnie decyzja, co dalej. Głogowski szpital na razie nie odnosi się do sprawy, bo jest bardzo delikatny, a czynności wyjaśniające wciąż trwają. Jeszcze do niej wrócimy. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław, nasze miasto.pl.
2: A na zakończenie propozycja kulturalna. W Jeleniogórskim Teatrze Norwida schronisko, które przestało istnieć. Teatralna odsłona powieści Sławomira Gortycha, która zabierze widzów w świat kłamstw i tajemnic mieszkańców Karkonoszy. To trudny spektakl, podkreśla jego reżyser Tadeusz Pyrczak.
6: To nie jest spektakl prosty, to nie jest spektakl realistyczny. Spektakl też ma na widownię nakładać pewną presję, żeby jechać razem z nami w ten kryminalny świat i też wymagamy tego od widzów. To jest, uważam, spektakl, który aspiruje do tego, żeby powieść Gortycha również z tak zwanej literatury rozrywkowej w teatrze wynieść na poziom literatury wyższej, literatury również pięknej, która może otrzymać swój metafizyczny wymiar.
2: Spektakl dziś i jutro o godzinie 19. W niedzielę zapraszamy na 18. Z kolei kolejne doniesienia z regionu na antenie Muzycznego Radia już za niespełna godzinę, a zatem słyszymy się ponownie o 8.30.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hey Poland, we are Offenbach and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
4: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 11 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych, bachata i salsa, solo i pary oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
10: 7.41, wersja dla zaspanych, za 19 minut minie 8, teraz Bang Bang i Sylwia Grzeszczak.

0: O, Big Bang, to chciałbym tak strzelić na przykład szóstkę w pewnych zakładach liczbowych zwanych, wiecie jak zwanych, albo wytypować coś na giełdzie i zarobić milion dolarów. Problem jest tylko jeden, nie gram na giełdzie i nie typuję żadnych szóstek, w zasadzie jedynek też nie. Za kwadrans ósma pora właściwa na to, żeby sprawdzić, czy nas stać w ogóle na przykład na wysłanie kuponu. O!
1: Portfel.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. Młodzi Polacy coraz rzadziej narzekają na swoją sytuację finansową. Już 42% osób między 18 a 35 rokiem życia uważa ją za dobrą. Nie mogą co prawda pozwolić sobie na luksusy albo odkładać dużych kwot na przyszłość, ale podstawowe wydatki pokrywają bez problemów. Za przeciętną swą sytuację uznaje 35% ankietowanych, co piąty twierdzi, że jest ona zła. Badanie przeprowadziła firma UC Research. Podobne pytania zadano w sondażu Santandera. Wynika z niego, że 38% osób przed 29 rokiem życia w ciągu ostatniego roku zauważyło poprawę w finansach. Gdy pieniędzy brakuje, zaczynają się nerwy, potwierdzają to badania Big Info Monitor. 31% polskich rodzin przyznaje, że miewa spory o koszty utrzymania gospodarstwa domowego, a 16% kłóci się o brak oszczędności. Stosunkowo rzadko powodem nieporozumień są wydatki na dzieci. Zazwyczaj obie strony nie mają wątpliwości, że na nich oszczędzać się nie da. Jednocześnie jednak tylko 7% ankietowanych rodzin przyznaje, że systematycznie buduje kapitał z myślą o finansowym wsparciu swoich pociech. Znacznie chętniej gromadzimy oszczędności na przykład na wakacyjne wyjazdy. Idą zmiany w zasadach kontroli technicznej pojazdów. Po tym jak przed rokiem ceny przeglądów skoczyły do 149 zł, Ministerstwo Infrastruktury chce dorzucić diagnostom obowiązki. Mają oni robić zdjęcia wszystkim kontrolowanym samochodom. Dodatkowo będą musieli przechodzić egzaminy i obowiązkowe szkolenia. Od razu pojawił się więc postulat, by stawki za badanie znów poszły w górę, bo chętnych do pracy na stacjach brakuje. Już prawie 1/3 diagnostów to osoby powyżej 65 roku życia. Ministerstwo chce również uelastycznić przepisy. Na stację będzie można się zgłosić na miesiąc przed terminem, ale badanie i tak będzie ważne przez rok od daty wpisanej w dowodzie.
1: Pora dla inwestora.
2: Na giełdzie w Warszawie chętnych nie brakowało wczoraj tylko na duże spółki, indeksy małych i średnich znalazły się pod kreską. WIG20 zyskał 0,39% i ma 4036 punktów, w czym spory udział miał KGHM. Akcje kombinatu zdrożały o 2,34%. Na rynku walutowym złoty się umacnia, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,33 zł, za dolara 3,73 zł, a za franka 4,62 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 5 zł i 5 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Sacco i Liz Beckman, Not Looking For You. Bardzo ładna piosenka, pełna optymizmu, takiego jakiegoś wewnętrznego, tak to nazwijmy. Piosenka, która pomaga nam przetrwać te trudne chwile na 10 minut przed godziną 8. Nie mamy dla was teraz piosenki, mamy informacje z dróg za to.
1: Drogi na gorąco.
0: A w zasadzie to...
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No dobrze, to zaczynamy od A4, Królowa Dróg Polskich. Czy tutaj są jakieś kłopoty? Otóż według informacji, które mamy, odcinek dolnośląski, zero problemów. Nawet w Zgorzelcu jedziecie do Niemiec na bieżąco. Jeśli chodzi o kąty wrocławskie, też zero problemów. Jeśli chodzi o odcinek opolski, bez problemów. Aglomeracja śląska też bez problemów, tylko okolice Krakowa tradycyjnie wokół jadąc. Delikatne spowolnienie na czwórce, ale to normalne, bo to jest przecież Kraków na zjazdach. Może być jakaś kolejka. Sprawdzamy S8, autostradową obwodnicę Wrocławia i A8 do Warszawy i z powrotem bez problemów. Tylko przelot przez Warszawę w kierunku na wschód spowolniony. Też normalna rzecz. S5 bez kłopotów do jedziecie i w kierunku na Leszno, i w kierunku na Poznań. Nic się tam wielkiego nie dzieje. Podobnie na S3. A także A6. Tutaj nie ma kłopotów z dojazdem nad morze i z powrotem. A jeśli macie jakieś inne informacje, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Ważne, żeby być sobą, o poranku to nawet po dwakroć ważne. To był Lemon.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Półtora minuty dzieli nas od ósmej i od wiadomości też.
2: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny Muzyczne Radio.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
5: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
6: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
7: Szef MON zapowiada więcej samolotów wojskowych na polskim niebie. Zarzuty i wnioski o areszt dla zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Posłowie zajmą się obywatelskim projektem w sprawie zmian w prawie łowieckim. Miriam Lipińska. Polskiego nieba ma strzec więcej wojskowych samolotów, m.in. myśliwce F-16 i śmigłowce. Tak zdecydował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w związku z kolejnymi rosyjskimi prowokacjami. Zaledwie wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki, polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. Już od przyszłego czwartku nad wschodnią granicą kraju zacznie obowiązywać strefa ograniczonego ruchu lotniczego. Nocą loty zarówno samolotów, jak i dronów będą zakazane, a w dzień samoloty będą mogły tam latać pod warunkiem włączonego transpondera i stałej łączności. Ograniczenia nie dotyczą samolotów pasażerskich. Mają obowiązywać do 9 grudnia. Zarzutami zakończyły się wczoraj przesłuchania w prokuraturze trojga zatrzymanych w związku z aferą zonda krypto i zaginięciem jej twórcy Sylwestra Suszka. Śledczy skierowali także do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Grzegorz Kozieł.
8: Inwestor i spekulant giełdowy Rafał Z. miał przywłaszczyć 1 700 000 zł powierzonych mu przez operatora zonda krypto. Jaromira W. miała przyjąć 8 milionów złotych, potwierdzić spłatę nieistniejącej pożyczki na 2,5 miliona euro i przejąć jedną z nieruchomości. Anna P. miała z kolei przejąć nieruchomość wartą 700 tysięcy złotych oraz utrudniać śledztwo w sprawie pozbawienia wolności zaginionego w 2022 roku Sylwestra Suszka. Obie kobiety usłyszały także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Za te czyny grozi im nawet 8 lub 10 lat więzienia, informuje prokurator Anna Adamiak.
9: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
8: O tymczasowym areszcie zdecyduje Sąd Rejonowy Katowice Wschód.
7: Nie wymagane 100 tysięcy, ale ponad dwa razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej można strzelać, mówi rzecznik inicjatywy Michał Suchora.
10: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi w pałaszczyźnianie.
7: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego. Mówi Barbara Sobieszak z policji w Nowym Tomyślu.
11: Dokonał
6: nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
7: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Od nowego roku szkolnego jedzenie na szkolnych stołówkach jest zdrowsze. Serwują więcej roślinnych dań. A jaki jest sekret naprawdę smacznego obiadu?
11: Miłość do kuchni jest moim sekretem. Przyprawy jak najbardziej. Imbir, prawda, podkręcenie tego smaku. Dzieci lubią naprawdę przyprawione potrawy przyprawami naturalnymi.
7: Mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybusz z podstawówki imienia Słowackiego w Lublinie. Rewolucja też w szkolnych sklepikach, które nie sprzedają już słonych przekąsek czy słodyczy.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek nie zwalnia tempa w swoim drugim meczu na US Open. Znów wygrała gładko, tym razem z Nadią Podorowską z Argentyny 6-3 i 6-2.
13: Cieszę się z tego, że zagrałam na dobrym poziomie i byłam solidna i fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
12: Kolejną rywalką Polki będzie jutro Czeszka Marii Wołskowa, z którą grała do tej pory 3 razy i za każdym razem była wyraźnie lepsza. Dalej grają również faworytki, m.in. Coco Gauff, Ilena Rybakina czy Mira Andrijewa. A w męskim turnieju dużą niespodziankę sprawił Karen Khachanov, pokonując rozstawionego z trójką Kanadyjczyka Feliksa Orzeal-Yassima. Medal jest już na wyciągnięcie ręki polskiej siatkarki. Awansowały do najlepszej czwórki mistrzostw Europy. W ćwierćfinale w Stambule pokonały Holandię 3-1, mówi libero Justyna Łysiak.
14: No niesamowite emocje. No bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Myślę, że to był też taki nasz cel gdzieś tam na odpoczynku tego sezonu reprezentacyjnego. Rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
12: O finał Polska zagra jutro z Włochami. W drugim półfinale Turcja zmierzy się z Serbią. Lech Poznań, nowym liderem piłkarskiej ekstraklasy, w zaległym meczu mistrzowie Polski wygrali z Jagiellonią Białystok 2-1. Tabelę zamyka Raków Częstochowa, który nie zdobył nawet punktu. Wczoraj przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Trudne zadanie przed liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Formuły 1, Kimi Antonelli. W swoim domowym wyścigu Grand Prix Włoch wystartuje w niedzielę z końca stawki. To kara z powodu planowanej wymiany silnika. 20-latek, szukając pozytywów, przyznał, że będzie miał więcej radości z wyprzedzania i nie będzie na nim ciążyć zbyt duża presja. 5 Polaków wystąpi dziś i jutro w finowym meetingu diamentowej ligi w Brukseli. Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Klaudia Kazimierska na 1500. Pia Skrzyżowska wystąpi w biegu na 100 metrów przez płotki, Dawid Wegner w rzucie szczepem i Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż. W Brukseli wystąpią zawodnicy, którzy w poszczególnych konkurencjach zdobyli najwięcej punktów w poprzednich 14 meetingach oraz lekkoatleci, którzy otrzymali dzikie karty.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Proszę bardzo, człowiek czyta takie rzeczy, to aż mu serce rośnie. Jeż utknął na płocie, informują nasi przyjaciele z Dolnośląskiej Alarmowo. Któraś jednostka ratowniczo-gaśnicza, czyli tak naprawdę strażacy, wozem pojechało z Wrocławia. No i czekali tam, bo na zgłaszającego, bo ten zgłaszający gdzieś zaniknął, a jeż ten zaniknął. Po czym po 9 minutach przychodzi informacja, jeża nie znaleziono na ten moment. To trochę tak się dziwimy, jeż uciekł już, czy nie wiem, przestraszył się, schudł jakoś, bokiem wyszedł. Po czym za 2 minuty przechodzi informacja optymistyczna. Znaleźli jeża, został uwolniony i oddalił się na działki. I bardzo dobrze, tylko tak, ciekawe czy jeż podziękował i czy dał się pogłaskać. Jak głaskali to z włosem czy pod włos? Słuchajcie, a czy takiego jeża to jak się da pogłaskać, to za uszami też można? No dobra, więcej nie pytam. 9:30 po 8. No i bardzo dobrze, strażacy od tego są, żeby ratować życie, a w ustawie nie napisano czyje życie, to jeża też się ratuje. Jeż potrzebny w końcu jest w ekosystemie. Zatem tego wam życzymy, żebyście dzisiaj, gdybyście mieli jakieś kłopoty, też byli uratowani i to jak najszybciej. A my wrócimy do was za sekundę.
1: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80 i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Dyskretnie tylko chcemy powiedzieć wam, że jest piątek, jest 4 września, piątek weekendu, początek trochę pochmurny. W nocy to będą deszcze, w dzień też może trochę popadać, ale przynajmniej jest ciepło i od czasu do czasu słoneczko wychodzi i w sumie człowiek to się raduje tylko faktem, że w końcu tylko jeszcze 7 godzin będzie 15 z haczykiem i będzie już wolne i będzie znowu się można pobyczyć i wrócić myślami do wakacji. A my jesteśmy zawsze tam, gdzie wy. Kali, Klaudia Szafrańska, Plan B i Ser Mich teraz witają was. Dzień dobry.
1: Poranek z muzycznym radiem.

Proszę bardzo, 23 po 8. Ktoż to dzisiaj ma urodziny 75? Otóż urodziny 75 ma Martin Chambers, perkusista grupy The Pretenders, znanej m.in. z tego kawałka Don't Get Me Wrong. Ale to jest numer.

0: Kiedyś zapytaliśmy, o którą godzinę szóstą chodzi, i Dominka powiedziała, no jak to, no 18:00, no jakby wróciła z randki przed 6:00 rano, to byłoby chyba w sumie nieźle, ale o to już nie pytaliśmy, wiadomo, dyskrecja w naszym klubie to norma. To Dominika Kwiatkowska, to Kolo, który w żółtym polo, aha, i nie chodziło o samochód, chodziło o taką koszulkę, w sumie żółte polo to kopciach, okej. Kolo w żółtym polo przyjechał po nią, nie był fajny jakoś specjalnie, jeszcze musiała za siebie zapłacić i ponoć ta piosenka była napisana na tak zwanych faktach autentycznych, jakby na świecie były fakty nieautentyczne.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Jest 8:29, za chwilę u nas raport regionalny i prognoza pogody.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 000 zł miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, Lubańska 13A.
6: Skoda.
7: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
0: O 8:30 dalej najcieplej w Polsce jest w Legnicy, 19,5 stopnia tam pokazują termometry, najchłodniej w tej chwili na ziemi kłodzkiej 16,5 stopnia, a w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy od 23 do 25, z czego teraz Anna Targota cieszy się niebywale, tańcząc, dobrze, że Państwo tego nie widzą, jakby powiedzieli komentatorzy sportowi. Dokładamy do tego informację, że więcej chmur będzie niż słońca, z tych chmur możliwe są w ciągu dnia przelotne opady deszczu, które będą bardziej obfite wieczorem, a jeszcze bardziej ponoć w nocy. Wiatr umiarkowany, miejscami jest dość silny, chwilami również, a w porywach na nizinach będzie osiągał 70 km na godzinę.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: O pogodzie to wiemy wszystko. Teraz sprawdźmy, jaki bionmet jest. Otóż o poranku jest niekorzystne ciśnienie niskie, 1013 hektopaskali pokazują barometry w stolicy regionu i nie tylko.

0: mając ponad 540 tysięcy osób. Wśród klientów biur podróży najpopularniejszymi kierunkami były turecka Antalya, egipska Marsalam oraz grecki Heraklion. Ponad 2 miliony pasażerów obsłużonych w ciągu 3 wakacyjnych miesięcy to naprawdę wynik rekordowy, ale jednocześnie bardzo wyraźny sygnał, że w obecnej bryle terminala zbliżamy się do granic możliwości obsługi ruchu w szczytach. Naszym priorytetem jest utrzymanie standardu, do którego przyzwyczailiśmy pasażerów, dlatego już jesienią rozpoczynamy prace przygotowujące lotnisko do następnego sezonu letniego, tak aby z dalszym wzrostem liczby podróżnych zwiększać również przepustowość i komfort ich obsługi, mówi Karol Przywara, prezes zarządu portu lotniczego Wrocław. A zatem podsumowując, to było najlepsze lato w historii dolnośląskiego lotniska.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
0: Teraz Świdnica. Ruszyły tam zapisy na kończący sezon rajd rowerowy. Impreza każdego roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Oficjalna liczba miejsc jest sporo krótsza niż chętnych do udziału. Materiał Jacka Zycha.
2: Tak, miejskie rajdy rowerowe to w Świdnicy już w zasadzie tradycja. Otwierają i zamykają sezon rowerowy i rzeczywiście co rok lista startowa, na której jest 990 oficjalnych miejsc, kończy się dużo wcześniej przed rajdem.
3: Rzeczywiście tak było, ponieważ jest to dość popularna impreza, w którym uczestniczy masa Świdniczan, ale także osób, które po prostu przyjeżdżają do Świdnicy, aby wziąć udział w tym wielkim przejeździe przez miasto. To jest prawie 1000 osób, w związku z czym tego typu grupa robi wrażenie, jak przejeżdża przez Świdnicę, dlatego kto ma ochotę, zachęcam, aby się zapisał. Przypominam raz jeszcze, zapisy kończą się 16 września.
2: To Mateusz Jadak ze Świdnickiego Urzędu Miasta. Rajd wyjedzie spod Świdnickiego Urzędu Miasta w niedzielę, 20 września. 12-kilometrowa trasa poprowadzi ulicami Świdnicy na stadion Osiru przy ulicy Sportowej.
3: Oczywiście w trakcie jazdy kierowców będą czekały utrudnienia, ale to jest taki termin, gdzie ruch jest dość niewielki i też trasa jest tak poprowadzona obrzeżami, takimi mało częstszymi jezdniami, żeby nie kolidować mocno z ruchem drogowym. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników będzie oczywiście czuwała policja oraz straż miejska, która będzie jechała przed tym rajdem oraz za.
2: Całość zakończy wielki rodzinny piknik sportowy na stadionie. Impreza jest absolutnie bezpłatna. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
0: To jeszcze na sportowo. Koszykarki Isand Zwichosz i Lenia Góra przygotowują się do drugiego sezonu w basketlice kobiet. Zespół w porównaniu z poprzednimi rozgrywkami przeszedł zmiany kadrowe. W składzie pojawią się zarówno nowe zawodniczki zagraniczne, jak i koszykarki znane już z występów w polskich rozgrywkach. Pierwszy mecz jeleniogórzanki zagrają 26 września na parkiecie mistrzeń Polski Lotto AZS UMCS Lublin. Natomiast przed własną publicznością zaprezentują się dopiero w trzeciej kolejce, kiedy to 7 października podejmą Kontimax Bochnie. Mówi trener koszykarek Rafał Sroka.
4: Będą u nas grały nowe zawodniczki, zawodniczki zagraniczne. Odeszły od nas Agata Stępień, Justyna Kosalewicz i Kinga Dzierbicka. Dojdą Ala Falkowska, to jest zawodniczka, która grała we Włoszech. Dojdzie do nas również Katerina Rokosowa, to jest reprezentantka Czech, centerka. Również Izidora Trypkowicz, reprezentantka Serbii w grze 3x3. Oraz Cameron Taylor, zawodniczka, która we Francji grała, czarnoskóra Amerykanka. Plus oczywiście nasz zespół, Asia Pawlukiewicz, Ola Prokop, Karolina Kaławaj, Blanka Warcińska, Klaudia Pilchowska i cała ekipa. Trenujemy, przygotowujemy się na hali, no i potem zobaczymy, co będzie. Na razie ćwiczymy i powiem szczerze, no wersje oszczędnościowe są stosowane. W trzeciej kolejce gramy u siebie z Kontimaxem Bochnia, zapraszamy na mecze, myślę, że będzie fajnie i ciekawie.
0: A my zapraszamy na kolejny raport regionalny o 9.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
0: A dzisiaj w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 8 do 13 stopni, wiatr zachodni 19 metrów na sekundę, widzialność do 30 metrów, zachmurzenie całkowite, opady póki co brak, szlaki mokre, śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej na termometrach od 16 do 24 stopni, wiatr mamy słaby, zachodni, widzialność jest bardzo dobra, zachmurzenie też całkowite. Opady póki co brak, ale mogą wystąpić w ciągu dnia według zapowiedzi przelotne opady deszczu. Pojawiają się także burze, pojawią się również burze miejsce. I to trzeba mieć na uwadze. Jeszcze rzucamy okiem na Polanę Jakuszycką. Tam na ogół bezchmurnie, póki co z przejaśnieniami, na termometrach 13 stopni. Na Stogu Izerskim podobnie, o stopień mniej na termometrach, a w Świeradowie na tę chwilę 18 stopni. No ale zdaniem synoptyków, przypomnijmy raz jeszcze, w ciągu najbliższych godzin może przybyć chmur, pojawią się opady i to trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli wybieracie się dzisiaj w górę.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki Koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
7: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Po pierwszym dźwięku rozpoznaje się ten utwór i to zdecydowanie jest najbardziej matematyczna piosenka w Polsce. To jest piosenka matematyczno-geometryczna, czyli trójkąty i kwadraty, które wykonuje Dawid Podsiadło. Ciekawe, co on tam miał w ogóle z matematyki i czy był dobry w geometrii. W geometrii wykreślnej i w geometrii przestrzennej też. W ogóle, czy Dawid Podsiadło to skończył jakieś studia? On ma jakiś zawód inny niż bycie Dawidem Podsiadło? Piosenkarzem, artystą, no właśnie, jakiś twardy zawód, nie wiem, stolarz, tokarz, coś takiego. Dobrze, nieważne, to jest ważne, że jest rekordzistą, jeśli chodzi o zarabianie na swojej twórczości. Bardzo mu tego gratulujemy i trochę też zazdrościmy. A teraz pozwólcie, jeśli chodzi o pieniądze, to...
1: Portfel.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. Młodzi Polacy coraz rzadziej narzekają na swoją sytuację finansową, już 42% osób między 18 a 35 rokiem życia uważa ją za dobrą. Nie mogą co prawda pozwolić sobie na luksusy albo odkładać dużych kwot na przyszłość, ale podstawowe wydatki pokrywają bez problemów. Za przeciętną swą sytuację uznaje 35% ankietowanych, co piąty twierdzi, że jest ona zła. Badanie przeprowadziła firma UC Research, podobne pytania zadano w sondażu Santandera. Wynika z niego, że 38% osób przed 29 rokiem życia w ciągu ostatniego roku zauważyło poprawę w finansach. Gdy pieniędzy brakuje, zaczynają się nerwy, potwierdzają to badania Big Info Monitor. 31% polskich rodzin przyznaje, że miewa spory o koszty utrzymania gospodarstwa domowego, a 16% kłóci się o brak oszczędności. Stosunkowo rzadko powodem nieporozumień są wydatki na dzieci. Zazwyczaj obie strony nie mają wątpliwości, że na nich oszczędzać się nie da. Jednocześnie jednak tylko 7% ankietowanych rodzin przyznaje, że systematycznie buduje kapitał z myślą o finansowym wsparciu swoich pociech. Znacznie chętniej gromadzimy oszczędności na przykład na wakacyjne wyjazdy. Idą zmiany w zasadach kontroli technicznej pojazdów. Po tym jak przed rokiem ceny przeglądów skoczyły do 149 zł, Ministerstwo Infrastruktury chce dorzucić diagnostom obowiązki. Mają oni robić zdjęcia wszystkim kontrolowanym samochodom. Dodatkowo będą musieli przechodzić egzaminy i obowiązkowe szkolenia. Od razu pojawił się więc postulat, by stawki za badanie znów poszły w górę, bo chętnych do pracy na stacjach brakuje. Już prawie 1/3 diagnostów to osoby powyżej 65 roku życia. Ministerstwo chce również uelastycznić przepisy. Na stację będzie można się zgłosić na miesiąc przed terminem, ale badanie i tak będzie ważne przez rok od daty wpisanej w dowodzie.
1: Pora dla inwestora.
2: Na giełdzie w Warszawie chętnych nie brakowało wczoraj tylko na duże spółki. Indeksy małych i średnich znalazły się pod kreską. WIG20 zyskał 39% i ma 4036 punktów, w czym spory udział miał KGHM. Akcje kombinatu zdrożały o 2,34%. Na rynku walutowym złoty się umacnia. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,33 zł. Za dolara 3,73 zł, a za franka 4,62 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 5 zł i 5 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Gatina Romero i Rico Se, żebyśmy tylko żadnym rykoszetem dzisiaj nie dostali, to będzie dobrze. Na drogach też mamy nadzieję, że będzie dobrze, bo na razie odpukać jest.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No dobrze, to sprawdzamy, co się dzieje. A czwórka, proszę bardzo, jeśli chodzi o Zgorzelec. Czy da się tam wjechać na bieżąco? Da się wjechać na bieżąco, czy się nie da? Da się wjechać? Da się. Nie ma jakiejś specjalnej kontroli. Odcinek Dolnośląski, a czwórki bez kłopotów, tylko jak zwykle lekkie spowolnienie na wyjeździe na węźle Wrocław Wschód. Wiadomo, brameczki każą zwolnić, a za brameczkami jest 50 i zdaje się, że czasami tam potrafią stać i suszyć, więc uważajcie. Nie wiemy, czy tak jest dzisiaj, ale przestrzegać zakazów i nakazów wynikających ze znaków drogowych trzeba. Odcinek opolski bez kłopotu póki co, odcinek aglomeracji śląskiej też bez kłopotu, tylko w Kraków w kierunku na Rzeszów, tam troszkę spowolnimy się jadąc a czwórką, ale nie ma, że staje się na Dębowo. Są 8, autostradowa obwodnica Wrocławia i A8, a na wschód i ze wschodu na południowy zachód. Bez większych kłopotów. Tam nie dzieje się nic wielkiego, co by spowodowało, że nie dojedziecie. Podobnie jest na S3 i na S5. Czy będziecie jechali do Poznania, czy będziecie jechali nad morze? Też bez kłopotów. No chyba, że nie wiemy o czymś. To 757-646-646 albo prosimy, wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Mówiliśmy już dzisiaj o tym, że strażacy z Wrocławia pojechali wyciągać jeża, który gdzieś tam utknął. Przyjechali na miejsce, jeża nie było, zgłaszającego też nie było. Ale tak długo szukali, aż znaleźli jeża, jeża uwolnili, jeż śmignął sobie w kierunku działek i cała sprawa zakończyła się happy endem. Strażakom dziękujemy, a słuchaczka Alicja nam pisze: ja też mam jeża, jeż ma na imię Jerzy, od 3 lat przychodzi na podwórko, teraz nie wystawiam kociej michy, bo mam również 2 kuny na strychu. Ła, to fajnie! A nie, nie fajnie. Może przychodzi jeż na ślimaki? Kilka lat temu późnym wieczorem wystawiałam michę i wołałam moje dachowe koty. Miałam kilka, w tym 2 szare, patrzę, a przy misce 3 szare, pomyślałam coś nie tak. Podeszłam bliżej, wśród kociej gromadki jeż Jerzy był sobie. I w ubiegłym tygodniu też widziałam go również. No to wychodzi na to, że jeże żyją dłużej niż 3 lata na pewno i koty potrafią żyć w symbiozie z jeżami i podzielą się michą. Piękne to jest. Radek Bajor, pięknego dnia, jak ta historia wam również życzę. Do usłyszenia. A jeszcze jest tutaj takie polecanko.
1: Cześć, tu Poparzenik Avon 3.
2: Słuchacie muzycznego radia.
1: Oni naprawdę kochają muzykę.
0: W sumie 3. kawa nie zaszkodzi, tylko się przy tym nie poparzcie, wiadomo. Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, do usłyszenia, pa!

0: Zakochaj się.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.
3: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 11 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 9.
4: Czas na wiadomości.
6: Nowe doniesienia w sprawie działalności zonda krypto. Uwaga na intensywne opady deszczu. Gdzie są ostrzeżenia? Norweski piłkarz Erling Haaland przez zmianę fryzury może stracić miliony dolarów. Miriam Lipińska. Sejm spróbuje dziś odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki już 3 razy wetował rządowe projekty w tej sprawie. Koalicja rządząca podkreśla, że przepisy są konieczne, by państwo mogło skutecznie ostrzegać przed niebezpieczeństwami związanymi z tym rynkiem. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne są jednak głosy opozycji.
7: Zagłosujemy za podtrzymaniem weta prezydenta. Oczywiście nie będziemy odrzucać weta prezydenta.
8: Pokażą, że afera zonda krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
6: Mówili Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus i Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u. A temat ustawy o kryptowalutach wraca za sprawą kolejnych wątków afery zonda krypto. A jak się okazuje, giełda kryptowalut mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku. To ustalenia estońskiego syndyka, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24. Mimo to zonda krypto przez 3 kolejne lata przyjmowała wpłaty od klientów. Została też sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Estoński zarządca stwierdził również, że nie można wykluczyć, iż niewypłacalność spowodowały czyny noszące znamiona przestępstwa lub poważne błędy w zarządzaniu. Rosyjski ambasador stawił się wczoraj w polskim MSZ-cie, to w związku z ostatnimi rosyjskimi prowokacjami w Polsce, ale także w Niemczech. Polska przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
9: W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem.
6: Ambasador Georgi Michno miał też usłyszeć stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. Chodzi o kolejne przypadki, gdy rosyjskie samoloty wojskowe latają bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Sam dyplomata po wyjściu z MSZ-u stwierdził, że nie przedstawiono mu żadnych dowodów. Odrzucił też, jak je określił, całkowicie bezpodstawne, absurdalne i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. Mocno będzie padać na Pomorzu, a także w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Lokalnie może spaść 35 mm deszczu. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim zaczną obowiązywać już przed południem, a na Warmii i Mazurach dopiero pod wieczór. I na koniec zmieniamy temat. Obcięcie włosów dla norweskiego piłkarza Erlinga Haalanda może też oznaczać obcięcie sporej części dochodów ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem. Zawodnik Manchesteru City swoje do niedawna długie włosy na każdy mecz tegorocznego mundialu związywał wspomnianą gumką, którą dzięki temu rozsławił na cały świat. Jej sprzedaż wystrzeliła właśnie podczas Mistrzostw Świata. Zamówienia nadchodziły z całego globu w nieprawdopodobnych ilościach. Na sprzedaży gumki zarabiał też sam piłkarz, a gumka stała się flagowym produktem firmy produkującej akcesoria do włosów. Teraz jednak, jak zwracają uwagę norweskie media, popularność gumki, a wraz z nią sprzedaż, może się załamać. Wszystko przez zmianę fryzury przez piłkarza.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy biało-czerwone są wciąż niepokonane w turnieju, a wczoraj wygrały w ćwierćfinale w Stambule z Holandią 3-1, mówi przyjmująca Paulina Damaskę.
11: Tak, adrenalinka, tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam dość zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii jak naszym kibicom, a może nawet więcej, bo ja jakbym stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
10: Jutro o finał nasz zespół zagra z głównymi faworytkami do złota Włoszkami. W drugim półfinale Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek dzielnie niesie na barkach oczekiwania i nadzieje polskich kibiców na dobry wynik w US Open. W swoim drugim meczu turniejowa ósemka pokonała Nadię Podorowską z Argentyny do 3-2. Jutro w trzeciej rundzie rywalką Świątek będzie Marii Bouskowa z Czech. Występy w singlu były rozczarowujące. decydujący dla Magdaliny i Mai Chwalińskiej, ale za to grając ze sobą po raz pierwszy w karierze awansowały do drugiej rundy debla. Wczoraj pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i francuskę Krystynę Malenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Znamy już prawie komplet zespołów, które zagrają w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Ostatniego uczestnika wyłoni 15 września mecz drugiego zespołu Widzewa Łódź z Polonią Bytom. Wczoraj odpadły dwa kolejne kluby z Ekstraklasy. Wieczysta Kraków przegrała w Świdniku z Awią 1-3, a Pogoń Szczecin we Wrocławiu ze Śląskiem 1-2. A w Ekstraklasie mamy nowego lidera. Został nim Lech Poznań po tym, jak w zaległym meczu pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. To był intensywny mecz, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
0: Wygraliśmy dobre spotkanie. Chcę powiedzieć bardzo dobre, bo to był generalnie mecz dwóch dobrych bądź bardzo dobrych zespołów, bardzo taktyczny, bardzo jakościowy, taki, którym może nie było nie wiadomo jak dużo czystych sytuacji dla dwóch zespołów, no ale wynikało to z jakości zarówno takiej indywidualnej, jak i zespołowej.
10: Lech o punkty wyprzedza Legię Warszawa i Górnika Zabrze, który wczoraj w Częstochowie wygrał z Rakowem 2-1. Jeszcze ogromny pech polskiego piłkarza, który liczył na powołanie do reprezentacji. Obrońca Lons, Maik Nawrocki, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa.
1: Były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawacze. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuromałpa.e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Jaki piątek, taki świątek, czyli ten niegdyś dla naszych przodków czas weekendu, ładna nazwa, prawda? Czwarty dzień września, dzień dobry, prawie kwadrans po godzinie dziewiątej. Arek Włodarski, zapraszam na południowy program muzycznego radia. Zaczynamy.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: A jaki dzień? To już wiemy, za chwilę będzie o solenizantach, jubilatach, a na początek urodzeni w znaku barana. Barany, nie warto zbyt szybko kogoś oceniać. Dzisiaj w bliższym kontakcie takie osoby okażą się fajnymi kompanami. Byki dojdą do celu oraz do porozumienia z kimś nawet mało skłonnym do kompromisu. Bliźnięta pogodzą własne ambicje z oczekiwaniami innych. Wszystko wskoczy na właściwe tory. Raki mają dobry czas na wyjazdy, podróże i pozytywne załatwianie spraw poza domem. Lwy, nie opuści dobry wpływ planet. Pozytywne aspekty życia będą odczuwalne przez kilka dni. Panny, dobry dzień, by wypłynąć na tak zwane szerokie wody i uruchomić na przykład kontakty z zagranicą. Wagi, piątkowy zawrót głowy nie powinien wpływać na racjonalny wgląd w rzeczywistość. Skorpiony będą mniej odporne na stres i nerwowe chwile. Ktoś może to łatwo wykorzystać. Strzelcy, ktoś zechce wziąć nie tylko palec, ale i całą rękę. Warto postawić na asertywność. Koziorożce, do przodu ruszą sprawy uczuciowe. W weekend może wydarzy się coś ekscytującego. Wodniki, zapomną o kłopotach, warto planować podróże, wyjazdy i organizować sobie jeszcze wolny letni czas. Ryby mogą spodziewać się dobrej wiadomości lub ciekawych propozycji na weekend. Osoby urodzone 4 września są cierpliwe i pracowite, chętnie podejmują się trudnych zadań, nie boją różnych obowiązków, mają talent w kierunku przedmiotów ścisłych, są uparte i z wielkim trudem zmieniają raz podjęte decyzje. W miłości są ostrożne, cenią tradycje i spokojne rodzinne życie. Szczęśliwa cyfra 4, kamień szlachetny onyks, sprzyjający znak zodiaku koziorożec. Dzisiejsi solenizanci, no jest tutaj piękna cała lista, czyli Rosalia, Róża, Adela Bonifacy, Boromea, Boromeusz, Daniela, Ermegarda, Felicyta, Gwidon, Iwo, Heliodora, Hermiona, Iwona, Kandyda, także Eliza, Lilianna, Marceli, Maria, Mojżesz, Przemysław, Rajmund, Scypion, Sergia, Stella i Teodor. Wszystkiego dobrego. Róża szlachetna, towarzyska niezależna, Rosalia pewna siebie i niezależna. Część wybieramy do przedstawienia. Jakież te osoby mają głównie przymioty, chociaż czasami też przywary. Lilianna wrażliwa, skłonna do poświęceń. Eliza tajemnicza, odpowiedzialna i lojalna. Nie tylko Jola, jak widzimy, jest lojalna. Wszystkiego najlepszego do końca astronomicznego lata. 19 dni, w środę 23 września, początek astronomicznej jesieni. Ale tym jeszcze się nie martwimy. Przed nami weekend, piątek, więc mam nadzieję, że będzie to dla Was miły czas po tak zwanej robocie. Wracamy do muzyki. Do 9.30 do startu raportu regionalnego. Jeszcze będzie Zalia z Laglasterem, z weekendowymi między innymi planami. Będzie Kaigo. A teraz grupa, którą dobrze znacie.
2: Cześć ludzie, mówi Robert Gabliński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia.

0: promocja. Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
0: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnik.pl.
3: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami. Mario i przyjaciele. Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny.
4: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny, muzyczne radio.

0: reklamie.
1: 9:30 minęła.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
1: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane na Dolnym Śląsku, spore także przejaśnienia i rozpogodzenia, ale chmur również nie brakuje. Jest już dość ciepło jak na poranek, przed południe 20-21 stopni na nizinnych terenach Dolnego Śląska. W Kotlinach Górskich także całkiem miło, 18-19 dzisiaj, te temperatury maksymalne w okolicach 25 stopni Celsjusza. Po południu, może bardziej wieczorem i w nocy możliwe są na Dolnym Śląsku i zapowiadane przelotne opady deszczu.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: Raport regionalny, Anna Tarkota.
4: Na początek Wałbrzych i wielka wymiana oświetlenia na największym wałbrzyskim osiedlu mieszkaniowym pod Zamcze. Tauron wymieni tam ponad 300 lamp ulicznych. Więcej w materiale Jacka Zycha.
5: Tak, ta operacja to wspólny projekt władz Wałbrzycha i Tauronu. Podzamcze to jest, ja przypomnę, największa dzielnica mieszkaniowa Wałbrzycha.

0: A nowe lampy LED mają dać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności rocznie. Co ważne, Tauron nie będzie wymieniał samych opraw. Wzdłuż podwala staną też zupełnie nowe słupy, a to oznacza, że prace nie będą wiązały się z nawet częściową koniecznością wyłączania dotychczasowego oświetlenia.
1: Zakres inwestycji obejmuje swoim zakresem 362 oprawy, 280 słupów, niespełna 7,5 km infrastruktury kablowej, niezmiernie ważnej po to, aby ta instalacja nowoczesna, nowa, wykonana w nowej technologii, również pracowała bezawaryjnie, bezobsługowo.
0: A to już Henryk Spierewka, dyrektor Departamentu Oświetlenia Tauron Nowe Technologie. Wymiana to wspólna inwestycja gminy Wałbrzych i Tauronu. Gmina przygotowała projekty i dokumentację techniczną, słupy i nowe lampy oraz wszystkie związane z tym prace leżą po stronie Tauronu. Nowe oświetlenie ma być gotowe już późną jesienią. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Przenosimy się do Wrocławia. Wczoraj, przypomnijmy, na tamtejszym dworcu zaprezentowano pociąg Ossoliński, który zyskał wyjątkową oprawę wizualną. Nowoczesna lokomotywa wielosystemowa została pokryta unikalną grafiką, która od dziś promuje polską kulturę i zbiory wrocławskiego Ossolineum na europejskich torach. Dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich Łukasz Kamiński ogłosił, że 2026 rok jest dla instytucji absolutnie wyjątkowy. Nie tylko ze względu na rocznicowy charakter, ale przede wszystkim z powodu dwóch kluczowych inwestycji.
3: Ten rok jest rokiem absolutnie wyjątkowym dla Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Nie tylko dlatego, chociaż też jest to bardzo ważne, że mamy rok zarówno samego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, jak i rok Ossolineum, ale przede wszystkim jest to kluczowy chyba rok w naszej historii. Zaczęliśmy budowę Muzeum Książąt Lubomirskich, finalizujemy rozmowy z Uniwersytetem Wrocławskim o zamianie nieruchomości i przejęciu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej przy Szajnochy. To są dwie inwestycje, które pozwolą nam funkcjonować przez cały XXI wiek, stworzą nowoczesne zaplecze. Tę misję, którą wyznaczył nam Józef Maksymilian Ossoliński, będziemy mogli realizować w zupełnie nowych warunkach. Oczywiście za inwestycjami zawsze kryją się duże pieniądze. Sama budowa muzeum, nie mówiąc już o stworzeniu później wystawy stałej, to jest ponad 100 milionów złotych. Sądzę, że pełna adaptacja budynku przy Szajnochy to będą bardzo porównywalne środki, ale ją będziemy musieli etapować. To jest jasne, że nie zdobędziemy takich środków jednorazowo, ale mamy plan, mamy pomysł, jak podzielić adaptację i udostępnianie tego budynku na etapy.
4: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Na koniec kronika policyjna. Niebezpieczna jazda ulicami Legnicy zakończyła się dla 29-letniego obywatela Ukrainy wysokim mandatem i utratą prawa jazdy. Mężczyzna jechał motocyklem z prędkością 128 km na godzinę w obszarze zabudowanym, relacjonuje Anna Tersa, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
5: Jechał z prędkością 128 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość aż o 78 km na godzinę. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz otrzymał 15 punktów karnych. Stracił również prawo jazdy na 3 miesiące.
2: W tym raporcie to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
6: Ale teraz jeszcze informacje dla tych, którzy planują dzisiaj wycieczki w góry, bo pewnie niektórzy jeszcze mają wolne i mogą sobie pofolgować. No to zaczynamy.
4: Pogoda w górach.
7: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobry w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 8 do 13 stopni. Wiatr zachodni 19 metrów na sekundę. Widzialność 30 metrów, zachmurzenie całkowite. Bez opadów, w ciągu dnia możliwe opady deszczu. Szlaki turystyczne miejscami mokre, śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 16 do 24 stopni. Wiatr zachodni słaby, widzialność bardzo dobra. Zachmurzenie całkowite w ciągu dnia, rozpogodzenia. Bez opadów w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
8: Dzień dobry, Krzysztof Antoniak, ratownik dyżurny GOP Grupy Sudeckiej. Dziś temperatura od 14 do 17 stopni. Wiatr słaby, północno-wschodni. Widzialność dobra. Miejscami w Kełowie jest trochę przymglenia, ale to się zaraz zejdzie. Zachmurzenie pełne, bez opadów, całkiem piękny dzień na to, żeby wyjść w góry. Natomiast idąc w góry, zwłaszcza na grzyby, pamiętajmy, żeby mieć z sobą aplikację Ratunek, żebyśmy mogli szybciej do Was dotrzeć.

0: Dziękuję i życzę miłego dnia.
1: A teraz jeszcze rzut oka na Polanę Jakuszycką. Tam na ogół bezchmurnie z przejaśnieniami, na termometrach 13 stopni. Na Stogu Izerskim podobnie, o stopień mniej na termometrach. A w Świeradowie na tę chwilę 18 stopni, ale zdaniem synoptyków, o czym przypominałem, w ciągu najbliższych godzin chmur może przybyć, pojawią się opady deszczu, a niewykluczone również burze.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Cześć, this is Velvet and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0 – internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw – jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, majoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
4: Czasami serio brak mi ciebie.
3: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
5: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
3: Patronat Muzyczne Radio. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
6: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
2: Muzyczne Radio.
7: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce.
2: Na 105,8.
7: 106,7.
2: I 90,9 FM.
7: Oraz w sieci. Na www.muzyczneradio.pl.
2: I w naszej aplikacji na całym świecie.
7: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+, w największych miastach Polski. Autopromocja.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Raczej czyste i spokojnie na głównych trasach regionu bliższego i dalszego. Na A4 mamy informacje z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, węzeł Godzieszów, to jest 14 km A4, kierunek Zgorzelec, tutaj roboty, naprawa nawierzchni, zablokowany prawy pas, ruch odbywa się tylko lewym. I tak będzie przez cały dzień, więc na tej zwężce trzeba uważać. Z lokalnych informacji zmiana organizacji ruchu w Jeleniej Górze na wysokości zajezdni. No i po drodze także pewnie trochę różnych mniejszych, większych zmian w organizacji ruchu w związku z remontami znajdziecie. To jakbyście na coś fajnego trafili, fajnego w sensie wartego przekazania naszym słuchaczom, prosimy bardzo.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Dawid Kwiatkowski, ten numer już znamy, za rękę, już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
3: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy! Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych. Bachata i salsa, solo i pary. Oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 10:00.
4: Czas na wiadomości.
5: Jest tymczasowy areszt dla podejrzanych w aferze zonda krypto. Kolejny niepokojący incydent w Niemczech. Policja mówi o próbie sabotażu. Mamy też coś dla maturzystów, którzy wciąż nie zdecydowali, jakie studia wybrać. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla trojga podejrzanych w sprawie afery zonda krypto i zaginięcia jej twórcy. Wczoraj biznesmen i twórca internetowy Rafał Z, a także Jaromira W, żona gangstera Mariana W, pseudonim Maniek, oraz jego prawa ręka w biznesach paliwowych Anna P, usłyszeli zarzuty. Ta ostatnia również zarzut utrudniania śledztwa w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto.
6: Zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
5: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzanym grozi od 8 do 10 lat więzienia. Polskie niebo pod większą ochroną. Szef MON zapowiedział zwiększenie aktywności m.in. samolotów F-16 i śmigłowców. A to nie wszystko, bo od przyszłego czwartku we wschodniej części Polski będzie obowiązywać tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego do wysokości około 3 km. Samoloty będą tam mogły latać tylko w dzień i to z włączonymi transponderami i stałą łącznością. Nocą loty samolotów i dronów będą zabronione. Ograniczenia nie dotkną lotów pasażerskich, a potrwają do 9 grudnia. To była najprawdopodobniej próba sabotażu, mówi niemiecka policja o podejrzanym przedmiocie znalezionym wczoraj koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie kraju. Służby przekazały, że ktoś najwyraźniej próbował umyślnie doprowadzić do zwarcia i że mają list, w którym sprawcy przyznają się do tego czynu. Jednocześnie policja sprawdza inne stacje elektroenergetyczne w okolicy, czy tam również nie zostały podłożone inne podejrzane przedmioty. A to kolejny podobny incydent w Niemczech w ostatnich dniach. Przepisy w sprawie ocen przychodni do poprawki, tak zdecydował NFZ po krytyce tych rozwiązań ze strony medyków, a zgodnie z propozycją o tym, ile pieniędzy dostanie przychodnia, miałaby zdecydować m.in. liczba teleporad, wizyt domowych oraz badań profilaktycznych.
7: Nie rozumiem i NFZ nie podał żadnego uzasadnienia merytorycznego, dlaczego tego typu działania miałyby cokolwiek poprawić z perspektywy pacjenta.
5: Mówi dr Filip Pawliczak z Naczelnej Izby Lekarskiej, a Paweł Florek z NFZ-u odpowiada.
8: Nie traktowałbym tego jako kary, bo z tym się też stykamy, natomiast jest to pewien rodzaj mobilizacji.
5: Czasu na wprowadzenie zmian jest mało, bo nowy system finansowania ma zacząć obowiązywać od października. Po jakich studiach jest szansa na dobrą pracę i zarobki? Maturzystom w dokonaniu wyboru dalszej edukacyjnej ścieżki pomoże ELA, czyli System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. To baza danych, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
9: Ta baza to taki swego rodzaju kompas dla młodych ludzi, dla przyszłych studentów, żeby sprawdzili, jakie mają predyspozycje, a na końcu, żeby zobaczyli, który zawód, która uczelnia, który kierunek, jeżeli chodzi o szkoły wyższe, da im upragnioną pracę, a na końcu dobre, godne zarobki.
5: Sprawdzić można nie tylko konkretne kwoty po konkretnych kierunkach, ale też to, jak szybko absolwenci znajdują po nich pracę.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. You think I worry about hell?
1: when I'm living in heaven. Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
6: Neonet, Neonet.
7: Dobrze podpowiemy w net.
6: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
8: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
6: Neonet, Neonet.
7: Dobrze podpowiemy w net.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

O, taki niejednoznaczny utwór o smacznym makaroniku. Hela Mary, polska nowa muza u nas. Dzisiaj mamy w kalendarzu 4 dzień września, ulubiony piątek. 10:30 to już za minut kilkanaście, teraz jest 18 już prawie minut po 10, czyli za 12 minut raport regionalny plus prognoza pogody. Otrzymaliśmy ostrzeżenie meteorologiczne. Między innymi dla Kotliny Jeleniogórskiej, Jeleni Góry, ale nie tylko. Ono obowiązuje od godziny 18 dzisiaj w piątek do godziny 1 w nocy jutro 5 września. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km na godzinę. W porywach do 85, to jest wiatr ma południowo-zachodni, skręcający na zachodni miejscami, również możliwe burze. I rzeczywiście na wieczór wzrost zachmurzenia w wielu miejscach jest prognozowany i mają pojawić się właśnie te opady i burze. Ze względu na dynamiczną sytuację, jak dodano w uwagach, ostrzeżenie może być korygowane. To jest ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW we Wrocławiu, to jest Regionalne Biuro Prognoz Meteorologicznych. No to miejmy na uwadze. Wracamy do muzyki Szangaj, Kalima Minu. Za chwilę inna.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 Festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80 i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski. Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
2: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: 10-letnia Daria cierpi z powodu zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia widzenia, przewlekłej niewydolności trzustki. Przez kilka lat zmagała się z objawami autyzmu i zespołem genetycznym Wiesera i Bodmera, który został stwierdzony u dziewczynki dopiero niedawno, co pozwoliło zastosować odpowiednie leczenie. Daria wraz z matką oczekują wsparcia i z nadzieją oczekują pomocy finansowej. Wiedzą, że są jeszcze ludzie o dobrym sercu i to do nich zwracają się z apelem o pomoc finansową. Jak zwykle, każda złotówka się liczy. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl Daria Zgierun. Siepomaga.pl Daria Zgierun.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
7: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przejaśnienia, rozpogodzenia, ale już tak jakby w coraz mniejszej ilości niż wczesnym rankiem. Temperatury wysokie już przed południem, od 19-20 do 21-22 stopni na nizinach. W ciągu dnia temperatury maksymalne 23-25 stopni Celsjusza. Wieczorem, w nocy silny wiatr, jak słyszeliśmy, i możliwe opady deszczu, a nawet podobno także burze.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny, Anna Tarkota.
6: Rozpoczynamy od informacji z dróg. Groźny wypadek na trasie ze Ścinawy w kierunku Lubina. Dzisiaj rano doszło do zderzenia dwóch osobówek. Jedna osoba trafiła do szpitala. Przez kilka godzin trasa była całkowicie zablokowana. O szczegółach podkomisarz Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
8: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku, 25-letnia kobieta jadąc samochodem marki Volkswagen od strony miejscowości Kłopotów w stronę Cięgienic nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu od Lubina w kierunku Ścinawy. Na 50-letniemu kierowcy Audi. Droga była całkowicie zablokowana przez blisko 3 godziny. 50-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany karetką pogotowia ratunkowego do szpitala. Był przytomny. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
6: Z dróg przenosimy się na górskie szlaki. Ratownicy grupy GoPro podsumowali letni sezon i mówią wprost. Pracy było znacznie więcej niż przed rokiem. Ponad 190 akcji ratowniczych i aż 266 poszkodowanych turystów. Górskie statystyki w regionie wzrosły w tegoroczne wakacje o kilka kilkanaście procent. Najgorętszym czasem na szlakach były sobotnie popołudnia, między godziną 14 a 16. Niezmiennie najczęstszą przyczyną interwencji były bolesne upadki oraz nagłe zachorowania. Poza turystami, pieszymi pomocy coraz częściej potrzebowali też rowerzyści górscy i wspinacze. Wakacje oficjalnie się skończyły, ale sezon w górach trwa nadal. Karkonoski GOPR apeluje. Jesień na szlakach bywa zdradliwa. Dzień jest coraz krótszy, a pogoda załamuje się w kilka minut. Przed wyjściem warto zatem sprawdzić pogodę, odpowiednio zaplanować trasę i zabrać wyposażenie dopasowane do miejsca oraz warunków.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Czwarty Sudecki Festiwal Historyczny Kroniki Odkrywców rusza już jutro na rynku w Chełmsku-Śląskim. Każdego roku wydarzenie przyciąga setki uczestników z całej Polski. Od badaczy i popularyzatorów historii przez eksploratorów

0: I będę mówił nie tylko o duchu góry, ale jeszcze o innych ciekawych rzeczach, z którymi ludzie mieli okazję się spotykać na co dzień w tych górach.
1: A na koniec Wałbrzych, gdzie w sobotę i niedzielę biegacze niemal całkowicie zablokują śródmieście miasta. Kierowców czekają spore utrudnienia. Materiał Jacka Zycha.
2: Tak, tym bardziej, że w ślad za zeszłoroczną edycją, tak i w tym roku organizatorzy planują dwudniową imprezę. Centrum wydarzeń będzie, tak jak w ubiegłym roku, Stara Kopalnia i centrum miasta, i tam należy się spodziewać największych utrudnień.
3: One będą w sobotę przez półtorej godziny tutaj w obrębie Starej Kopalni, gdzie będzie bieg towarzyski. Ona teraz w tym roku wybiegnie od Starej Kopalni w kierunku Placu Grunwaldzkiego, ale jakby na tym pierwszym rondzie zawrócimy, więc jakby utrudnienia będą między Starą Kopalnią a światłami tutaj w kierunku Placu Grunwaldzkiego.
2: Tłumaczy Zbigniew Gucwa, organizator półmaratonu. Prawdziwe kłopoty czekają jednak kierowców w niedzielę 4 września, kiedy na ulicę Śródmieścia wybiegnie ponad 2000 uczestników biegu głównego.
3: Jeżeli chodzi o niedzielę, no to utrudnienia będą od godziny 9.30, gdzie ta komunikacja jest wdrażana, do godziny maksymalnie 13.30.
2: I tu należy się spodziewać, że niemal całe Śródmieście Wałbrzycha zostanie wyłączone z ruchu. Organizacja ruchu dostępna jest w mediach społecznościowych miasta i Toyota Półmaratonu Wałbrzych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: W przedpołudniowych raportach to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy na popołudniowe doniesienia.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hi Poland, we are Kuszkusz and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Tom Stul Jelenia Góra, profesjonalny warsztat samochodowy, poleca usługi od ręki, serwis klimatyzacji. Mechanika ogólna, wulkanizacja, remonty silników, diagnostyka komputerowa, wymiana rozrządów. Tom Stul, ulica Pijarska 21, Jelenia Góra, teren podziemnego parkingu. Telefon kontaktowy 601 71 40 64. 601 71 40 64. Tom Stul Jelenia Góra, mechanika samochodowa od A do Z.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru

0: samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu. Bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: jak z bajki.
1: Blue jak z bajki, 18 minut dzieli nas od 11.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: Piątek królować u nas będzie utwór Gold w roli głównej, Mondo.

Joe de Messina, Shardress Man, czyli wielki, wielki hit znanego tria brodaczy i nie tylko, bo także panów o długich włosach. I Love Lady Gaga. Za 10:11.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Oby tak dalej. Na razie głównie te informacje mamy o robotach drogowych i związanych właśnie z tym utrudnieniach. Remonty na czwórce. 55. kilometr autostrady A18, bardziej od tego zaczniemy. Wymiana barier energochłonnych, kierunek Wrocław. To jest między miejscowościami Luboszów, Golnice w Luboszowie. Zablokowany jeden pas. Ruch odbywa się pasem prawym. Ostrożnie, kilka godzin będą trwały te naprawy. No i przez cały dzień, o tym już mówiłem, na czwórce od 14 kilometra kierunek Zgorzelec, węzeł Godzieszów, naprawa nawierzchni, zablokowany prawy pas, ruch odbywa się lewym. Trzeba w tych miejscach mocno uważać.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Cześć, tu Wiktor Dyduła, słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę k-

0: Reklama. Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Cała Polska na żółto, są ostrzeżenia od synoptyków. Kolejna akcja niemieckiej policji przy stacji elektroenergetycznej. A na koniec o nietypowych badaniach naukowych, które zostały właśnie nagrodzone. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mocno padać ma na Pomorzu, w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscami spadnie tam 35 mm deszczu. Wszędzie poza wybrzeżem są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Mocno będzie wiać pod wieczór w porywach z prędkością 85 km na godzinę. Miejscami również burze. A nie cichnie burza wokół afery Zonda Krypto. Sąd zdecydował właśnie, że troje podejrzanych, Rafał Z, Jaromira W i Anna P, najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Wczoraj usłyszeli zarzuty. Grzegorz Kozieł.
5: Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i przywłaszczenie mienia. Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o ich tymczasowe aresztowanie, jak wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
6: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
5: Do zastosowania takiego środka zapobiegawczego w ocenie prokuratury przesłanką ogólną było duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów, a kolejne przesłanki to zagrożenie surową karą oraz obawa matactwa i ucieczki. Podejrzanym grozi maksymalnie od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.
4: Niemiecka policja przeszukuje od minionej nocy teren przy stacji elektroenergetycznej w Ganderkesee w Dolnej Saksonii. Służby odgrodziły obiekt. Rzeczniczka policji przekazała w rozmowie z dziennikiem Die Welt, że funkcjonariusze dokonali pewnego ustalenia w pobliżu stacji i dlatego wezwano dodatkowe siły. Policja w Dolnej Saksonii podkreśliła, że po próbach sabotażu na stacje elektroenergetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii funkcjonariusze pozostają wyczuleni na podobne zagrożenia. A minionej nocy w Dormagen w Nadrenii Północnej Westfalii przy stacji elektroenergetycznej znaleziono podejrzany przedmiot. Policja podała dziś rano, że to najprawdopodobniej próba sabotażu i że ma list sprawców, w którym przyznają się do winy. Niemiecki gigant motoryzacyjny Volkswagen planuje największe zwolnienia w historii światowego przemysłu motoryzacyjnego. Do końca tej dekady chce wręczyć wypowiedzenia 100 tysiącom pracowników. Koncern tłumaczy się trudną sytuacją, amerykańskimi cłami, nierównym popytem na samochody elektryczne i przede wszystkim ostrą konkurencją ze strony producentów z Chin, którzy między innymi dzięki państwowym dotacjom produkują masowo i zdecydowanie taniej. I na koniec IG Noble rozdane. To humorystyczne nagrody dla naukowców za badania, które najpierw śmieszą, ale potem zmuszają do myślenia. Wśród laureatów są Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w kategorii węchowej za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie. Nagrodzono też w dziedzinie ekonomii badanie, które wskazuje, że ludzie z wyższych warstw społecznych są bardziej skłonni zabierać słodycze przeznaczone dla dzieci niż przedstawiciele klas niższych. W dziedzinie medycyny doceniono badanie aerodynamiczne wydmuchiwania nosa, a fizycznego IG Nobla przyznano za teoretyczne i eksperymentalne próby zaprojektowania pisuaru zapobiegającego rozpryskom.
2: To były wiadomości. To były wiadomości.
7: Muzyczne Radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuromałpa.e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

11.20, niezapomniane hity z minionych dekad. Do godziny 13 to pasmo Lansa Perfume. Manam z Oprócz Błękitnego Nieba, czyli oryginał tego wielkiego hitu z lat, no w sumie jeszcze końcówki 70. XX wieku.

0: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 11 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
2: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
3: Czasami serio brak mi ciebie.
2: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
4: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
2: Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
5: 11.30.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
0: Pogoda.
5: Jest pochmurno dość, ale ciepło. Naprawdę czuć to ciepło. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Niewielkie przejaśnienia lub lokalne rozpogodzenia. Już 22-23 stopnie na nizinnych terenach Dolnego Śląska, czyli między innymi Bolesławiec, okolice Legnica, również Wrocław, oczywiście okolice. 22 stopnie Złotoryja, Jawor, Strzegom, tylko na południu regionu w Kotlinach Górskich 20-21 stopni, Świeradów, Zdrój, okolice 19, na Śnieżce 11 stopni Celsjusza, mgła, sporo chmur. Na wieczór i noc zapowiadany silniejszy wiatr oraz opady deszczu, a nawet są możliwe w zapowiedziach i w ostrzeżeniach burze.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września. Niezapomniane hity wszechczasów.
7: W muzycznym radiu.

0: ogłoszenie płatne.
1: Burmistrz miasta i gminy Wleń Artur Zych zaprasza na gminne święto plonów 2026, które odbędzie się na rynku we Wleniu już 5 i 6 września. W programie jarmark wystawców i rzemieślników, atrakcje dla dzieci oraz koncerty muzyczne. Na scenie m.in. Inoros, Michał Paszczyk, Szymon Chodyniecki oraz zespół wokalny Kwiaty z Doliny Bobru. Nie zabraknie barwnych i kolorowych występów oraz zabawy w rytmach disco. Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu. Bądźmy razem w sercu Doliny Bobru.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80 i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
0: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach: kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc, studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych.

0: kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Jeden z najlepszych polskich hitów lat 90. Marek Kościkiewicz, szczęśliwego nowego Jorku. Za 17 minut minie południe. Wracamy do rzeczywistości.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Do współczesności, o tak chyba chciałem powiedzieć. Tu i teraz nowy numer od Mondo. Co godzinę dzisiaj gramy w piątek. Utwór nosi tytuł Gold.

Wielki przebój, wielki przytulacz, Hold Me For A While. Rednecks u nas obecni w niezapomnianych hitach wszechczasów. Za 3 minuty 12. Czas nas goni. Chciałoby się jeszcze coś fajnego pograć, ale to po 12. Big Cyc, lata 90. i krótko i na temat Makumba jeszcze.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny, muzyczne radio.
0: Po reklamie.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 12.
3: Czas na wiadomości.
5: Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Cud w Nepalu. Po 9 dniach od powodzi uratowano 2 osoby. Nasze siatkarki w strefie medalowej, ale przeciwnik w półfinale mistrzostw bardzo ciężki. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Na początek wiejska i Sejm, któremu nie udało się po raz trzeci odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Zanim do tego doszło jednak, miejsce miała bardzo burzliwa debata. Premier mówił o powiązaniach zatrzymanych i podejrzanych osób z politykami. Cytował zeznania ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto.
6: Zbyszek zapoznał się z aktami. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
5: Mówił z sejmowej mównicy Donald Tusk.
7: Jak to jest, panie premierze? Jak to jest, że rozdziera pan szaty? Obrzuca pan oskarżeniami opozycję. A pana służby z panem na czele przez długie miesiące nie robicie zupełnie nic.
5: Odpowiadał premierowi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Do tego tematu z pewnością dziś będziemy jeszcze wracać. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować 2 robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie ciała ofiar. Z najnowszych raportów służb wynika, że w całym kraju powódź zabiła ponad 1200 osób. Ponad 4200 nadal uznaje się za zaginione. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie domagał się od Europy zwrotu pieniędzy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. Dodał, że setki miliardów dolarów zostały przekazane Ukrainie i NATO, choć jak ocenił, Europa zapłaciłaby za to, gdyby tylko ją o to poproszono. Nie podał przy tym kwoty, jaką jego zdaniem kraje europejskie powinny oddać Stanom Zjednoczonym. Chcemy więcej, mówią zgodnie polskie siatkarki. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy, ale odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, ale to rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
8: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
9: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
8: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw. Ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówi Łysiak, trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
10: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
5: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00.
3: To były wiadomości.
1: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

soir, danse avec moi. Suis mes pas.

0: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: To już jutro inauguracja września Jeleniogórskiego na Jeleniogórskich Błoniach. Dużo dobrej muzyki. I jedna gwiazda szeryfa. Kult jutro na Jeleniogórskich Błoniach wieczorem. Baranek u nas 16 minut po 12.

0: Grają, koncertują, tworzą nowe hity do dziś. Trudno aż w to uwierzyć, ile to trwa dekad. Lady Punk, tańcz głupia, tańcz sprzed lat. Wracamy do realności. 12:30 za chwilę program Kolei Dolnośląskich.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
4: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17:00 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda.
0: Całkiem sympatyczny dzień, jest ciepło, chociaż słońca nie ma za dużo na Dolnym Śląsku. Zachmurzenie cały czas jest głównie umiarkowane i duże, pojawiają się też oczywiście przejaśnienia. Temperatury maksymalne dzisiaj wysokie, 24-25 stopni, już wszędzie praktycznie powyżej 20 stopni Celsjusza. Wieczorem, w nocy synoptycy wróżą nam opady deszczu, silniejszy wiatr i nawet burze.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
8: Koleje Dolnośląskie dostały blisko 150 milionów złotych unijnego wsparcia na nowe pociągi. Przewoźnik znalazł się wśród 6 projektów w Polsce, które otrzymały dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko. Koleje Dolnośląskie po raz kolejny pokazują, że europejskie fundusze można nie tylko skutecznie pozyskiwać, ale także sprawnie rozliczać, mówi rzecznik prasowy przewoźnika Bartłomiej Rodak.
9: Mamy świetną wiadomość dla wszystkich pasażerów KD. Wniosek Kolei Dolnośląskich otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 150 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, powszechnie znanego jako Feniks, na zakup kolejnych pociągów typu ELF od PESY Bydgoszcz. Co równie ważne, spółka rekordowo szybko rozliczyła blisko 618 milionów złotych ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Pozyskane dotychczas pieniądze unijne trzeba też sprawnie i umiejętnie wykorzystać. W sierpniu 2024 roku Koleje Dolnośląskie podpisały umowę na zakup 10 pięcioczłonowych elfów z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejnych 10 pojazdów. W czerwcu 2025 roku spółka wykorzystała prawo opcji, dzięki czemu zamówienie wzrosło do 20 sztuk pociągów. W październiku podpisano umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a już w tym samym miesiącu PESA Bydgoszcz rozpoczęła dostawy pierwszych pojazdów. Zaledwie w ubiegłym miesiącu dotarł do nas ostatni z 20 zamówionych elfów. Tym samym w ciągu zaledwie 2 lat Koleje Dolnośląskie zrealizowały zakup 20 nowoczesnych pociągów, wykorzystując prawie 618 milionów złotych wsparcia z KPO. Niedługo później dostaliśmy informację o kolejnym 150-milionowym wsparciu dla naszych działań ze środków unijnych. Dzięki temu jesteśmy zabezpieczeni na kolejne lata i możemy myśleć o dalszych zamówieniach na nowoczesne pociągi dla Dolnoślązaków.
8: Według danych samorządu w ostatnich latach dostęp do kolei odzyskało ponad 250

0: stacja. Muzyczne radio. Więcej o nas. O naszej muzyce i pasmach programowych.
1: O wydarzeniach w regionie.
0: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
1: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
0: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą

0: MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
2: Po reklamie.
3: Niezapomniane hity wszechczasów
4: w muzycznym radiu.

0: Gdzie oni są? Poszli w długą. To ja też powolutku będę się oddalał, ale to bez znaczenia żadnego. U nas najważniejsza oczywiście muzyka. Zostawiam was sam na sam z tą przygotowaną do 13. Później popołudnie już z malutkimi zmianami. Do 13 największe hity wszechczasów. Ale zanim, to będzie teraz najważniejszy utwór dnia dzisiaj w piątek.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Mondo i Gold, trzymajcie się udanego, bardzo fajnego weekendu.

Cześć, witajcie, tutaj Patrycja Kosiarkiewicz. Dzisiaj razem z wami słucham Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: sama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na błoniach jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 Festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80. i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze. Ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu. Lubańska 13A.
5: Skoda.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 13.
7: Czas na wiadomości.
9: Weto prezydenckie utrzymane mimo cytowania zeznań. Ulewy i silny wiatr są ostrzeżenia pogodowe dla prawie całego kraju. Zakazy to nie wszystko. Za chwilę psycholog i obostrzenia w szkołach dotyczące telefonów. Marcin Krzemiński. Sejm nie zdołał odrzucić kolejnego, trzeciego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Nie pomogły nawet cytowane przez premiera z mównicy fragmenty zeznań z afery Zonda Krypto, w których pojawiał się m.in. były minister sprawiedliwości.
10: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
11: Tak naprawdę ten Zonda premier powinien się wytłumaczyć, dlaczego trzeci raz forsują ustawę, która jest dobra dla Zondy Krypto.
9: Odbija piłeczkę poseł PiS Andrzej Śliwka, dodając, że zdania cytowane przez premiera są wyrwane z kontekstu. Opozycja przypomina też, że to za rządów Tuska prokuratura także umarzała śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Tymczasem Sąd Rejonowy Katowice Wschód w całości przychylił się dziś do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej i aresztował dziś Annę P., Jaromira W. i Rafała Zaorskiego, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To oznacza, że w sumie w areszcie w związku z aferą przebywają cztery podejrzane osoby. Oprócz tych aresztowanych dziś także Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Mocno powieje po południu i pod wieczór. W niemal całym kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia. To oznacza wiatr nawet do 85 km na godzinę. Spokojnie ma być tylko na południu Małopolski i Podkarpacia. Ulewy z kolei dziś możliwe na północy, na Pomorzu, w większości powiatów zachodniopomorskiego i na zachodzie warmińsko-mazurskiego. I tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Podejrzane przedmioty znalezione koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec to urządzenia wyrzutowe. Są podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim, gdzie sparaliżowano kilka bloków elektrowni, podała policja. Śledczy poszukują mężczyzny, który w liście przyznał się do czynu. Jak informują media, motywem miała być walka z paliwami kopalnymi. To nie jest magiczna pigułka, która poprawi skupienie dzieci i ich oceny, mówią eksperci o zakazie używania telefonów w szkole. Może pomóc w budowaniu relacji na żywo, ale sam nie wystarczy, mówi psycholog Hubert Szymczak.
12: Przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia. A sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać.
9: Zakaz obowiązuje w szkołach podstawowych, w średnich. Kwestie używania telefonu regulują szkolne statuty. A propos nauczania, jeszcze jedna ważna wiadomość z Sejmu. Od 15 października Akademia w Płocku zmieni nazwę na Uniwersytet Mazowiecki w Płocku. Tak przewiduje ustawa, którą chwalili ponad podziałami posłowie. Teraz trafi ona do Senatu, zajmie się on nią 23 września.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 11 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Mamo, gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
7: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Takie nowości to my zdecydowanie lubimy, ale Farben i Same Old Sky.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A poza nowościami lubimy też oczywiście na maksa piątki, zwłaszcza piątkowe popołudnia. One mają coś w sobie wyjątkowego. Zawsze wtedy najmocniej czekamy na weekend i już te endorfiny naprawdę, jest dużo endorfin, dużo tej dopaminy i naprawdę jesteśmy wtedy szczęśliwi, bo już wiemy, że weekend tuż, tuż. No i jak badania mówią, a one raczej nie kłamią, najszczęśliwsi w tygodniu właśnie jesteśmy podczas piątkowego popołudnia, bo to właśnie wtedy myślimy już bardzo intensywnie o nadchodzącym weekendzie. Marta Wojtunik, witajcie. Bardzo się cieszę, że to właśnie ja dziś z wami mogę spędzić to piątkowe popołudnie w Muzycznym Radiu. Już teraz u nas pojawi się Bryska, a za moment nasza, to już zdradzę teraz, bardzo przebojowa piosenka dnia.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Nagranie, które już zdążyli poznać słuchacze Hit Planety. Jack Style i What Are We Gonna Do?

0: Music News meldują się w muzycznym radiu, a wraz z nimi kolejne dobre wieści z obozu Ale Farben. Informacje o najnowszej piosence Olivii Rodrigo i powrocie na scenę Mike'a D z zespołu Beastie Boys. Jeśli chcecie poznać szczegóły, dajcie głośniej i zostańcie z nami. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Na początek kolejny muzyczny sztos za sprawą Ale Farben. Artysta zaprezentował nowy singiel Same Old Sky, który jest efektem współpracy niemieckiego producenta z brytyjską wokalistką May Stevens. Łącząc nowoczesny dance pop z beztroskim letnim klimatem, Ale pokazuje kolejne oblicze, melodyjne, przebojowe i nasycone międzynarodowym popowym brzmieniem. Utwór robi wrażenie już od pierwszych sekund. Bez długiego intro charakterystyczny wokal May Stevens od razu wysuwa się na pierwszy plan, wciągając słuchaczy w wir piosenki. Ciepłe, syntezatorowe brzmienia, subtelne wpływy funku i dopracowana dance-popowa produkcja tworzą współczesne i jednocześnie ponadczasowe brzmienie. Ale Farben swobodnie przechodzi od oszczędnych zwrotek do podnoszącego na duchu refrenu, przez cały czas zachowując równowagę między lekkością a energią. Powtarzający się hook szybko staje się najbardziej charakterystycznym momentem utworu, czyniąc go chwytliwym i na długo zapadającym w pamięć słuchaczy. Dzięki napędzającemu piosenkę groove'owi i chwytliwym melodiom Same Old Sky oddaje wszystko to, co definiuje nowoczesny dance-popowy hit. Łącząc charakterystyczną melodyjność produkcji Berlińczyka z niepowtarzalnym stylem wokalnym May Stevens, utwór przynosi świeże, letnie brzmienie. Piosenka równie dobrze sprawdzi się na festiwalach, w stacjach radiowych i na playlistach fanów, co dowodzi wszechstronności tego właśnie artysty. My już gramy i polecamy. Nowy singiel od Ale Farben, Same Old Sky. Teraz u nas Olivia Rodrigo, która globalnie udostępniła nową piosenkę Serena Joy. Utwór autorstwa Rodrigo i Dana Nigro powstał podczas prac na wydanym w czerwcu albumem You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nowa piosenka, zakorzeniona w potrzebie protestu, jest punkowa w duchu. Jej premiera odbyła się tuż przed festiwalem Daisy Chain Fields, gdzie m.in. wystąpiły Katsai, Doechii, Chappell Roan, no i oczywiście sama Olivia Rodrigo. Music News. Na koniec Mike D, który nie zamierza odcinać kuponów od własnej legendy. Na albumie Thank You współzałożyciel Beastie Boys wchodzi w świat postelektronicznych groove'ów, analogowego hałasu i hipnotycznych refrenów, budując brzmienie dalekie od oczywistych skojarzeń z jego dotychczasową muzyczną karierą. Thank You jest odświeżająco pomysłowy. Sam fakt, że Mike D ma ambicje i determinację, by stworzyć coś tak nowego i tak odległego od tego, co znamy, zasługuje na wielkie oklaski. To Mike D i należy mu się wielki szacunek. Takie właśnie opinie usłyszeć można po wydaniu solowego albumu współzałożyciela zespołu Beastie Boys. To łapcie jeszcze kilka gorących premier, jakie usłyszycie na naszej antenie. Yellow, Breakout, Polo G, OMG i wspomniani przed momentem Ale Farben i May Stevens z nagraniem Same Old Sky. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy za spotkanie, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News.
2: Hey Poland, this is Echo and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Dziś na pewno nie będzie słonecznie na Dolnym Śląsku. Bardzo pochmurny dzień i na dodatek jest wietrznie. Od godziny 18 będzie obowiązywało ostrzeżenie dotyczące występowania silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km na godzinę, a w porywach nawet do 85 km na godzinę. Miejscami również może dziś wieczorem zaskoczyć burza. Ciśnienie w tendencji spadkowej wynosi 1012 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
9: Na początek Wałbrzych i wielka wymiana oświetlenia na największym osiedlu mieszkaniowym pod Zamcze. Tauron wymieni tam ponad 300 lamp ulicznych. Tematem zainteresował się Jacek Zych.
10: Ta operacja to wspólny projekt władz Wałbrzycha i Tauronu. Podzamcze to jest, ja przypomnę, największa dzielnica mieszkaniowa Wałbrzycha, a otacza ją licząca ponad 4 km Aleja Podwale i kilometrowy odcinek DK35, czyli ulica Wieniawskiego. I to właśnie przede wszystkim wzdłuż tych dwóch ulic staną zupełnie nowe lampy LED, które zastąpią dotychczasowe lampy sodowe.
11: Większość lamp sodowych w Wałbrzychu powstała w ostatnich latach w ramach programu SOWA 1 i SOWA 2, ale postęp technologiczny jest tak wielki, że dzisiaj po prostu te lampy już przestały być atrakcyjne, jeśli chodzi o efektywność energetyczną, no i wszyscy wiemy, że chcemy mieć LEDowe oświetlenie. Lepsze, bezpieczniejsze, ładniejsze i w dodatku jeszcze tańsze w eksploatacji.
10: Powiedział podczas briefingu prasowego na Podzamczu prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, a nowe lampy LED mają dać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności rocznie. Co ważne, Tauron nie będzie wymieniał samych opraw. Wzdłuż podwala staną też zupełnie nowe słupy, a to oznacza, że prace nie będą wiązały się z nawet częściową koniecznością wyłączania dotychczasowego oświetlenia.
12: Zakres inwestycji obejmuje swoim zakresem 362 oprawy, 280 słupów, niespełna 7,5 km infrastruktury kablowej, niezmiernie ważnej po to, aby ta instalacja nowoczesna, nowa, wykonana w nowej technologii, również pracowała bezawaryjnie, bezobsługowo.
10: A to już Henryk Spierewka, dyrektor Departamentu Oświetlenia Tauron Nowe Technologie. Wymiana to wspólna inwestycja gminy Wałbrzych i Tauronu. Gmina przygotowała projekty i dokumentację techniczną, słupy i nowe lampy oraz wszystkie związane z tym prace leżą po stronie Tauronu. Nowe oświetlenie ma być gotowe już późną jesienią. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Teren przy kopalni Aurelia w Złotoryi już wkrótce będzie bardziej przyjazny i atrakcyjny dla mieszkańców i turystów. Miasto pozyskało dofinansowanie na wymianę elementów małej architektury. To ważne, bo to miejsce z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów, którzy często muszą czekać, zanim wejdą do podziemi, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
5: Teren przy kopalni Aurelia chcemy zagospodarować i w ramach tego projektu poprawimy dostęp do infrastruktury. Nasza kopalnia znajduje się na szlaku tajemniczych podziemi. Jesteśmy w tej 15 tras podziemnych i dodatkowo jeszcze nam przybywa w związku z tym turystów. Chcemy dać nową wiatę, grill kamienny, ale i też miejsca do płukania złota. Nowe ławki, nowe kosze na śmieci. Także do końca października chcielibyśmy zagospodarować ten teren. Mamy już podpisaną umowę z wykonawcą. Za chwilę ruszamy z tym projektem.
9: Zmieniamy temat. Zwierzęta w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Legnicy będą miały łatwiej. Na jego terenie trwają właśnie prace budowlane.
13: To realizacja zadania z legnickiego budżetu obywatelskiego. Obecnie nowe bokce są wymurowane, a prowadzone są prace tynkarskie we wnętrzach. Malowana jest konstrukcja stalowa pod płyty dachowe, wkrótce planowany jest montaż okien. Będą nowe, zamknięte wybiegi. Nowe pawilony powstają z myślą o najwyższych standardach. Ściany i posadzki zostaną pokryte specjalną farbą epoksydową.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaczynamy od autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Na pewno na ten moment napotkacie spore utrudnienia, mniej więcej na 139 kilometrze. Tam doszło do wypadku. Lewy pas jest całkowicie zablokowany i powoli ruch zaczyna odbywać się pasem prawym. Jak patrzymy na mapy drogowe, już w tamtym miejscu widać dość spore natężenie ruchu. Jadąc również w kierunku Wrocławia, mniej więcej na 100 kilometrze, napotkacie roboty drogowe, tam trwa wymiana barier energochłonnych. I jeszcze na Dolnym Śląsku droga S3, wypadek, droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Zielonej Góry, tam zderzyły się dwie ciężarówki, na ten moment dostaliśmy taką informację. I jeżeli chodzi o inne główne drogi na Dolnym Śląsku, na ten moment to tyle. Jadąc z Dolnego Śląska na ten moment przez te duże miasta, tymi dużymi drogami, autostradami, na ten moment przejedziecie bez większych utrudnień.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czy opłaca się dbać o

0: codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
3: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

0: Julia Wieniawa i chyba najsłynniejszy jej solowy hit, piosenka Nie Muszę, to właśnie między innymi od tej piosenki zaczęła się jej muzyczna kariera. Ale jak doskonale wszyscy pewnie wiemy, Julia Wieniawa to nie tylko piosenkarka, ale również aktorka. No i od tego tygodnia również będzie jurorką w programie Taniec z Gwiazdami, w którym sama kiedyś wystąpiła i nawet dotarła do finału, więc coś o tańcu na pewno wie. A my wiemy, że zbliżamy się do godziny 14, to już odpowiednia pora, żeby przywitać ponownie nasz dzisiejszy hit typ.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: Mondo i Gold.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Cześć, mówi Patryk Kumur. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
2: Lu-

0: Jasne Radio. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
2: Czasami serio brak mi ciebie.
1: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
3: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
1: Patronat Muzyczne Radio.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych. Bachata i salsa, solo i pary. Oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
0: Muzyczne Radio.
6: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
6: 106,7
0: i 90,9 FM
6: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
6: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 14.
0: Czas na wiadomości.
8: Za chwilę przeprawiające o ból głowy prognozy cen paliw. Potem Niemcy i kolejne próby sabotażu. Będzie też US Open i kolejne wyzwania Igi Świątek. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. Pierwszy tydzień bez rządowego programu CPN uderzył tankujących po kieszeni. Benzyna zdrożała o ponad złotówkę, diesel o blisko 90 groszy średnio w skali kraju. A to nie koniec, bo w sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod $100 za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi?
9: Ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
8: Wylicza Jakub Bogucki z petrol.pl. Za to autogaz nie powinien przekroczyć poziomu 3 zł za litr. Skoro o prognozach mowa, uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dziś w niemal całym kraju. Dodatkowo na północy możliwe ulewy. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach odnajdywanych w pobliżu strategicznych obiektów. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły urządzenie, które prawdopodobnie mogło posłużyć do odpalania ładunków wybuchowych. Przedmiot znajdował się w pobliżu stacji elektroenergetycznej położonej między Kolonią a Düsseldorfem. Cezary Jaszczyk.
10: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieci energetyczną w Brandenburgii. Eksperci łączą te wydarzenia z niedzielnymi wyborami regionalnymi w Saksonii-Anhalcie, w których prorosyjska alternatywa dla Niemiec może uzyskać samodzielną większość.
8: Trwają rozmowy na temat przyjazdu amerykańskich negocjatorów na Ukrainę. Do wizyty może dojść pojutrze w niedzielę. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na źródło znające najnowsze ustalenia w tej sprawie. Wcześniej rosyjskie media państwowe informowały, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą w sobotę i niedzielę Rosję i Ukrainę. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Iga Świątek pewnie przebrnęła drugą rundę wielkoszlemowego US Open. Gładko pokonała Nadię Podorowską. Teraz na jej drodze stoją już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. Michał Waszkiewicz.
7: Jutro zagra z Czeszką Marii Bouskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Qin Wenzheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
8: Przypomnę, że Iga wygrała wielkoszlemowy US Open 4 lata temu.
11: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80. i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski. Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Kasia Sienkiewicz, ją doskonale znamy właśnie z tego świetnego głosu i oczywiście z zespołu Kwiat Jabłoni. Obecnie właśnie szykuje się do premiery swojej solowej płyty. My bardzo na tą płytę czekamy. Były momenty, to pierwszy singiel, który zapowiada właśnie to wydawnictwo. Czekamy więc, to nam pozostało. A teraz już czekać nie trzeba na naszą piosenkę dnia, bo mamy 16 minut po godzinie 14. To już odpowiednia pora, żeby przywitać się z nią ponownie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Jack Style i What Are We Gonna Do?

Bardzo dobre nagranie Serial i Breathless. Muzyczne radio, 6 minut zostało nam już do godziny 14.30. Kto jest z nami na co dzień, ten wie, że właśnie o tej godzinie na pewno u nas pojawi się prognoza pogody dla Dolnego Śląska oraz oczywiście raport regionalny, w którym usłyszycie najnowsze i te bardzo ciekawe informacje z regionu. Dziś również, bo piątek, to na pewno przed godziną 15 pojawi się u nas imprezownik, czyli program, w którym przypomnimy wam o świetnych imprezach, które nadchodzą w ten właśnie weekend, który się już rozpoczął, no jeszcze się rozpoczyna, bo cały czas godzina 14:25 obecnie, czas więc na polskiego, można powiedzieć, debiutanta, chociaż swój już płytowy debiut ma za sobą, ponieważ pierwszą płytę wydał i w tym roku postanowił wydać kolejny album. 2 października ukaże się jego kolejna płyta, mowa o artyście, którego na pewno kojarzycie z muzycznego radia. Wiktor Waligura, no i piosenka bardzo przebojowa. Pierwszy singiel z nadchodzącej płyty. 4 pory roku.

0: Muzyczne Radio. Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
1: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2022.
2: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: 10-letnia Daria cierpi z powodu zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia widzenia, przewlekłej niewydolności trzustki. Przez kilka lat zmagała się z objawami autyzmu i zespołem genetycznym Wisera i Bodmera, który został stwierdzony u dziewczynki dopiero niedawno, co pozwoliło zastosować odpowiednie leczenie. Daria wraz z matką oczekują wsparcia i z nadzieją oczekują pomocy finansowej. Wiedzą, że są jeszcze ludzie o dobrym sercu i to do nich zwracają się z apelem o pomoc finansową. Jak zwykle, każda złotówka się liczy. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Daria Zgierun. siepomaga.pl Daria Zgierun.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na Dolnym Śląsku pochmurnie, ale to w zasadzie nie jest aż tak martwiące. Przypominamy, że od godziny 18 będzie obowiązywało ostrzeżenie na terenie całego Dolnego Śląska dotyczące silnego wiatru, który w porywach może osiągać nawet prędkość do 80 km na godzinę. Dodatkowo miejscami niewykluczone również wieczorem burze. Ciśnienie w tendencji spadkowej wynosi na ten moment 1012 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: Nowy etap szkolenia i odpowiedzialności początkujących kierowców. Osoba, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B, zostaje objęta okresem próbnym, niezależnie od tego, czy ma 17, 18, 25, czy na przykład 40 lat. O szczegółach Karol Kusibab, dyrektor oddziału regionalnego WORD.
9: Dla osoby pełnoletniej okres próbny będzie trwał 2 lata. W przypadku kierowcy, który uzyska prawo jazdy przed ukończeniem 18 roku życia, będą to 3 lata, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia. Jedną z najważniejszych zasad jest bezwzględne zero alkoholu. W okresie próbnym kierowca musi pamiętać, że za kierownicą obowiązuje go ta zasada, nie 0,2. Tylko zero. Szczególnie zasady dotyczą 17-latków. Po pierwsze 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 lat, młody kierowca prowadzi samochód w obecności doświadczonego opiekuna. To rozwiązanie ma bardzo praktyczny sens. Zdany egzamin potwierdza, że kandydat osiągnął poziom wymagany do uzyskania prawa jazdy, ale doświadczenie zdobywa się dopiero podczas kolejnych setek i tysięcy kilometrów na drodze.
8: Jak podkreśla Karol Kusibab, w internecie zaczęły pojawiać się nieprawdziwe informacje dotyczące nowych przepisów, uspokaja kierowców. W nowych regulacjach nie wprowadzono specjalnych limitów prędkości ani obowiązku oznaczania samochodu zielonym listkiem, a te od dziś wchodzące zmiany są niezwykle potrzebne.
9: Jako Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego patrzymy na te zmiany przede wszystkim przez pryzmat bezpieczeństwa. Okres próbny nie powinien być postrzegany jako kara czy dodatkowa przeszkoda dla młodego kierowcy. To czas na spokojne zdobywanie doświadczenia i wprowadzenie nawyków, które później zostają na całe życie. Prawo jazdy daje nam uprawnienie do kierowania pojazdem. Dojrzałym i bezpiecznym kierowcom pamiętajmy, że stajemy się jednak dopiero z czasem. Dlatego moja rada dla nowych kierowców jest bardzo prosta. Nie spieszcie się. Nie próbujcie niczego udowadniać innym. Odłóżcie telefon. Zachowujcie zasadę zero alkoholu i obserwujcie drogę. Najważniejszym egzaminem nie jest ten w ośrodku egzaminowania. Najważniejszy egzamin zdajemy później. Każdego dnia, kiedy bezpiecznie wracamy do domu.
8: Zmieniamy temat. Pierwsze pieniądze z tegorocznej 14. emerytury są już na kontach seniorów. 1 września ZUS wypłacił już ponad 737 milionów złotych. Na Dolnym Śląsku z dodatkowych pieniędzy w ubiegłym roku skorzystało prawie 700 tysięcy osób, informuje Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka Dolnośląskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
10: Seniorzy dostają czternastkę razem z własną emeryturą lub rentą. W tym roku wynosi ona 1978,49 zł brutto. I taką pełną kwotę dostają ci, których własna emerytura lub renta nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. Kolejny przelew już 6 września.
8: Na koniec 4. Sudecki Festiwal Historyczny Kroniki Odkrywców, który rusza w sobotę na rynku w Chełmsku Śląskim. Każdego roku wydarzenie przyciąga setki uczestników z całej Polski, od badaczy i popularyzatorów historii przez eksploratorów po rodziny z dziećmi szukające atrakcyjnej formy spędzania czasu. To także niecodzienna okazja do wysłuchania opowieści znanych regionalistów, mówi Jarosław Szczyżowski, jeden z festiwalowych prelegentów.
11: Moją pasją generalnie jest etnologia i etnografia, więc ja się poruszam mniej więcej w tych widełkach przewodnickich jako przewodnik sudecki. Każdy ma jakąś swoją rolę w tym zawodzie i ja głównie będę opowiadał o tym, co dla oka niewidzialne. Chodzi tutaj głównie o folklor, a nie o legendy, bo legendy to się tworzyło głównie na potrzeby turystów, a tutaj w tym przypadku ja cały czas staram się poznać w Karkonoszach tą tkankę społeczną, która dawniej żyła. Niekoniecznie uprawiała tutaj turystykę, tylko po prostu musiała się mierzyć z codziennością Karkonoszy i Gór Izerskich. W związku z tym powstało bardzo dużo materiałów i wątków. Ja tu się mocno inspiruję moim ulubionym profesorem Willem Reichem Pückertem i sięgam, tak jak do Oskara Kolberga, też do jego prac i na podstawie tego analizuję, badam. No i będę mówił nie tylko o duchu góry, ale jeszcze o innych ciekawych rzeczach, z którymi ludzie mieli okazję się spotykać na co dzień w tych górach.
8: Kolejny raport o 15.30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi, I'm Russell Small. You're listening to Muzyczne Radio. Hey.

0: Love on my mind, Russell Small. To są zdecydowanie te weekendowe rytmy. Czas więc teraz, zbliżamy się do godziny 14.40. Czas na raport drogowy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: W tym raporcie wracamy do S3. Tam między węzłem Lubin Południe a Legnica Północ w kierunku Zielonej Góry doszło do poważnego zderzenia. Zderzenia pojazdu ciężarowego i dwóch pojazdów dostawczych. Jezdnia w tamtym miejscu jest całkowicie zablokowana. Obecnie ułatwienie na pewno dla tych, którzy tam stoją w tamtym miejscu. Pojazdy osobowe kierowane są przez policję przez bramkę awaryjną. Jednak mimo to cały czas zalecane są objazdy. Najbliższy objazd kierując się właśnie w tamtą stronę na węźle Legnica Północ. Jeżeli chodzi o autostradę A4, tutaj również dajecie znać, że już zaczyna się robić dość gęsto, zwłaszcza na wjeździe do Wrocławia, więc tutaj również zalecane są objazdy lub po prostu cierpliwość, no bo jednak na tej A4, jak to zawsze w piątek bywa, jest dziś naprawdę ruchliwo.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
3: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Neonet, Neonet.
10: Dobrze podpowiemy wnet.
9: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
11: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
9: Neonet, Neonet.
10: Dobrze podpowiemy wnet.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto.

0: to poproszę.
1: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17:00 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.

0: Inauguracja 68 września Jeleniogórskiego już w ten weekend. Największe święto miasta rozpocznie się w sobotę na Błoniach Jeleniogórskich. Przed nami wieczór wypełniony doskonałą muzyką, wyjątkową atmosferą i koncertami artystów, którzy od lat cieszą się uznaniem publiczności. Zapowiada Jarosław Gromadzki, dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
1: Podczas tej inauguracji od godziny 12 bawimy się wspólnie na Błoniach Jeleniogórskich podczas giełdy turystycznej. Będą gry, będą zabawy, będą stanowiska dla dzieci, dorosłych, dla młodzieży, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult. Po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce popularnej w Jeleniogórze grupy More Than The Party, czyli DJ-e i muzyka lat 80. i 90.
0: W niedzielę kontynuacja wielkich emocji, bo na Błoniach Jeleniogórskich już o godzinie 15 rozpoczną się zmagania największych siłaczy. To będzie Puchar Polski Strongman. Ogromna siła, sportowa rywalizacja i widowiskowe konkurencje, a emocji oczywiście na pewno nie zabraknie. Przed nami czwarty sudecki festiwal historyczny Kroniki Odkrywców w Chełmsku Śląskim. Wydarzenie, które przybliża historię i dziedzictwo regionu, odbędzie się w sobotę. Startujemy o godzinie 11 na miejskim rynku, mówi Krzysztof Wojtas z Sudety Pro.
2: Jest to festiwal, który przede wszystkim jest cyklem prelekcji różnych badaczy, dziennikarzy, naukowców, historyków, którzy zajmują się badaniem szeroko pojętych spraw związanych z tajemnicami, historią regionu sudeckiego, ze sprawami tak zwanymi skarbowymi. I te prelekcje odbywają się w różnych nieoczywistych, co jest charakterystyczne też dla tego festiwalu, nieoczywistych miejscach Chełmska Śląskiego.
0: Teraz propozycja dla fanów motoryzacji Pickup Camp, największy event dla pick-upów w Polsce. Do niedzieli Motopark Olszyna będzie miejscem spotkania fanów pick-upów, off-roadu i motoryzacji, zapowiada Jacek Liszkowski, pomysłodawca wydarzenia.
3: Piknik motoryzacyjny, ale związany z overlandingiem szeroko pojętym, więc zapraszamy wszystkie pojazdy, które są wyprawowe, niewyprawowe, a również tych ludzi, którzy chcieliby coś takiego się zabawić, ale jeszcze nie wiedzą jak, gdzie i z kim. I to jest odpowiedni adres, bo pokażemy, potestujemy, mamy nowe pick-upy do testów, oprócz całej bazy, parkingi gratisowe i wszystko mamy dla odwiedzających, z bazą całą gastronomiczną, ze wszystkim. Natomiast szykuje się bardzo fajny wieczór, w sobotę o 19:00, Carmen, wspaniała wokalistka, zaśpiewa taki piękny koncert. Przed wjazdem parkingi gratisowe są, także nie potrzeba gdzieś miejsc szukać i tak dalej.
0: W niedzielę odbędzie się 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej w Wądrożu Wielkim w powiecie jaworskim. Będzie to dzień pełen tradycji, muzyki, radości i wspólnego świętowania. Jednym z głównych wydarzeń święta jest widowiskowe Misterium Chleba, mówi Elżbieta Jedleska, wójt Wądroża Wielkiego.
4: To będzie naprawdę wyjątkowy dzień. Chcemy pokazać wszystko to, co w polskiej wsi najpiękniejsze. Naszą kulturę, nasze tradycje, muzykę, siłę i przywiązanie do lokalnej wspólnoty, radość, dobrą zabawę i niesamowitą energię. W programie oczywiście występy znanych zespołów ludowych, a wieczorem na scenie pojawi się młody, niezwykle utalentowany artysta, którego piosenki podbijają serca publiczności, Oskar Cyls.
0: Teraz Centrum Kultury Muza w Lubinie, które zaprasza na plener sztuk wszelakich i rękodzieła, czyli artystyczne zakończenie lata 2026, mówi Krystyna Huzarewicz z Muzy.
5: W najbliższą niedzielę, 6 września, zapraszamy wszystkich mieszkańców Lubina i okolic do parku przy Centrum Kultury Muza w Lubinie na 10. już plener sztuk wszelakich i rękodzieła, czyli artystyczne zakończenie lata 2026. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 50 wystawców, głównie z naszego regionu oczywiście, ale przyjadą również do nas rękodzielnicy ze Świdnicy, Iłowej, Nowej Soli, Zielonej Góry i oczywiście również z Wrocławia.
0: I jeszcze Teatr Norwida w Jeleniej Górze, który proponuje widzom klimatyczny dreszczowiec pod tytułem Schronisko, które przestało istnieć. Teatralna odsłona bestsellerowej powieści Sławomira Giertycha znów zabierze widzów w świat kłamstw i tajemnic mieszkańców Karkonoszy. Spektakle w piątek i w sobotę o godzinie 19:00, natomiast w niedzielę o godzinie 18:00. Imprezownik.
6: Witajcie, tu Cleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559, www.topsteel.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 15.
7: Czas na wiadomości.
9: Okres próbny dla świeżo upieczonego kierowcy. Potem uznany za stracony witraż odnaleziony w Gdańsku. Najpierw jednak wrócimy do cytatów ze śledztwa.
10: Powiedzieć można wszystko.
9: Mówi prezes PiS-a, chodzi o sprawę zonda krypto. Marcin Krzamiński. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak miał twierdzić Przemysław Kral. Fragment zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier w Sejmie i zrobił to tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Kolejne dowody na powiązania ludzi PiS z szefem Zonda Krypto były formą presji na opozycję, by pomogła rządzącym odrzucić prezydenckie weto, a przez to przyjąć przepisy o kryptowalutach. Maciej Kluczka.
11: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa Zonda Krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala.
12: Byszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
11: Jarosław Kaczyński, pytany o to, czy Ziobro obiecywał Kralowi pomoc, odpowiada tak.
10: Powiedzieć można wszystko.
11: Prezes PiS-u, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
10: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
11: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
9: Były youtuber skazany przez lubelski sąd za przesłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Kara dla 31-letniego Wojciecha K. to rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Do tego odszkodowanie dla poszkodowanej i zakaz zbliżania się do niej. Do przestępstwa doszło 12 lat temu, a zostało ono ujawnione 3 lata temu. Wojciech K. przyznał się do winy i sam zaproponował karę, na którą zgodził się prokurator. Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy uprawniający do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo, mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu brd24.pl.
13: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata.
9: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy, nie ma progu do 0,2 promila. Na 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Upały nie zwracają uwagi na kalendarz. W Hiszpanii wrzesień rozpoczął się się kolejną falą wysokich temperatur. Według meteorologów w Andaluzji przekroczą 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgną 35. W tym roku upały w Hiszpanii przyczyniły się do śmierci ponad 5 tysięcy osób. Niespodziewane odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków odkryli wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
6: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
9: Witraż będzie można znów w niej podziwiać, prawdopodobnie za rok.
7: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Halo, halo, panie i panowie, za popularnym kółkiem ruszamy w drogę. Mandat z zagranicznych wakacji. Nawet po pół roku może przyjść na przykład z Niemiec. I Muzeum Motoryzacji w Oławie. Atrakcja nie tylko na weekend. Arek Wodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Szczęśliwy powrót z wakacji nie zawsze może oznaczać końca wydatków związanych z zagranicznym wyjazdem. Na przykład jeśli złapiemy mandat w Niemczech, papiery w tej sprawie można dostać pod koniec roku lub nawet na początku przyszłego. Dlaczego? Bo termin przedawnienia ścigania wykroczeń został w tym kraju wydłużony od 1 lipca do pół roku. Niemieckie służby otrzymały dwa razy więcej czasu na przeanalizowanie materiału, ustalenie sprawcy i rozpoczęcie wobec niego postępowania. 6-miesięczny termin obejmuje większość najczęściej spotykanych wykroczeń drogowych.
0: Aktualności.
1: Przypomnę, państwa Unii wymieniają się informacjami. Na podstawie numeru rejestracyjnego niemiecki organ może otrzymać dane właściciela auta znajdujące się w polskim rejestrze. Nie oznacza to, że właściciel automatycznie auta zostanie uznany za sprawcę. W Niemczech w przypadku wykroczeń popełnionych w ruchu zasadniczo odpowiada kierowca, dlatego urząd może próbować ustalić, kto rzeczywiście prowadził samochód. A jeśli do tego dojdzie, to decyzja o karze wysyłana jest do wykonania w państwie, w którym ukarany mieszka, osiąga dochody lub posiada majątek. Najważniejsza zmiana dla nas jest prosta. 3 miesiące ciszy nie oznacza, że wykroczenie uległo przedawnieniu. Jeżeli zdarzenie miało miejsce pod koniec wakacji, niemiecki urząd może prowadzić pierwsze czynności jeszcze w lutym 2027 roku. Teraz zaproszenie do Muzeum Motoryzacji w Oławie.
0: Ciekawostki.
1: Muzeum Wena, bo o nim mowa, oficjalnie otwarto 2 lata temu. Obecnie w imponujących zbiorach znajduje się ponad 450 samochodów i około 200 motocykli rozmieszczonych w 5 halach. Docelowo ma być więcej i mają mieć powierzchnię około 30 tysięcy metrów kwadratowych. Obecnie to jest 12 tysięcy. Wszystko oczywiście szczelnie wypełnione różnego rodzaju zabytkami techniki i przemysłu z przewagą samochodów i motocykli. Znajdziemy tu zarówno pojazdy z początków motoryzacji, z przełomu XIX i XX wieku, jak i te współczesne, na przykład wszystkie modele Fiata. Tutaj do zobaczenia także ostatni wyprodukowany przez FSO Polones i wspomniany Maluch. Tego typu urodzynków jest znacznie więcej.
0: Autoradio.
1: Na ekspozycji ponad 250 motocykli królują maszyny z okresu PRL-u, głównie z krajów socjalistycznych, jak Jawy, MZ-y, Dniepry, Urale, Simpsony i oczywiście nieprzebrane ilości WS-ek, SHL-ek, WFM-ek, czy motorowery Komar, Żak, Ryś. Wśród nich znajdziemy także perełki polskiej myśli technicznej, jak jedyny krajowy motocykl silnikiem diesla, czy prototypowe konstrukcje składanych motorynek inżyniera Krajewskiego. Zbiory nie ograniczają się jedynie do motoryzacji, znajdziemy tu obiekty z dziedziny kolejnictwa, lotnictwa, a także sporą liczbę rowerów i innych eksponatów związanych z techniką i sztuką oraz dużo radioodbiorników, gramofonów, patefonów czy gitar. Jeżeli dokładnie chce się zwiedzić to miejsce, całą ekspozycję, no to z pewnością jeden dzień nie wystarczy. Arek Wodarski, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Jula i za każdym razem. Za każdym razem, jak wracamy do tego nagrania, to jakoś robi się tak nostalgicznie na antenie. Oczywiście pamiętamy o tej piosence i bardzo chętnie Wam ją polecamy. Równie chętnie polecamy Wam nowości popołudniową porą. Na pewno wiele nowości będzie podczas nowego notowania najnowszej listy w Polsce, czyli Hit Planety. Po godzinie 17 właśnie rozpocznie się najnowsze notowanie Hit Planety. Tam dużo nowości, ale popołudniową porą też anteny muzycznego radia podbijają świetne nowości, między innymi nasz hit typ oraz piosenka dnia. Piosenka dnia, do której właśnie teraz wracamy. Jack Style, właśnie jego znamy z przeogromnego hitu z ubiegłego roku, Turn the Light Off. To był cover, który naprawdę wiralował wszędzie, być może z piosenką What Are We Gonna Do, czyli jego totalną nowością będzie podobnie. Na to właśnie liczymy. Wracamy do naszej piosenki dnia. Jack Style i What Are We Gonna Do.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Uwaga, kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883-010-051.
4: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Początek weekendu na Dolnym Śląsku wietrzny. Prognozuje się występowanie silnego wiatru dziś na terenie całego Dolnego Śląska o prędkości do 40 km na godzinę, a w porywach nawet do 80 km na godzinę. Dodatkowo ze względu właśnie na ten wiatr miejscami dziś wieczorem może pojawić się burza. W zasadzie na terenie całego Dolnego Śląska niewykluczone to zjawisko.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
6: Z dobrych informacji to jakość powietrza na terenie całego Dolnego Śląska obecnie jest bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
7: Na początek boom mieszkaniowy. Ponad 100 mieszkań komunalnych powstanie w ciągu kilkunastu miesięcy w Kamiennej Górze. Na terenie przy ulicy Nadrzecznej wbito już pierwszą łopatę, mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.
8: Udało się dokonać rzeczy historyczne dla Kamiennej Góry. I ja nie boję się tego słowa, ponieważ od wielu, wielu lat nie było takiej inwestycji w mieszkaniówkę właśnie w naszym mieście. Wydaje się, jestem raczej pewny, że jest to największa jednorazowa inwestycja komunalną substancję w Kamiennej Górze od, powiedzmy sobie, przemian ustrojowych. Więc to jest naprawdę wydarzenie i z tego bardzo, bardzo się cieszę. No a cieszę się jako burmistrz, który obiecywał przecież te mieszkania w kampanii. No i mam dziś wielką satysfakcję, że udaje mi się tę obietnicę spełnić. To jest dla mnie naprawdę powód dumy i radości. Będzie miał kto mieszkać, zapewniam Państwa, że nie będzie z tym problemu. Będziemy tutaj przede wszystkim starali się te mieszkania przekazać ludziom młodym, takim, którzy będą decydowali o przyszłości Kamiennej Góry, o rozwoju, także o ewentualnym potomstwie. No bo gdy mamy mieszkania, to jest jeszcze kwestia pracy, ale myślę, że i w Kamiennej Górze ta praca już dzisiaj nie jest problemem. A gdy mamy mieszkanie i pracę, no to pewnie pojawią się myśli o potomstwie. Na co bardzo liczę. Liczę, że uda nam się zahamować ten negatywny trend zmniejszenia się populacji naszego miasta i generalnie starzenia się naszego społeczeństwa.
7: Teraz Wałbrzych, gdzie w sobotę i w niedzielę biegacze niemal całkowicie zablokują śródmieście miasta. Rozgrywany tam będzie Toyota Półmaraton Wałbrzych. Kierowców czekają spore utrudnienia. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, tym bardziej, że w ślad za zeszłoroczną edycją, tak i w tym roku organizatorzy planują dwudniową imprezę. Centrum wydarzeń będzie, tak jak w ubiegłym roku, Stara Kopalnia i centrum miasta i tam należy się spodziewać największych utrudnień.
10: One będą w sobotę przez półtorej godziny tutaj w obrębie Starej Kopalni, gdzie będzie bieg towarzyski. Ona jakby teraz w tym roku wybiegnie od Starej Kopalni w kierunku Placu Grunwaldzkiego, ale jakby na tym pierwszym rondzie zawrócimy, więc jakby utrudnienia będą między Starą Kopalnią a Światłami tutaj w kierunku Placu Grunwaldzkiego.
9: tłumaczy Zbigniew Gucwa, organizator półmaratonu. Prawdziwe kłopoty czekają jednak kierowców w niedzielę 4 września, kiedy na ulicę Śródmieścia wybiegnie ponad 2000 uczestników biegu głównego.
10: Jeżeli chodzi o niedzielę, no to utrudnienia będą od godziny 9:30, gdzie ta komunikacja jest wdrażana, do godziny maksymalnie 13:30.
9: I tu należy się spodziewać, że niemal całe Śródmieście Wałbrzycha zostanie wyłączone z ruchu. Organizacja ruchu dostępna jest w mediach społecznościowych miasta i Toyota Półmaratonu Wałbrzych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Na koniec Karkonosze. Góry owiane legendami i bogate w historie skrywają opowieści, które potrafią wciągnąć każdego, kto choć raz dał się porwać ich urokowi. Doskonałą propozycją dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznać historię regionu, jest książka pod tytułem Sekrety Karkonoszy autorstwa jeleniogórzanina Iwo Łaborewicza. Wydawnictwo właśnie trafiło do księgarni, mówi autor.
11: Książka zawiera 32 rozdziały. Każdy rozdział jest poświęcony innemu wydarzeniu, innej osobie związanej z Karkonoszami, głównie po stronie śląskiej naszej, ale jest też jeden rozdział poświęcony tylko i wyłącznie jakby wydarzeniom czeskim, czyli jednemu z pierwszych twórców samochodów. Tutaj montował je, prawda, we własnym warsztacie, później taką małą fabryczkę założył w Trutnowie i jeździł po Karkonoszach tymi swoimi wozami na początku XX wieku. A inne rozdziały dotyczą różnych rzeczy, czasami znanych tutaj w regionie, ale nieznanych szerzej, lub znanych ogólnie, ale może trochę zapomnianych. No, były takie tematy, których nie można było minąć, jak lawina w Białymiarze z 1968 roku, no, gdzie zginęło 21 osób. Były postacie, których też nie można było pominąć, typu Gerhard Hauptmann, ale też przedstawiłem postać doktora Jerzego Kolankowskiego. Nazwałem go ojcem karkonoskiego taternictwa. Zachęcam do lektury. Cieszę się, że udało mi się to napisać, że Karkonosze na tej mapie tych sekretów, bo to już jest seria, która obejmuje ładnych 50 czy więcej pozycji, też zaistniało, bo Tatr, prawda, Bieszczad, Gór Izerskich, które się rok temu ukazały, wreszcie są Karkonosze.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
12: A big hello for Poland! Geo da Silva is here and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaczynamy od autostrady A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzychowice. W kierunku Wrocławia doszło do kolizji. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym, ale zator drogowy w tamtym miejscu już o długości ponad 8 km, więc oczywiście zaleca się objazdy. Kolejne utrudnienie na Dolnym Śląsku. Deka 94 między Chojnowem a Legnicą w kierunku Legnicy. Kolizja, zderzyły się pojazd osobowy z pojazdem ciężarowym i w tamtym miejscu wprowadzono ruch wahadłowy, więc przejezdna droga, ale na pewno z utrudnieniami. No i jeszcze cały czas na Strójce, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, tam cały czas jeszcze trwają utrudnienia między węzłem Lubin Południe, węzłem Legnica Północ w kierunku Zielonej Góry. Tam około godziny 13 doszło do zdarzenia pojazdu ciężarowego i dwóch pojazdów dostawczych. Jezdnia jest zablokowana, ale pojazdy osobowe kierowane są przez policję przez bramkę awaryjną. Takie informacje najważniejsze, jeżeli chodzi o dolnośląskie drogi, a jadąc z Dolnego Śląska między innymi A4 w kierunku Opola przejedziecie tutaj bez większych utrudnień. Drogą ekspresową również w stronę Łodzi bez większych utrudnień. Poznania tak samo, więc największe utrudnienia na pewno jadąc w stronę Wrocławia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 11 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska, wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.

0: Pamiętamy, bo przecież nie da się zapomnieć wielki hit z listy top30.pl. Natalia Pławiak, Tap i Loty.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: Raz jeszcze wracam do naszego bardzo piątkowego hit typu Mondo i Gold.

0: fajnie.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
3: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
4: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny, muzyczne radio.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 w Zgorzelcu, Lubańska 13A.
8: Skoda.
9: Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych, bachata i salsa, solo i pary oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
10: Po reklamie.
11: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
12: 16.
11: Czas na wiadomości.
13: Kierowcy kontra Uber, jest europejski pozew zbiorowy. Minister wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Co zrobi prezydent? Powiemy też o teście syren alarmowych na Lubelszczyźnie. Marcin Krzemiński. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciwko firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki. Mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
14: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
13: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25 do 50%. Według firmy miało to zrekompensować kierowcom nieopłacalne kursy, na przykład takie, w których dojazd do klienta jest zbyt długi. Jednak zdaniem taksówkarzy wprowadzono to po to, by przetestować, jak bardzo Uber może pomniejszać wynagrodzenie swoich pracowników. Przedsiębiorstwo odcina się od zarzutów, twierdząc, że algorytm działa uczciwie. Przedłużony przez sąd o kolejne 3 miesiące areszt dla youtubera Stu. YouTuber ma zarzut dotyczący rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Od miesiąca przebywa w areszcie w Warszawie, grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Dotychczasowy minister w Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek został wybrany w sejmowym głosowaniu na sędziego. Kandydatura ta budziła wątpliwości nawet wśród koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Krytykowała ją opozycja, wątpliwości miał prezydent Karol Nawrocki. Czy więc odbierze ślubowanie od Macieja Berka?
15: Kiedy ślubowanie pana ministra Berka? Czy będzie ten
16: termin? O tym zdecyduje prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki.
15: Ale tylko o terminie, czy w ogóle o fakcie ślubowania, panie?
16: To nie rozmawiamy się z panem prezydentem.
13: Odpowiada dyplomatycznie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent już wcześniej nie przyjął przysięgi od czworga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w marcu. W tej sprawie toczy się śledztwo. Z prokuratorem ma się spotkać także sam Karol Nawrocki. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich 326. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, ćwiczenia przebiegają bez zakłóceń.
17: Ciche testy są codziennie
0: przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren.
13: Prace nad nowym systemem to m.in. reakcja na sytuację z końca lipca, gdy po tym, jak koło Tarnawy Kolonii spadła rosyjska rakieta, w kilku powiatach nie zawyły syreny. Ewa Braun, scenografka, kostiumografka, dekoratorka wnętrz i laureatka Oscara za listę Schindlera Stevena Spielberga zostanie uhonorowana w łódzkiej Alei Gwiazd. Swoją gwiazdę na Piotrkowskiej twórczyni osłoni 8 września o 16:00. Potem spotka się z publicznością WC1.
11: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla

0: muzycznym radiu.
1: Za nami piosenka Saturday. My już o sobocie, my już o weekendzie odważnie i głośno mówimy, no bo przecież minęła godzina 16, a dla większości to już na pewno koniec tygodnia pracy, tygodnia, który na pewno zawsze jest za długi. 12 minut po godzinie 16 w Best of, właśnie ten popracowy, można powiedzieć, czas właśnie dla tych, którzy mają pierwszą zmianę, bo jak wiemy, są też i tacy, którzy jeszcze do pracy dziś nie poszli, dopiero idą. No bo różne to są godziny, a biorąc pod uwagę ogół, to na pewno ta 16 jest takim punktem kulminacyjnym, w którym w końcu można wyjść z pracy i można rozpocząć weekend. Muzyczne radio, program Best of poleca Wam się właśnie o tej porze. Już teraz polski wielki hit od zespołu Future Folk.

sporo nowości i wiadomości z różnych stron świata tu i teraz w Music News, a to za sprawą Kaskady, Flower Love i Kuby Karasia w towarzystwie Julii Pośnik. O nich i ich nowych piosenkach powiemy Wam to i owo, zatem sprawdźmy temat od razu. Tomek Dudkiewicz, Music News, witamy i zapraszamy. Zaczynamy od Kaskady. Nowy singiel Live to pełen euforycznej energii utwór o zostawianiu trudnych chwil za sobą i odkrywaniu na nowo siły, by ruszyć naprzód. Napędzany emocjonalną melodią, melancholijnymi akordami i dynamicznym, tanecznym bitem numer łączy charakterystyczne brzmienie Kaskady ze świeżą, nowoczesną energią. W tekście piosenki blizny i niepowodzenia zostają zamienione w siłę. Przechodząc od wrażliwości do czystej euforii, Alive skupia się na stanie, w którym ciężar wreszcie znika i wszystko ponownie wydaje się możliwe. Utwór celebruje uwolnienie się od cieni, odnalezienie nowej inspiracji i pełne przeżywanie chwili. Piosenka powstała podczas sesji z wieloletnimi współpracownikami Kaskady. Ponowne spotkanie ze starymi znajomymi nadało procesowi szczególne znaczenie, łącząc historię grupy z nowym etapem kariery. Już od pierwszej wersji demo tego utworu wszyscy zaangażowani wiedzieli, że piosenka ma w sobie coś naprawdę wyjątkowego. Teraz o kolejnej nowości, ale już z naszego muzycznego podwórka. Kuba Karaś i Julia Pośnik prezentują nowy singiel. Nic na pół to miłość bez kompromisów. Choć artyści nigdy wcześniej nie spotkali się w studiu, prywatna przyjaźń i wspólne muzyczne porozumienie sprawiły, że ich pierwszy duet powstał niezwykle naturalnie. Nic na pół opowiada o intensywnej relacji, w której nie ma miejsca na kompromisy ani półśrodki. Bohaterowie utworu chcą mieć siebie na wyłączność, uciekają samochodem przed całym światem, zostawiając za sobą wszystko, co mogłoby stanąć im na drodze. To piosenka o uczuciu przeżywanym na 100%, bo jeśli kochać, to nic na pół. Music News. Na koniec wracamy do światowych premier. Jeśli przyłapiecie Flower Love na tym, że wygląda przez okno, to musicie wiedzieć, że jest dokładnie tam, gdzie chce być, pogrążona w rozmyślaniach. 21-letnia gwiazda to wschodząca Tad Daughter Popu, refleksyjna marzycielka, która romantyzuje wszystkie aspekty swojego życia, aż po ubrania, które nosi. Dotyczy to także jej spódniczek mini, prostego elementu garderoby, który ma dla niej znacznie większe znaczenie. Czuję się bardzo silna, kiedy pokazuje trochę ciała, mówi Flower Love. Nie potrafi powstrzymać się przed poetyckim rozprawianiem na każdy temat, ale akurat ten element jej garderoby pomaga jej wejść w bardziej pewną siebie wersję samej siebie, która może stawić czoła wszystkiemu, co przyniesie jej życie. Dlatego Flower Love zawsze wiedziała, że chce nazwać swój debiutancki, pełnowymiarowy album Miniskirt Warrior. Album, który właśnie trafił do słuchaczy, jest przeznaczony dla innych Tad Daughter dziewczyn, które nie mogą przestać wyglądać przez okno samochodu lub sypialni, gdy ich ulubiona muzyka płynie do uszu przez przewodowe słuchawki. Mogą myśleć o obiekcie swoich westchnień, ale szybko zdają sobie sprawę, że wciąż są twardzielkami, które zasługują na cały ten świat. Ten album jest ich nową ścieżką dźwiękową, pełną piosenek do płakania do poduszki, ostrego humoru, girl power i bardzo, ale to bardzo potrzebnych afirmacji. To łapcie jeszcze kilka kolejnych premier, które pojawią się na naszej antenie. Mrozu i bracia Kasperczyk z nagraniem Wszystko, czego chciałem, Nessa Barrett, Bad Girls Never Die i Nickelback z najnowszym utworem Leave Me Behind. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz, a z naszej strony dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Naika i Oh Mama.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Cały czas trwa Best of w Muzycznym Radiu i trwać na pewno jeszcze będzie do godziny 17, aż do najnowszego notowania Hit Planety nas odprowadzi. A my mamy 26 minut po godzinie 16, już za moment u nas najnowszy raport regionalny oraz prognoza pogody. Na pewno będzie wietrznie, ale cieszmy się z tych małych rzeczy, bo przecież już weekend się zaczyna.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com. Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
2: Czasami serio brak mi ciebie.
0: Oraz muzyczne radioparty Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
3: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlewska, wójt gminy Wądroże Wielkie.
0: Patronat Muzyczne Radio. Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Dziś jeszcze będzie dość ciepło na Dolnym Śląsku, ale na pewno będzie wietrznie, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Od godziny 18 do godziny 1 w nocy obowiązywać będzie ostrzeżenie. Ostrzeżenie dotyczy silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km na godzinę, a w porywach nawet do 80 km na godzinę. Miejscami również wieczorem na Dolnym Śląsku mogą pojawić się burze.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
7: Na początek Wałbrzych i wielka wymiana oświetlenia na największym osiedlu mieszkaniowym pod Zamcze. Tauron wymieni tam ponad 300 lamp ulicznych. Tematem zainteresował się Jacek Zych.
8: Ta operacja to wspólny projekt władz Wałbrzycha i Tauronu. Podzamcze to jest, ja przypomnę, największa dzielnica mieszkaniowa Wałbrzycha, a otacza ją licząca ponad 4 km Aleja Podwale i kilometrowy odcinek DK35, czyli ulica Wieniawskiego. I to właśnie przede wszystkim wzdłuż tych dwóch ulic staną zupełnie nowe lampy LED, które zastąpią dotychczasowe lampy sodowe.
9: Większość lamp sodowych w Wałbrzychu powstała w ostatnich latach w ramach programu SOWA 1 i SOWA 2, ale postęp technologiczny jest tak wielki, że dzisiaj po prostu te lampy już przestały być atrakcyjne, jeśli chodzi o efektywność energetyczną, no i wszyscy wiemy, że chcemy mieć LEDowe oświetlenie. Lepsze, bezpieczniejsze, ładniejsze i w dodatku jeszcze tańsze w eksploatacji.
8: Powiedział podczas briefingu prasowego na Podzamczu prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, a nowe lampy LED mają dać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności rocznie. Co ważne, Tauron nie będzie wymieniał samych opraw. Wzdłuż podwala staną też zupełnie nowe słupy, a to oznacza, że prace nie będą wiązały się z nawet częściową koniecznością wyłączania dotychczasowego oświetlenia.
10: Zakres inwestycji obejmuje swoim zakresem 362 oprawy, 280 słupów, niespełna 7,5 km infrastruktury kablowej, niezmiernie ważnej po to, aby ta instalacja nowoczesna, nowa, wykonana w nowej technologii, również pracowała bezawaryjnie, bezobsługowo.
8: A to już Henryk Spierewka, dyrektor Departamentu Oświetlenia Tauron Nowe Technologie. Wymiana to wspólna inwestycja gminy Wałbrzych i Tauronu. Gmina przygotowała projekty i dokumentację techniczną, słupy i nowe lampy oraz wszystkie związane z tym prace leżą po stronie Tauronu. Nowe oświetlenie ma być gotowe już późną jesienią. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Teren przy kopalni Aurelia w Złotoryi już wkrótce będzie bardziej przyjazny i atrakcyjny dla mieszkańców i turystów. Miasto pozyskało dofinansowanie na wymianę elementów małej architektury. To ważne, bo to miejsce z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów, którzy często muszą czekać, zanim wejdą do podziemi, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
11: Teren przy kopalni Aurelia chcemy zagospodarować i w ramach tego projektu poprawimy dostęp do infrastruktury. Nasza kopalnia znajduje się na szlaku tajemniczych podziemi. Jesteśmy w tej 15 tras podziemnych i dodatkowo jeszcze nam przybywa w związku z tym turystów. Chcemy dać nową wiatę, grill kamienny, ale i też miejsca do płukania złota, nowe ławki, nowe kosze na śmieci. Także Do końca października chcielibyśmy zagospodarować ten teren. Mamy już podpisaną umowę z wykonawcą. Za chwilę ruszamy z tym projektem.
7: Zmieniamy temat. Zwierzęta w schronisku dla bezdomnych zwierząt Legnicy będą miały łatwiej. Na jego terenie trwają właśnie prace budowlane.
12: To realizacja zadania z legnickiego budżetu obywatelskiego. Obecnie nowe bokce są wymurowane, a prowadzone są prace tynkarskie we wnętrzach. Malowana jest konstrukcja stalowa pod płyty dachowe, wkrótce planowany jest montaż okien. Będą nowe, zamknięte wybiegi. Nowe pawilony powstają z myślą o najwyższych standardach. Ściany i posadzki zostaną pokryte specjalną farbą epoksydową, wyjątkowo odporną na schroniskowe potrzeby. W trosce o zdrowie zwierząt podłogi w boksach będą antypoślizgowe. Modernizowane obiekty zostaną wyposażone w nowoczesne oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne. Działania w schronisku są dowodem na to, że legnicki budżet obywatelski realnie działa, a oddany głos na konkretne działania ma moc sprawczą. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello Poland, we are Poets of the Fall and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Dobre informacje dla podróżujących w stronę Wrocławia. Autostradą A4 obecnie wszelkie utrudnienia, które już od godzin popołudniowych, od godzin 13 były na A4. Na ten moment dostaliśmy już informację, że wszelkie prace związane z autostradą oraz utrudnienia w postaci kolizji czy wypadków zostały już zakończone. Na ten moment przejedziecie przez autostradę A4 bez większych utrudnień, aczkolwiek te wstrzymanie w ruchu ma swoje owoce teraz. Patrząc na mapy drogowe, wjeżdżając do Wrocławia, na pewno napotkacie dość spore natężenie ruchu. Jeżeli chodzi o S3, jeszcze informacji o zakończeniu tamtego niebezpiecznego zdarzenia ciężarówki i pojazdu dostawczego. Na ten moment nie dostaliśmy jeszcze informacji, czy te utrudnienia zostały zakończone. Z ostatniej aktualizacji wynika, że pojazdy osobowe przejadą tamtym miejscem. One są kierowane przez policję, przez bramę awaryjną i cały czas zalecany jest objazd Legnica Północ. Przypominamy, S3 między węzłem Lubin Południe a węzłem Legnica Północ w kierunku Zielonej Góry. Tam doszło do wypadku i pojazdy osobowe kierowane są przez bramę awaryjną.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Ogłoszenie płatne. Burmistrz miasta i gminy Wleń Artur Zych zaprasza na gminne święto plonów 2026, które odbędzie się na rynku we Wleniu już 5 i 6 września. W programie jarmark wystawców i rzemieślników, atrakcje dla dzieci oraz koncerty muzyczne. Na scenie m.in. Inoroz, Michał Paszczyk, Szymon Chodyniecki oraz zespół wokalny Kwiaty z Doliny Bobru. Nie zabraknie barwnych i kolorowych występów oraz zabawy w rytmach disco. Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu. Bądźmy razem w sercu Doliny Bobru.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0 Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
5: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Po reklamie.
8: Muzyczne radio.

Blue i Umówieni od lat w programie Best Of. Tak się składa, że my w Muzycznym Radiu tuż po godzinie 17 jak zawsze jesteśmy umówieni od lat na najnowsze notowanie hit planety. Dziś nie będzie inaczej. Piątek, weekend się już rozpoczyna. Zbliżamy się do godziny 17, a więc wielkimi krokami zbliża się do nas najnowsze notowanie hit planety. Nie może Was zabraknąć. Dziś mamy dla Was oczywiście mnóstwo premier, nowości z przeróżnych krańców świata i piosenek, które staną się tegorocznymi hitami. Koniecznie zostańcie z nami, a na zakończenie naszego piątkowego Best Of na pewno pojawi się jeszcze grupa Ultravox. Pojawi się Zalia i Diament. Koniecznie zostańcie z nami tuż po 17:00. Najnowsze notowanie hit planety.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Weto do ustawy o kryptowalutach, utrzymana gorąca debata w Sejmie. Nowe przepisy dla nowych kierowców, będzie okres przejściowy. Nowy pomysł Donalda Trumpa. Chce, by Europa zwróciła Stanom Zjednoczonym pieniądze za pomoc Ukrainie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie emocje w Sejmie. Rząd próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. W tym kontekście premier zacytował zeznania głównej postaci afery Zonda Krypto, Przemysława Krala. Miał on mówić o płaceniu za ewentualne ułaskawienie przez prezydenta.
5: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
4: Skomentował to sam prezydent Karol Nawrocki. Napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: jeśli pan X albo Y zaproponują panu ułaskawienie, to należy zgłosić to do prokuratury. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut się obroniło. Zabrakło rządowi wystarczającej większości, by je odrzucić. Od dziś każdy świeżo upieczony kierowca będzie objęty okresem próbnym. O nowych przepisach mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa.
6: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest taki maksymalny graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo jazdy i 20 rok życia kończy nam się ten okres próbny maksymalnie.
4: W okresie próbnym obowiązuje zerowy limit alkoholu w organizmie. Kryzys koncernu Volkswagena. Fabryka zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Połowa z tego przypadnie na Niemcy. Łącznie w ostatnim czasie to będzie już 100 tysięcy osób. Firma tłumaczy, że takie są realia gospodarcze. Jedna z fabryk Volkswagena znajduje się pod Poznaniem. Benzyna może być w przyszłym tygodniu rekordowo droga, ostrzegają analitycy. Będzie tak, jeśli utrzyma się wysoki poziom hurtowych cen paliw. 95 kosztuje średnio 7,70 zł. Olej około 8,50. W przyszłym tygodniu może być od 20-30 groszy więcej za litr. Donald Trump żąda od Europy zwrotu pieniędzy, które Amerykanie wydali na pomoc Ukrainie w czasach prezydenta Joe Bidena. Napisał to w swoich mediach społecznościowych. Bruksela odpowiada, że właściwie nie ma czego komentować. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
7: Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Nie otrzymaliśmy żadnego formalnego powiadomienia o tym, jak rozumiem, wpisie w mediach społecznościowych. Państwa europejskie są największymi darczyńcami dla Kijowa. Mówili rzecznicy Komisji Olof Gill i Christian Wiegand. Przechodząc do innego wątku, przedstawiającego amerykańską administrację w mało korzystnym świetle, pod znakiem zapytania stoi planowana na weekend wizyta specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Jak wynika z ustaleń Kyiv Independent, jeden z nich, Steve Witkoff, boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, bo wystraszyli go Rosjanie, którzy ostrzegali go, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem.
4: Zaczyna się 7. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś jedno spotkanie na Śląsku. Piast Gliwice, GKS Katowice. Początek 20:30.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
8: A po 17:00
2: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
8: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta startuje na dobre.
9: Właśnie teraz w Waszych odbiornikach startuje najnowsze notowanie Hit Planety. Marta Wojtunik, witajcie. Czas na porządną dawkę najnowszych i najlepszych hitów. W programie oczywiście najnowsze notowanie topowej 40, a poza naszą topową 40 pojawiać się będą dziś na pewno 3 premiery oraz masa propozycji do listy, od których zaczniemy.
2: Najnowsza lista w Polsce.
9: Na dobry początek Wiser i Eyes on Me oraz Divac i Slow Down. Watch closely.

0: Slowdown jeszcze cały czas grzeje miejsce na naszej ławce rezerwowej, ale to może się zmienić niedługo. Może się zmienić za sprawą waszych głosów. Koniecznie dajcie znać, czy ta propozycja powinna przestać już być propozycją do listy i powinna znaleźć miejsce w naszej topowej 40. My już za moment miejsce w naszej topowej 40 znajdziemy. Zaglądniemy na miejsce 40 i sprawdzimy, jaka nowość dziś właśnie tam się znajduje, ale zanim to tradycyjnie czas na krótkie przypomnienie wczorajszego hit planetarnego spotkania.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Sprawdzamy wczorajsze podium. Na miejscu trzecim prosto z Kanady Tyler Shaw i piosenka The Other Side.

0: końcu się udało. O soku pogwarzymy. Piosenka, która wczoraj wylądowała na samym szczycie hit planety.
1: Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy, mamy kipy i atrakcje, straty pokrywamy.
2: Hit planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
3: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
4: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
2: Po reklamie.
5: Hello there, I'm Marco.
6: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
7: Hello, Nina, we are the Cranberries.
8: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
9: Hi, I'm Ellie Goulding.
10: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet at Muzyczne Radio. Hit Planet.
0: Zaglądamy na miejsce 40. Tu dziś z nami wita się młoda i bardzo zdolna polska artystka, która rozpoczynała swoją karierę od krótkich filmików w internecie na platformie TikTok. Następnie jakimś cudem zauważył ją Igor Herbut, z którym później wspólnie nagrała piosenkę. Później już sama wydawała numery, a w tym roku bardzo, bardzo duży przełom. Taco Hemingway zaprosił ją do nagrania płyty. I to właśnie jej głos słyszymy w albumie Latarnie wszędzie dawno zgasły. Ona wciela się tu w rolę Rudej, którą mogliśmy poznać już 11 lat temu podczas premiery Trójkąta Warszawskiego właśnie od Taco Hemingwaya. Bardzo młoda, bardzo zdolna artystka, która naprawdę świetnie sprawdza się i rapując, i oczywiście śpiewając, bo zaczynała od naprawdę pięknych ballad. No, z Taco Hemingwayem to raczej mogliśmy ją poznać od strony rapu, a teraz w swoim nowym numerze Poza Tobą Nic możemy ją poznać od takiej elektronicznej strony.
2: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie!

nam od naprawdę mocnych informacji. Raya Gravy i Rivers, utwór, który dziś leci o 12 oczek w dół. To jest naprawdę bardzo zatrważające tempo. Wczoraj piosenka Rivers meldowała się na miejscu 20, a dziś już leci na miejsce 39. Żółte światło, zdecydowanie dla fanów tego nagrania. Koniecznie głosujcie na ten utwór, bo on jest dziś naprawdę bliski opuszczenia Hit Planety. Koniecznie wpadajcie na stronę Muzyczne Radio i w zakładce Hit Planeta głosujcie. A jak już w temacie utworów jesteśmy, które naprawdę szybko spadają, to teraz czas na dzisiejszego rekordzistę. Na samym dole dzisiejszego notowania, przyznacie, naprawdę dzieje się bardzo, bardzo dużo. Z miejsca 17 na 38. Mark Ambor i The Proof, utwór, który spada o 21 oczek.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!

0: Prosto z miejsca 26. Cheat Codes i Reverse. To nagranie za nami, a przed nami utwór z zupełnie innej muzycznej bajki. Prosto od amerykańskiego rapera, piosenkarza i autora tekstów Polo G. To właśnie pod takim pseudonimem występuje. No a on już swój debiut dawno ma za sobą. W roku 2019 debiutował swoją płytą, a właśnie w tym roku wraca z kolejnym świetnym nagraniem. Jest to raper, a więc zrobi się na naszej antenie zdecydowanie hip-hopowo i zupełnie inaczej w porównaniu do poprzedniego nagrania. Posłuchajcie premierowo piosenki OMG.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Miejsce 34 należy dziś do nowości i to jakiej? Topic i Lucky Ones.

0: Lista. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Kaigo.
4: Hey guys, I'm Zara Larsson.
5: Hey, it's Morten Birch.
6: Hi everybody, this is Lia Ru.
7: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Kolejne polskie nagranie podczas naszego dzisiejszego piątkowego spotkania. Margaret i Prima Ballerina. To jest utwór, który dziś pozostaje na miejscu 33. Utrzymuje od wczoraj bez zmian właśnie pozycję 33. Za 15 minut godzina 18, my już teraz bardzo chętnie lądujemy na miejscu 32 w towarzystwie duetu Bea Miller i piosenki Drunk Enough.

0: When You Believe, dziś na miejscu 31.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zbliżamy się do godziny 18:00, to odpowiednia pora, żeby ponownie zaglądnąć na dolnośląskie i nie tylko drogi. Dziś na A4 działo się niestety kilka naprawdę poważnych wypadków, które już na ten moment nie utrudniają ruchu drogowego. Nasi słuchacze dają nam znać jednak, że kilka chwil temu dosłownie na wysokości mniej więcej kątów wrocławskich w kierunku Wrocławia doszło do kolizji. Na ten moment tylko takie informacje mamy, więc je przekazujemy. Jak będziemy wiedzieć więcej, to na pewno damy Wam znać, ale patrząc na mapy drogowe, już od Kostomłotów praktycznie w kierunku Wrocławia się stoi. No a jak już przez ten Wrocław się przebrnie, patrząc na mapy drogowe, już nie powinno być więcej utrudnień, czy w kierunku Opola, czy w kierunku Poznania, czy w kierunku na Łódź przejedziecie bez większych problemów z Dolnego Śląska.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Najnowsza lista w Polsce.
0: Wracamy do naszego piątkowego spotkania. Czeka na nas Alex Warren, artysta, który w końcu wydał kolejną płytę, na którą wszyscy czekali. Na tej płycie między innymi piosenka Rescuer, którą dziś polecamy Wam na miejscu 30.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja. Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
3: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
7: 18.
0: Czas na wiadomości.
8: Kierowcy Ubera protestują, chcą większego udziału w zyskach. Anestezjolog z zarzutami nadal może wystawiać recepty. Na cmentarzu w Łodzi spoczął bohater wojenny, a zarazem prawdopodobnie najstarszy polski YouTuber. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowcy Ubera protestują. Aż 240 tysięcy pracowników z kilku krajów Europy, w tym Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Twierdzą, że stosowany przez firmę algorytm niesłusznie obniżał ich wynagrodzenia.
9: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
8: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje. Od 25 do 50% firma odrzuca zarzuty, zapewnia, że system działał uczciwie. Jeden z lekarzy biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej opioidami nadal ma prawo wykonywania zawodu. Sprawa ma związek ze śmiercią czterech młodych kobiet w Krakowie. 58-letni Dariusz P. przed miesiącem został wypuszczony z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 500 000 zł. Ma postawione zarzuty pomocnictwa do wprowadzania do obrotu narkotyków oraz poświadczania nieprawdy w wystawianych receptach.
10: Ta sprawa już dotyczy kilkunastu osób i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką większą ilością osób, które współpracowały ze sobą przy różnych czynach o charakterze przestępczym.
8: Mówi Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej. Puck chce przypomnieć o swojej wyjątkowej historii. Stanie tam replika słowiańskiej Łodzi z czasów, gdy działał najstarszy słowiański port nad Bałtykiem. Na dnie Zatoki Puckiej archeolodzy odkryli pozostałości średniowiecznego portu. Władze miasta liczą, że nowa atrakcja przyciągnie turystów i zainteresuje ich dawnymi dziejami regionu, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
11: Po pierwsze zależy nam na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
8: Łódź będzie atrakcją nawet w czasie budowy, bo zobaczyć będzie można każdy ruch szkutnika.
11: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różnych rzeczy wykonywać.
8: Zgodnie z planem słowiańska, choć przypominająca łodzie wikingów, jednostka ma być gotowa w przyszłym roku. Mieszkańcy miasta Łodzi pożegnali porucznika Józefa Przedpełskiego, bohatera wojennego i najstarszego polskiego youtubera. Żołnierz kampanii wrześniowej Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego zmarł w wieku 105 lat. Spoczął w Alei Zasłużonych na łódzkim cmentarzu Doły. 10 lat temu, mając 96 lat, założył na YouTubie kanał Pan Józef, na którym opowiadał o historii i o swoich wojennych doświadczeniach. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować dwóch robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu elektrowni wodnej. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie zmarłe ofiary lawin. Mieszkaniec San Marino tworzył drzewo genealogiczne całego państwa, pracował nad tym 10 lat. Połączył w jednej bazie 42 tysiące osób, czyli nie tylko wszystkich mieszkańców tej niewielkiej republiki, ale też ich przodków. Jak mówi bohater tej opowieści, Giorgio Bologna, wszystko zaczęło się od rodzinnych opowieści jego babci.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: A po 18:00
0: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
6: Prosto z muzycznej poczekalni czas na kolejne propozycje. Cats and Dogs, Take the Night oraz Mick i Expensive Taste.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
0: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Andrew Ryle.
4: Cześć, tutaj Ewa Nejsowska.
5: Hey guys, I'm Enrique Iglesias.
6: Hi, this is Tamei from Pragma.
7: Hello Poland, this is Halion. Turn it up. This is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
9: Piątkowe wydanie Hit Planety trwa w najlepsze, a my znajdujemy się już na miejscu 28 notowania topowej 40 w Muzycznym Radiu. Tu znajduje się nagranie, które dziś najczęściej pojawiało się na naszej antenie. To nasz dzisiejszy hit typ, który na Hit Planecie naprawdę zyskuje. Być może to właśnie zasługa tego, że był dzisiejszym hit typem. No i głosy posypały się na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. Mando i Gold, bo to właśnie o tym nagraniu mowa, opuszcza miejsce 37, tylko po to, by zająć zdecydowanie lepsze miejsce 28.

Look at the Stars. Słysząc tytuł tej piosenki, pierwsze skojarzenie to może być piosenka od zespołu Coldplay, piosenka Yellow, która właśnie od słów Look at the Stars się rozpoczyna. Ale z zespołem Coldplay to nagranie ma tylko tyle wspólnego, bo jest to utwór raczej energetyczny, raczej bardziej elektroniczny, który na hit planecie radzi sobie dość dobrze, melduje się dziś na miejscu 27. My nie zwalniamy tempa, lecimy z kolejnym miejscem, miejscem 26. Blanka, yeah, yeah, yo.

0: Reklama.
1: Mamuś, co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
0: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl. Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, majoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
2: Czasami serio brak mi ciebie.
0: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
3: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
0: Patronat Muzyczne Radio. Po reklamie.
4: Hey, hey guys, I am Ferry Korsten.
5: Hello Poland, it's DJ Scotty here.
6: Hey, what's up guys, we are Teres and Finlay.
7: Hi, I'm Geo da Silva.
8: Hey, what's up, this is Crazy Biza, you are listening to Hit Planeta at Muzyczne Radio.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Trist Van D, After the Silence, nagranie, które w końcu leci w górę. Dziś opuszcza miejsce 29 i melduje się na miejscu 24. A my już teraz wracamy do naszych piątkowych premier. Za nami jedna z nich, totalnie hip-hopowa, z totalnie takiego raperskiego świata. A przed nami kolejna premiera, tym razem z mocnym rockowym uderzeniem. To nowość od zespołu Nickelback, który na pewno doskonale znacie z piosenki How You Remind Me. Oni szykują się do premiery nowej płyty, do płyty Everything Under the Sun. No i prezentują kolejny singiel z nadchodzącego wydawnictwa, piosenkę Leave Me Behind, w której ewidentnie dają znać, że oni jeszcze mają coś do powiedzenia. Ten utwór to utrzymany w średnim tempie, melodyjny, bardzo rockowy numer, jak przystało na zespół Nickelback, który ma w sobie sporo miejsca na emocjonalne teksty. Wokalista grupy wyjaśnia, że utwór opowiada o wsparciu dla osoby zmagającej się z trudnymi doświadczeniami. No więc posłuchajmy tej premiery. Przygotujcie swoje głośniki na naprawdę mocne, rockowe uderzenie. Nickelback, Leave Me Behind.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Prawie w połowie na miejscu 22 Matem i Follow.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Sprawdzamy, czego obecnie możecie spodziewać się na dolnośląskich i nie tylko o drogach. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, po dość intensywnym popołudniu i przedpołudniu, na ten moment na Dolnym Śląsku, na głównych trasach, A4 między innymi, nie napotkacie większych utrudnień. Jeszcze wjazd do Wrocławia na pewno dość zakorkowany, ale droga jest przejezdna. Jeżeli chodzi o wyjazd z Wrocławia w przeróżne strony Polski, na ten moment przemieścicie się z Dolnego Śląska w inne regiony Polski bez większych utrudnień.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny, muzyczne radio.
3: Po reklamie.
4: Hi, I'm JP Cooper.
5: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
6: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samuel Harbour from a band called Sunrise Avenue.
7: Hey, what's up? It's Sierra.
8: Hey, my name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Muzyczne Radio.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

James Blunt i bardzo wyjątkowe Taste Like Summer, singiel, który zapowiada nową płytę Jamesa Blunta. Będzie to pierwszy album od wydanego w 2023 roku Who We Used To Be. Materiał już od wczoraj zapowiadają dwa single, właśnie wspomniane Taste Like Summer oraz wczoraj wydane Weight of It All. Czekamy więc na nowe wydawnictwo, a co ciekawe, James Blunt już niedługo, no powiedzmy niedługo, wystąpi w Polsce i to na dodatek wystąpi na Dolnym Śląsku. James Blunt wyruszy w trasę koncertową promującą właśnie nadchodzącą płytę. No i to co ciekawe, na trasę koncertową w Polsce oczywiście też wystąpi. Podczas tej trasy nie postawił na Warszawę, a postawił na Wrocław i bardzo piękne i wyjątkowe miejsce, Halę Stulecia. 10 marca w przyszłym roku właśnie James Blunt wystąpi na Hali Stulecia we Wrocławiu. Bilety w sprzedaży będą już od 9 września. James Blunt równo w połowie naszego dzisiejszego spotkania na miejscu 20, a więc przed nami ta wyżej notowana 20. Miejsce 19, Saffron Smoke.

0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 19.
0: Czas na wiadomości.
3: Wysłannicy Trumpa polecą na Ukrainę, podał przed chwilą Wołodymyr Zełenski. Utonięcie dziecka na basenie, eksperyment procesowy opóźniony. Dziady jutro zawładną Polską. Będzie narodowe czytanie Mickiewicza. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę, Wołodymyr Zełenski potwierdził przed chwilą. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Wracamy do tragedii w łódzkim parku wodnym Fala. Pod koniec lipca utonął 7-latek mimo obecności ratownika na basenie. Nadal nie ustalono daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić tę tragedię, a to dlatego, że na basenie trwają prace konserwacyjne, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
4: Eksperyment odbędzie się po 15 września. Jest to związane z pracami konserwacyjnymi w akwaparku. Ostateczny termin jeszcze nie jest ustalony, ale już trwają uzgodnienia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
3: Prokuratura zapewnia, że remont nie zaburzy eksperymentu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Atak na 17-letnią Polkę w Szwajcarii doszło do niego w miejscowości Bir na północy kraju. Mężczyzna przewrócił idącą pieszo młodą kobietę, ale Polka obroniła się przed próbą gwałtu. Wtedy napastnik rzucił się do ucieczki. Poszukuje go szwajcarska policja. Białostocki samorząd i Stowarzyszenie Pacjentek Onkologicznych będą zachęcać do badań profilaktycznych. Polska jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem wydatków na profilaktykę. Jakub Medek.
5: Białystok od kilku lat stara się poprawić ten fatalny wynik. Służy temu kampania Postaw na Zdrowie o zaczynającej się właśnie trzeciej edycji, mówi wiceprezydentka Eliza Cybulko.
6: Podczas tej kampanii mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z badań, a także ze spotkań ze specjalistami.
5: Praktyczne znaczenie takich spotkań czy medycznych festynów z udziałem specjalistów podkreśla Barbara Ićkowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, które tradycyjnie współorganizuje kampanię.
7: Często jest tak, że ktoś na badanie do lekarza albo nie ma czasu, albo nie chce się mówić, chcemy dotrzeć do tych osób.
5: Średnia unijna wydatków na profilaktykę zdrowotną to około 200 euro na mieszkańca. W Polsce prawie 10 razy mniej.
3: Jutro Polskę zdominują dziady Adama Mickiewicza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Te słowa zabrzmią w całej Polsce podczas narodowego czytania. Agnieszka Wynarska.
8: Od miejskich placów po kameralne biblioteki wszyscy chętni zbiorą się w sobotę, by razem przypomnieć sobie to wielkie dzieło polskiego romantyzmu. Narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Przypomina Joanna Pawłowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która także włącza się w akcję.
9: Jak podkreślono w przesłaniu, to narodowe misterium, w którym przeszłość splata się z przyszłością, a dawne obrzędy tworzą przestrzeń do dyskusji o naszej tożsamości. Para prezydencka zachęca do czytania dziadów Mickiewicza we wszystkich zakątkach naszego kraju.
8: Można przynieść swój egzemplarz książki, zdobyć pamiątkową pieczęć i dołączyć do wspólnego głośnego czytania.
3: W ubiegłym roku czytano Jana Kochanowskiego, a 2 lata temu był Kordian.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
2: A ta propozycja to Bruno Martini i Chasing.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Mamo! Gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie.
6: Yo, B. Gates, ich heiße Marlon Rudet.
7: Cześć, kochani, tu Margaret.
8: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
9: How are you? I'm Nelly Furtado.
10: What's up, Poland? This is your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit Planeta.
11: Zbliżamy się już powoli do końca naszego dzisiejszego piątkowego hit planetarnego spotkania. Rozpoczęliśmy już trzecią część naszego spotkania od dwóch naprawdę świetnych propozycji, a już teraz prowadzi nas prosta droga do podium. Znajdujemy się na miejscu 16, przed nami jeszcze 16 świetnych hitów, a pomiędzy nimi oczywiście przyjdzie jeszcze czas na ostatnią z naszych premier. Ale na ten moment miejsce 16, które zajmuje dziś Julian Tate i Wild at Heart.

0: Lekko swingowa propozycja Cash on Grooves, nagranie prosto z miejsca 13. To są naprawdę dobre informacje, bo to jest utwór, który jeszcze ma naprawdę bardzo krótką historię na Hitplanecie. Wczoraj, w czwartek, wylądował na miejscu 24, a dziś proszę, taka miła niespodzianka, miejsce 13.
1: Tak gra Hitplaneta.
2: A to jest kolejny mocny hit. Na miejscu numer
0: 12. Mocny letni hit. Nagranie Mango. Sylwia Grzeszczak. Yeah.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Hey, my name is Daniel Tomaso.
4: Hello, Poland. My name is Anastasia.
0: Hey, I'm Zoli Berkon.
5: Hello, I'm Unessa.
0: Hi, we are Enrico and Pico, and right now you are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Cheers from Germany. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Jeszcze mocno wakacyjne nagranie Mark and Cremont, The Colors. Ich znamy oczywiście z hitu Italo Disco, a to jest piosenka Partenope, która Hit Planetę bardzo skutecznie cały czas podbija dziś na miejscu 10.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Zaczyna się już robić naprawdę poważnie, zbliżamy się do dzisiejszego piątkowego hit planetarnego podium, ale jeszcze po drodze czeka na nas bardzo taneczna premiera LB1 i Love.

0: Sammy Gee i Message to the World. Nagranie dziś lecące delikatnie w dół, konkretnie z miejsca 8 na miejsce 9.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Obecnie covery świetnie mają się na hit planecie. Miejsce 8 dziś należy do piosenki Let's Talk. Ona z miejsca 14 leci o 6 oczek w górę.

0: 1225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Po reklamie.
7: Hey, my name is Bollier.
8: Hello, my name is Sky Holland.
9: Big hello, I'm Graham Candy.
10: Hello, Poland, I'm Ingrid.
11: Hello there, Sam Feltus here, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
12: Najnowsza lista w Polsce!

Oliwia Socha i jej rutyna. Ona bez rutyny na Hit Planecie cały czas leci w górę. To są naprawdę dobre informacje, bo to jest dziewczyna, która pochodzi z Jeleniej Góry, więc można powiedzieć taka piosenka regionalna. Miejsce szóste dziś. A teraz mocne uderzenie. Richard Durant i Move to na miejscu piątym, a już za moment wspólnie odwiedzimy nasze piątkowe podium.

Move i Richard Durant. Cały czas czekamy na dzień, w którym to nagranie wkroczy na podium. Niestety, dziś to się nie stanie, ale być może w nadchodzących dniach w końcu to nastąpi. Miejsce piąte. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 20. Czeka już na nas najnowsze notowanie DMC. Maciej Wowk już czeka na was z naprawdę mocną muzą, ale Hit Planeta jeszcze trwa. Jeszcze czas na to, co najważniejsze na Hit Planecie, czyli sam szczyt. A na nim dziś zmiany? Na pewno tak. Miejsce czwarte, tuż przed podium, Francesco Gobani i Summer Funk. Jeszcze czuć wakacje, jeszcze czuć lato na Hit Planecie. Miejsce trzecie, DJ Goya, Jason Derulo, Melody i Michiko. Delikatny spadek z miejsca drugiego, a na miejscu drugim powiew świeżości to na pewno Fast Boys i Music Sound. No i na zakończenie naszego dzisiejszego piątkowego notowania Hit Planety, prawdziwy hit, który idealnie sprawdzi się na rozpoczęcie weekendu. Soku i pogwarzymy, tak gramy wam na koniec Hit Planety. Marta Wojtunik, dzięki za dziś. 10 minut zostało do godziny 20. Zostawiam was z naszym dzisiejszym hit planetarnym podcastem.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy goldę.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
3: W nowym miejscu.
2: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
2: Czas na wiadomości.
6: Tragedia na torach w Oleśnicy. Zginęła matka z dzieckiem. Pierwszy polski pocisk 155 mm przeszedł próby na poligonie. Powiemy też o piłkarskich szlagierach w ligach europejskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śmiertelne potrącenie matki i dziecka przez pociąg w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym przejściu przez tory. Z ustaleń policji wynika, że matka miała ruszyć za dzieckiem, które wbiegło na tory, mówi Michał Wróblewski z policji w Oleśnicy.
7: 10-letnia dziewczynka przebiegała przez przejście kolejowe. Niestrzeżone, bez zapór, za dziewczynką przebiegła matka. W tym samym momencie jadący pociąg potrącił śmiertelnie obie osoby.
6: Ruch pociągów w okolicy nadal może być ograniczony. Sąd rodzinny w Bydgoszczy zajmie się sprawą nękania 12-letniego chłopca. Nastolatek został pobity na przystanku przez swojego rówieśnika z tej samej szkoły. Agnieszka Wynarska.
8: Do napadu doszło na przystanku przy ulicy Perłowej, mówi nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
9: Chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy.
8: Policjanci dysponują filmem, bo całe zdarzenie z balkonu nagrała mieszkanka Bydgoszczy. Film trafił do sieci. Na policję zgłosiła się matka nękanego chłopca.
9: Ta sprawa jest oczywiście w toku. Policjanci gromadzą materiał dowodowy, przesłuchują osoby związane z tym zdarzeniem.
8: Z uwagi na wiek, o losie 12-letniego agresora zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
6: To krok w stronę niezależności zbrojeniowej. Pierwszy polski pocisk artyleryjski kalibru 155 mm wyprodukowany przez polską grupę odlewniczą pomyślnie przeszedł próby poligonowe. Podczas testów osiągnął zasięg ponad 30 km i potwierdził wymagane parametry. Jeśli dalsze badania zakończą się sukcesem, produkcja i dostawy dla wojska mogą ruszyć w przyszłym roku. Na stronie internetowej Białego Domu pojawiły się gry komputerowe. Administracja Donalda Trumpa uruchomiła m.in. zabawy polegające na wyłapywaniu nielegalnych imigrantów i budowaniu muru na granicy. Biały Dom przekonuje, że to sposób na promowanie politycznych priorytetów prezydenta. Krytycy twierdzą, że to infantylne. Niecodziennego znaleziska dokonali archeolodzy pracujący na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W piwnicach Pałacu Brühla natrafili na plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej z wizerunkiem Adolfa Hitlera. Do naszych czasów przetrwały w wyniku pośpiechu okupantów.
10: Niemcy przed opuszczeniem pałacu dość skrupulatnie go oczywiście czyścili i niszczyli swoje dowody swojej obecności. Te plakaty były palone ewidentnie, natomiast Niemcy w pośpiechu to robili. Kiedy rzucali kolejne warstwy na palący się stos, ktoś po prostu rzucił trochę tego za dużo. Przygasił to, co znalazło się pod spodem. Dzięki temu te rzeczy zakonserwowane przez ponad 80 lat w ziemi przetrwały po prostu i możemy w tej chwili poddawać się rekonstrukcji.
6: Mówi Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym sobotni mecz mistrza Interu z wicemistrzem Napoli. To najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii Barcelona zagra na wyjeździe z Walencją. Ten mecz w niedzielę. W niemieckiej Bundeslidze najciekawiej zapowiada się sobotni wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z Schalke. A w naszej Ekstraklasie powtórka w Lublinie. Kilka dni temu Motor rozbił Legię 3-0. Jutro Legia wraca na stadion w Lublinie. Tym razem mecz o ligowe punkty.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
11: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
2: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie. Dawno, dawno temu, kiedy muzyka przechodziła ewolucję, pojawiła się idea, która z biegiem czasu dzięki Wam stała się muzycznym wydarzeniem. Dziś powracamy do przeszłości, aby mieć odniesienie do przyszłości. Łącząc pokolenia, zaglądamy do najgłębszych zakamarków muzycznej duszy. Jeśli jesteś, słuchasz, tym samym żyjesz, wpisujesz się w historię i zostaniesz zauważony. DMC. Machina, która porywa bez opamiętania. Wsiadając do niej, możesz być jej częścią. Tu czekają na ciebie przyjaźni ludzie, najlepsze imprezy, płyty i muzyka. Już teraz wejdź na pokład DMC i posłuchaj tego, co od lat kręci światem. Za konsoletą Maciej Wowk.

Moi drodzy, jak słuchacie, Armin Van Buren sięga po swój wielki klasyk Sharon de Nadelle. Światowa premiera przypada na dzisiaj. Warto wiedzieć, że oprócz tej wersji, którą słuchacie, są jeszcze dwie pracujące na dużo, dużo, dużo wyższych obrotach. Jak nam starczy czas, oczywiście zagramy. A my w piątek, każdy piątek, moi drodzy, jesteśmy zawsze na bardzo, bardzo wysokich obrotach, szczególnie o tej porze. I tak mam już prawie od 30 lat. Powiem wam szczerze, to nie jest normalne, ale z drugiej strony, kto wie, co jest. A zatem Maciej, bo witajcie w naszej piątkowej bajce w najlepszym dniu tygodnia, jest dobrą energią od pierwszych sekund, w miejscu, gdzie muzyka elektroniczna nie zna granic, a moc zaczyna się właśnie tutaj. DMC dostaniecie światowe premiery, najnowsze produkcje, wielkie festiwalowe brzmienia, artystów, którzy wyznaczają kierunek w branży klubowej. Jeśli kochacie moment, gdzie basior zaczyna pracować mocniej, a melodia zabiera was gdzieś daleko i cały świat przestaje mieć znaczenie, to znaczy, że jesteście tu, gdzie trzeba. Jesteście w DMC, jesteście w muzycznym radiu. Podkręcajcie głośność i zaczynamy! I wanna get fucked up to the 3 of 3. 1-4-4-5, 1445 notowanie listy DMC. Pierwsze w tym miesiącu i pierwsze po wakacyjnie, ale jeszcze póki co można sobie delikatnie okrasić. Summer with DMC. Best music. A lato ma to do siebie, że możemy grać od sasa do lasa i tak naprawdę każdy w tym programie znajdzie coś, co kocha, coś, co lubi, coś, czego porusza, coś, co przywołuje wspomnienia. I powiem wam, że dzisiaj mamy pierwszą jedynkę, pierwszorzędną chciała być jedynkę, pięknie brzmiącą. Jak komuś się uda zgadnąć na GG, to damy nagrodę, jak zawsze. Kilkanaście zawodowych nowości, a wśród nich m.in. Armin In Out of Love z Adele w remiksie 2026. Słuchajcie, żadna impreza klubowa nie odbędzie się bez tego numeru, a my 16. dwukrotnie będziemy to nagranie piłować. Najpierw na imprezie plenerowej, dużej, kosmicznej, klubowej, w okolicach Chojnowa, a później w Seven. Tam do 12, a od pierwszej Seven, Legnica. To pozwólcie, że sprawdzę wszystkie wychylenia, nie czekając, bo to już kwadrans po 20, odpalamy dzisiejsze. 1-4-4-5, jeszcze go posłuchać, jest przy czym się pokołysać. Pamiętajcie, słuchajcie, no gdzie się tylko da. W eterze, jak eter z jakiejś przyczyny, burza, nie wiem, trafi nas coś, to zawsze jest dub. W internecie. Aplikacja ma możliwość nagrywania. Wszelkie, słuchajcie, kontrowersje, reklamacje nagrywacie. Miłe słowa, ale nie, to się tylko, co tam sobie chcecie, co sobie wymarzycie. Nagrywajcie, czekamy. Jesteśmy na tak.

A tak przy okazji pozdrawiamy gorąco, tak bardzo serdecznie słuchaczy DAB+, Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Gdańsk, Szczecin, Gliwice, Bielsko-Biała, Andrychów. Częstotliwości, proszę bardzo, gdzie można słuchać, na jakim kanale? Kanał 11B to Warszawa, we Wrocławiu 12B, w Krakowie 9A, 10B w Katowicach, w Gdańsku 5C. Szczecin 12B, pozdrawiam Szczecin bardzo mocno. Gliwice 5B, Bielsko-Biała 5B, Andrychów 8D i przez internet na wszystkich półkulach, jakie są we wszechświecie. Może tam gdzieś ten sygnał poleci wyżej też. Świat, może nas słuchają Holendrzy, nie wiadomo gdzie. Ważne tylko, żebyście byli z nami, DMC maniakami. Niech się kręci nasza karuzela. Zaczynamy.

0: spokojnie, rozkołysali się dość mocno. Tymczasem, moi drodzy, no, zanim polecimy w dobre BPM, mocne BPM, ta godzinka pierwsza musi minąć. A w tej pierwszej godzince same piękności, cudowne sztuki, długie breakdowny, ta kobieca, delikatna muza.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, majoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms. Czasami serio brak mi ciebie. Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
2: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
1: Patronat Muzyczne Radio.
3: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DNC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. DMC. DMC. DMC. DMC. Muzyczne radio. Nowość.
0: Wjechała nasza maszyna. A przed momentem było, co było w niedzielę najbliższą. Wądroże Wielkie. Dwie godziny seta DMC macie na 100%. Także macie ochotę, proszę bardzo. Moss. Skywalker w remiksie Paul Thomas. 50. Fernando Ferreira za chwileczkę. Aira na 49. Gianluca. Nie

Najlepszy przepis na niepokój, na niepowodzenia. Nazwy piątej, na wszystko. Dance with me. Come on, dance with me. Come on.

na radio, tu program DMC, tu klasyki, które brzmią może nie tak jak 20-25 lat temu, ale też nieźle. Zanden van Dorn, poznajecie? Catalyst, Markowi.

0: No powiem wam, że nie każda podróż potrzebuje biletu. Czasami wystarczy dobry beat, przestrzeń i muzyka, która zabiera nas tam, gdzie dokładnie chcemy być. A jeśli chodzi o trance, to najpiękniejsza muzyka świata. Taki monolog między nami a dźwiękami.
1: Podoba ci się ta muzyka? Okej. Okay. Oddaj swój głos na www.muzyczneradio.pl. To ważne, aby DMC układało się po twojej myśli. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie. DMC News.
0: Tom, dotruszaj.
4: Ruszamy z DMC News, zapraszając was do świata elektronicznych dźwięków. Co dziś mamy na rozpisce? Proszę bardzo. Klan Kusla, który przekracza kolejne granice. Kolejna edycja Burning Man Project wystartowała na dobre, a wasz ulubiony, ukochany DJ i producent Armin van Buuren sięga po swój wielki klasyk, przedstawiając go w niesamowitych remiksach. Czas na szczegóły, dajcie głośniej, startujemy.
1: DMC News.
4: Klan Kusla przekracza kolejne granice i ogłasza Outward Stadium, monumentalne widowisko w formule All Night Long, które odbędzie się 3 kwietnia przyszłego roku. Będzie to jedyny europejski występ artysty aż do lata przyszłego roku. Impreza połączy muzykę z widowiskową, wielowymiarową instalacją świetlną, tworząc audiowizualny spektakl o niespotykanej dotąd skali. Patrząc na wcześniejsze realizacje spod szyldu Outward, trudno sobie wyobrazić postawienie poprzeczki jeszcze wyżej. Klan Kusla to niemiecki DJ i producent muzyczny, znany wam doskonale z programu DMC, będący obecnie jedną z najważniejszych postaci na globalnej scenie hard techno. Michael Korb, bo o nim mowa, słynie z doskonałego kontaktu z publiką i maratońskich występów, podczas których bezkompromisowo buduje napięcie od pierwszej do ostatniej minuty. Wersja Stadium 2027 zapowiadana jest jako odblokowanie nowego wymiaru. Sercem produkcji będzie gigantyczna, zawieszona nad publicznością instalacja świetlna, która zatrze granice między sceną a przestrzenią stadionu. Wybór Merkurspiel Arena nie był przypadkowy. Potężny, w pełni zamykany dach obiektu pozwoli na montaż tak zaawansowanej konstrukcji technicznej. Arena w Düsseldorfie może pomieścić ponad 60 tysięcy osób, co sprawia, że będzie to największa dotychczasowa odsłona w historii tego muzycznego wydarzenia.
1: DMC News.
4: Z Düsseldorfu przenosimy się w tej chwili do Nevady. To właśnie tam wystartowała kolejna edycja legendarnego Burning Man Project, gromadząc na pustyni Black Rock tysiące uczestników z całego świata. Tymczasowa metropolia, znana jako Black Rock City, oficjalnie otworzyła swoje bramy. Burning Man to tymczasowe miasto, które powstaje i znika w ciągu tygodnia, pełne kreatywności, muzyki, sztuki i silnego poczucia wspólnoty. Dziesiątki tysięcy uczestników przywożą ze sobą namioty, rowery przerobione na artystyczne pojazdy oraz pomysły na interaktywne instalacje. Tegorocznym motywem przewodnim imprezy jest Axis Mundi, czyli oś świata eksplorująca kosmiczne połączenia między ludzkością, naturą a sferą sakrum. O fenomenie tego wydarzenia, które narodziło się w 1986 roku jako niewielkie kontrkulturowe spotkanie na plaży w San Francisco, opowiada 4-odcinkowy dokument HBO zatytułowany The Man Will Burn. Za reżyserię odpowiadają Yani Nuaim oraz Vikram Gandhi. Twórcy przez 5 lat dokumentowali funkcjonowanie projektu, uzyskując unikalny dostęp do kierownictwa organizacji, materiałów archiwalnych i społeczności. Serial pokazuje nie tylko spektakularne instalacje i pustynne krajobrazy, ale przede wszystkim ludzi stojących za tym wielkim przedsięwzięciem, organizatorów, artystów i wolontariuszy.
2: DMC News.
4: Na koniec w DMC News Armin van Buuren, który ponownie sięga po swój wielki klasyk, nagranie In and Out of Love. Właśnie pojawiła się specjalna epka z nowymi remiksami tego numeru. Za nowe brzmienie odpowiadają Ben Hamsley, Taibo Fiden i Inzgul. I robią to bardzo szybko. Poszczególne remiksy pracują od 143 do 155 BPM-ów. Czyli klasyczna melodia, ale trzy zupełnie różne spojrzenie na muzykę trance. Armin pokazuje, że nawet utwór, który wszyscy doskonale znamy, można ponownie odpalić z potężną siłą i klubową energią. In and Out of Love, nowa generacja, nowa energia i trzy nowe remiksy, które za chwilę przejmą parkiety na całym świecie, a dziś przejmują listę DMC. Zatem posłuchajmy In and Out of Love w fantastycznym remiksie, za który odpowiada Ben Hamsley.

0: bardzo proszę o głosy na ten utwór w imieniu Tito Vision, Sample i Driven, pozycja numer 32 na liście DMC. 19 minut po 21, teraz zapraszam tych, którzy no chcą pohulać. Na GG12, 32, 19, 10.
1: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC.
0: Muszę wam powiedzieć, że w tym tygodniu dostałem bardzo sympatycznego maila od takiej może nowej wytwórni płytowej, która tworzy takie dziwne eksperymentalne dźwięki. No to posłuchajcie, może wam się spodobają, może na listę. Kto wie, co z tym zrobimy.

0: No różne eksperymentale wychodzą w świecie, no a my stajemy na głowie, żeby do was zdobyć, zaprezentować. No i może, no może, może coś tam się spodobać.
1: Siemanko, DMC Maniacy, z tej strony Misiek Kirek.
2: I Miśka, Moniśka, siemanko.
1: Pozdrawiamy was cieplutko w ten wrześniowy, deszczowy wieczór. Przy dźwiękach najlepszej muzyki, jaką serwuje nam Maciek.
0: Muszę powiedzieć, takich sztosów hardkorowych, to tam zaseteczka jest, także możemy złożyć takiego całego zacika, jakby ktoś bardzo chciał. Proszę bardzo. Przypominam, apka czeka muzycznego radia na nagrania. No i kanały na plus. Czekam, żebyście też się pojawili. Dla nas to bardzo ważne. Działajcie!

jest muzyczne radio, to jest odcinek listy TMC w każdy piątek od wielu lat. 1445. Kiedyś dawno temu to były listy, tak, w kopertach ze znaczkiem. Później był IRC. Przyszła era telefonów komórkowych, SMS-y. E-maile jakoś tak razem. A nasze GG tyle lat lata, co? Facebooki pewnie, że tak. Ale na GG mamy kontakt taki face to face prawie.

dziewczyna Magnieszka pisze, że ma problem z GG, no to pozdrowionka dla Agnieszki i Tomka. Najlepszego, udanego piątku, przy dobrych klimatach. DMC.

pozdrowy dla Grzesia. Grzesia, który jest teraz Iłowej, tak? Czy w Groznicy? Ja nie mam tak żeby lata raz tu, raz tu, no. To latawiec jakiś taki. Pozdrowionka dla ciebie, Grzesiu. Fajnie, że jesteś. Sercem i duchem. Z DMC.

Giga się ładuje, to troszeczkę wolno, ale tak to już jest, moi drodzy. W programie DMC nie potrzebujemy dużo słów, dużo pisania, potrzebujemy tylko muzyki, dobrego bitu, dobrej melodii i wszystko jasne.

A zaczniemy lot od Rybnika. Dobry wieczór wszystkim. Cherry Woman napisała do nas. Pozdrowionka dla wszystkich DMC maniaków. Marcina, jego cudowną Renatę. Dla Arciego potężny, miłosny uścisk taki małżeński, że powiem, no. Cherry Woman i przyjaciele, Rybnik.

Wojtek z Gdańska pisze tak: Macieju, są takie numery, takie momenty, gdzie nie potrzeba żadnych słów. Trzeba tylko dobrej muzyki. A każdy z tych utworów ma swoją historię. Przypomina ludzi, miejsca. Za to dziękujemy. To za co? Aha, że te stare utwory lecą. Dobra, wszystko jasne.

Małgosieńkę witamy, Sady Górne są razem z nami. Całą rodzinę DMC Maniaków pozdrawiam. Wszystkich z czata DMC, no i zapraszam. Wejdźcie do nas, niech moc poczujecie. Niech moc przejdzie na was, tak jak przeszła na nas dawno temu. Sady Górne zawsze z wami, DMC Maniakami. Buzio dla wszystkich na kuli ziemskiej.

0: Bartek z Białegostoku pyta, dlaczego tak lubimy muzykę w Muzycznym Radiu. Co za pytanie w ogóle? No. To tak jakby pytać, dlaczego lubimy wschód i zachód słońca. No. Zachwycamy się pięknem po prostu. Dobra, zmieniamy podbicie, dobra. Już 3, 2, 1. Halo, nie spać.
1: DMC w Muzycznym Radiu. Muzykę z najlepszym napędem.
0: Musimy tempo zwiększyć, bo przed nami jeszcze dużo fajnej muzyki, fajnych klimatów. Coś jeszcze ekstra będzie specjalnego dla tych, którzy nie przesypiają, nie zasypiają, a raczej lecą z nami do końca. Do samej mety.
2: Hey, this is Armin van Buuren, and I invite you to a brand new episode of my radio show A State of Trance after the DMC at Musician Radio.
0: To on zakończy dzisiejsze 1445 nazywanie listy DMC.

Macie, ciśnijcie tak, ciśnijcie, ta. Wiem, że zawsze wymiata. Oleśnica kręci się. Dziękujemy. Moc z wami. Wiem, z maniakami. Krystian, najlepszego. I Łowa brzmi jeszcze dobrą muzyką. A w Łowej Tomek.

To muszę w scenariu DMC. Ponoć mamy bardzo fajny przyczółek w Grecji. Pozdrawiamy Ilka, całą familię. Trzymajcie się i bawcie się dobrze.

Radka, pozdrawiamy Matiego, Wojtka i Krystka ze słonecznej Portugalii. Lecimy z wami, Seba. Te słowa są skierowane do wyjątkowej osoby. Właśnie zrobiło się trochę cieplej na sercu. Stawiasz kawę, którą bardzo uwielbiam. Nie wiem kto, nie wiem co. Nie wiem o czym. GG to jeszcze działa w ogóle? Bajo, bajo. Odbieram na DAB Plus w Szczecinie. Pozdrawiam, Marcin ze Szczecina. Marcino, do zobaczenia. Dobry wieczór, Surowa razem z wami, Biemcy Maniakami, Jawor, Piechowice, okolice i Goznica. Marcin. On zawsze i wszędzie. Jawor, Bronek, dobry wieczór dla Surowej Poznań Moc, Nowej Soli, Strzegomia, Nawrotków i całego świata. DMC Maniaków.

rozjeżdżamy na ostro do Szprotawy. Dobry wieczór, ekipo DMC. Jak to piątek? Szprotawa obecna. Macieju, trzymaj się. Piotrek i przyjaciele. Rycho Scorp UK. Lot z wami, DMC maniakami. Najlepszego. Sławka Messnera, Kobre z Lubina też pozdrów. Ja dziękuję. Trend ma sens i tyle. Ryszard i Friends. Hej, hej, dobry wieczór. Pozdrowienka z trasy co piątek, jak zawsze. Z DMC szczególne uściski dla weterana Marka Krystiana z Malty, Marcina i ukochaną Sisi. Ja dziękuję, Krystian dziękuję, Sebastian dziękuję, Martin dziękuję, Basieńka też dziękuję. Rodzinę DMC pozdrawia Gosia z Ulesia.

Powiem wam tak, klubowa muzyka to jest coś więcej niż tylko jeden dźwięk. Zobaczcie, jeden numer, a tysiące ludzi go kocha. Tysiące ludzi go tańczy, uwielbia. To energia, która potrafi łączyć setki tysięcy ludzi na całym świecie. Go w piątek łączmy się, bawmy się, kręćmy się, wybierajmy co najlepsze.

0: DMC.
1: Rolnika, co dzisiaj melduje się razem z wami. Nocne dostawy w rytmach DMC to czysta przyjemność, Macieju. Hej, hej, dobry wieczór, załoga muzycznego radia. Kamień ze Skokowej. Nowa sól, jak co piątek. W kosmicznej mocy DMC. Maciej i Małgosia. Pozdrowy dla Trans Family. Ja dziękuję. Wróciłem z pracy, słuchając DMC, a teraz słuchawy i lecę z wami. Gubin, Grzegorz, pozdrowienia, jest moc. Szprotawa pozdrawia wszystkich przyjaciół. Szymona Żar, rodzinę DMC Brechę też. Roman. Krystian pisze tak, epickie granie jak zawsze. Pozdrów słuchaczy, w tym Szymona, Piotra. Im życzę wszystkim udanego wieczoru. Krystian Częstochowa.

No, no, uwaga, uwaga, pozdrowionka z Obry. Mimo deszczu i ciemności nie ma żadnej złości. Włączysz radio DMC, światło w serca już się tli. Jak nie włączysz, twoja strata, rano staniesz jak pokraka. Więc jak nie chcesz starzeć się, włącz sobie radio, bujaj się i baw się z nami. No to wróbel, wróżbita, trzymaj się, dziękujemy. Masz ty poeto.

The Truth, czyli prawda. Pozdrawiam wszystkich z Bundesrepublik Deutschland. To Mariusz i przyjaciele dla Cichego i Gabrieli. Pozdrawiam moc. Trzymajcie się i bawcie się dobrze. Pozdrawiam z Altany dla całego Pogalewa i wszystkich maniaków Makos.

Bartek i Miłosz ze Złotowa, okolice Leśnicy, Trzebnicy, Milicza. Full power jak co piątek. Pozdrawiamy. Deszczowe chmury nadciągają, ale my sobie damy radę z nimi. Dzisiaj chłopaki, nie martwcie. Dobry wieczór wszyscy. DMC, maniacy, radiowcy, DXerzy całego świata. Łączcie się z Opolem, nie tylko. Z Krystianem, z Muzycznym Radiem. Napędzajcie się wspólnie. Piotr, pozdrawiam. Kuba, uściski dla Agaty i żonkę Kamilkę. I ojca, który muci tu siłami w garażu. Maciejku, wspaniali znajomi dołączyli do DMC. Pozdrowionka dla Piotra i Izabeli.

Szczecin leci z mocną ekipą. Darek. Wałbrzych melduje się w DMC. Dobry wieczór. Maćku, Rogal nie schodzi z buzi przy takich zawodowych numerach. Kosmos pełen. Pozdrów żonę Jarka i Patrycję. Wariatki, krejzole. Grzesiu, Wałbrzych, stary zdrój z mocą DMC.

się zmienia. Czas płynie nieubłaganie. Moda się zmienia, technologie się zmieniają, idą do przodu. A dobry beat zawsze znajdzie drogę do naszego serca, do umysłu, do duszy.

Portugalia. Się chłopaki byczą w Portugalii. Dobry wieczór, pozdrowionka. Jeszcze raz najlepszego dla Radka, Wojtka, Krystka i Seby. Macieju, po prostu tak pięknie tłuczecie, że musiałem przejść z głośników na słuchawki, żeby w pełni odebrać tą moc, która płynie od lat 90. Pozdrowionka, wszyscy macie. Jak zawsze piątek z wami. Szczupi.

uścichy takie wielkie dla Homera ze Środy Śląskiej. Najlepszych serwisantów, którzy teraz w pocie czoła pracują na całego kompania 2026. 100 lat dla wszystkich, dla nich też. Ruja. Pozdrowy dla wszystkich słuchaczy tej wyjątkowej, niekończącej się opowieści DMC. Dziękuję. Pozdrowienia dla Sylwii, czerwonego kapelusza, Martiniego, Team DMC. Szczególne uściski dla kochanej Władzi, przyjaciela Darka, sister Doroty. Bądźmy sobą, kochajmy siebie, najbliższych przyjaciół, dobrych ludzi. Pamiętajmy też o tych, którzy odeszli. Kochajmy muzykę.

Majorka, Hiszpania. Jesteście też. Marcin. Ja myślałem, że na Majorkę się leci po to, żeby no, posłuchać dobrej muzy, a ty co? Chwała ci za to.

0: Jak się domyślacie, ten numer na pewno będzie kręcił głośnikami i wami.
1: DMC napędza kolejna edycja Retropolis w klubie Seven Heaven w Legnicy.

To są bomby DMC. Wrocławski Brochów, tradycyjnie na posterunku. Jesień przychodzi, wieje, pada, a DMC nadaje. Pozdrow Discordowców z całego świata. DMC Maniaków, Maciejka, Łowca Burz i jego piękna Kasieńka.

0: separation of space.
1: Pewnie Macieju tak. Głośniki na full, ręce w górze i po prostu lecimy. To nie ma za co, że wszyscy są porozrzucani. Po prostu jest jeden wielki lot, jedna wielka dobra zabawa. I tyle ci powiem. Krychu, i o to nam chodzi. Dobry wieczór. Aleks Jasienicy, Lubuskie. Pozdrawiam. Jeszcze tonie. Ona na działeczce. Lata co cały tydzień z nami. Witajcie wszyscy DMC maniacy, witajcie piąteczku, witaj chwilo. Proszę pozdrów moich przyjaciół, którzy właśnie słuchają nad nami pod palmami DMC na Krecie. Ewę, Irenkę, Mariolkę, Igora i Wojtka. No i Patryka przede wszystkim. Bo to on ma ci urodzinki, wszystkiego najlepszego. No to bomba dla niego, od Tomaszka i przyjaciół. Pełen lot.

Jak słyszycie, muzyka nie potrzebuje paszportu. Holandia, tam trends, techno z Niemiec, Hausior z Chicago i tak dalej, i tak dalej.

Marcin z Lubania. Dobry wieczór wszystkim. Wszystkim na starego wyjatacza, czyli Marka z Mściszowa, załoga z pizzy. Deszczowa Lubiechowa czeka na przebłyski. Pozdrowionka macie od Marcina. Hej DJ-u, witam, dobry wieczór. Tak sobie przypominam, że dziś jesteś w Stargardzie, a to słuchacie na falach muzycznego radia. Ślepia pozdrowionka z Stargardu. No jak? Dzieje się w waszym amfiteatrze. Ja nie muszę tam być, żeby się działo.

szybkiego powrotu do zdrowia dla mojego synka Frania, niech mu gorączka szybciutko mija. Matejko Krzydlina. Dużo zdrowia. Taki full power zdrowia. Czekajcie, bo tu Martini mi napisał, a tu mam blokadę jakąś. Hello, hello, mistrzu ceremonii, dobry wieczór. Martini, Basienka, ściskamy. Jutro w końcu u siebie we Wrocławiu. Bawimy się na Polhondajku. Za tydzień Trans Friends w Krakowie, a potem Seven. Rozkręcamy na maksa. To przed Seven jeszcze będzie taka godzinka podskoków w plenerze. Niedaleko Seven, bardzo blisko. Pozdrawiamy cię mocno. A ja jestem dumny, że mam takich tancerzy, takich kozaków, takich ludzi, takich DMC maniaków, Martini. Pozdrowie dla wszystkich, po raz drugi od Marcina, dla wszystkich znajomych. Macieju, jutro do szynki u nas na działkach, uroczysko w Lubinie. Wbijasz, pozdrowienka dla prezesowej Kingi od Sabinki, Oli i Piotra. Zapowiada się niezła impreza. No ja wiem, że jak do szynki, to zawsze jest grubo.

Czestek napisał zawsze w Polsce i Portugalii. Zawsze z nami Niemcy Maniakami. Wojtek, Radek, Mati, Agnieszka, Portugalia pozdrawia. Emila, pozdrów z Jeleniej Góry. On wie, o co chodzi. Najlepszego. Mi się, trzymaj się, nie jesteś sam.

Chomice, okolice, witamy. Pozdrowy dla piątkowych nut energii płynących z głośników na 106.7, 105.8 FM. Rafał Małomic, okolice.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
2: Czasami serio brak mi ciebie.
1: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
3: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
1: Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
4: DMC. W Muzycznym Radiu. Muzykę z najlepszym napędem.
5: Jak macie jakieś niedosyt, to zapraszam serdecznie. Słyszeliście w reklamie przed momentem. Niedziela. Polecam gorąco. To będzie taki naprawdę dobry beat, dobry vibe. Od 22 do północy. Na pewno. Taki numer się znajdzie.

muzyka jest jak człowiek. Czasami spokojna, czasami szalona, czasami nostalgiczna. Najważniejsze, że jest szybsza. Można sobie sterować szybciej, wolniej i tak dalej.

teraz wjechaliśmy do Simona. Pozdrów wszystkich. Całego Żarowa, Koziego i przyjaciół. Jesteśmy co tydzień ponad skalę. Każdy piątek jest Maciej z tobą uniwersalny. Dziękuję. Palimy ognicho, balujemy przy DMC. Mimo niesprzyjającej pogody. Mamy wszystko w nosie. Muza jest najważniejsza. Zmacnia nas na maksa. Żarów i okolice, Simon. Chwała wam, panowie, za to.

pełnej petardzie Wojciechu. Bawi się, słucha z całą rodziną. Emil. Pozdrawiam starych wyjadaczy DMC. Marcina z Bolesławca. Grzesiu z Wrocławia. Magda, gorące uściski dla Magdy. DMC maniaków. Dla całego czata DMC.

Serdeczności dla Złotka, od dziadziunia z Lipy, Łukasza i Piotra. Wszystkich ściskamy, kierowców zawodowych i wszystkich służb, które nam umilają życie. Hej, hej, Sławek. Paweł i Kasieńka, trensowo, mocowo, wariatkowo, oborniki. Witamy, dobry wieczór i po ojcowsku. Pozdrowionka na wszystkich DMs i Mineków. Odpaliłem radio na 100%. Teraz dopiero tętno 150 już chodzi, a nawet 160. Dinozaur DMC, degustator Chris Poznań. Seba, jedziemy.

tylko Polska lata z wami. Diego Gostynin. Najlepszego. Dla Helmansa. Mirek Handlarz obchodzi swoje 35. urodziny. Zdrowia, szczęścia. Od Sorry, przyjaciół.

że wystukał kilka słów. Pozdrawianka dla wszystkich. Pozdrawiam sześciu wspaniałych z imprezy na domku w Sierpnicy. Jacuzzi, sauna się grzeje. Ci to wiedzą, jak wypoczywać. A my już rozgrzani dzięki rytmom DMC. Pozdrawianka dla wszystkich DMC maniaków. Z Górska i Brenna, całego świata. Trzymajcie się, Błażej. Serdeczności Michał z Częstochowy. Moc cała dla Oskara. Jesteś dla mnie najważniejszy. Co piątek słucha notowania. Klaudia, dziękuję, że jesteś. Pozdrawia Marka ze Świeżawy. Piękne granie jest moc. Gregor, Lubin. Ja zasuwam u siebie na budowie. Robi się zacnie przy DMC. Dzięki za to. Pozdrówki na Marka z Niemcowni. DMC maniacy, nocna zmiana jest piękna. Pozdrowionka dla wszystkich. I dla Skrzata. I Gosieńkę, Łukasz, Krzyżanki, Wielkopolska. Ewelina ustrzeliła numer jeden. Pięknie, gratulujemy. Witajcie, Marcin z Bolesławca. Dla wszystkich DMC maniaków. Pozdrawiam najprzystojniejszego policjanta z Wołowa. A po czymś takim to mandatu nie będzie. Turów pozdrawia. KWB Podrów, Turów. Marcin Marek. Niech muzyka gra zawsze na petardzie. Błażej ponad cały dzień jeździ i szuka wczorajszego dnia. Zjeżdżaj, bracie, do domu wreszcie. Dzisiaj mamy taki wieczór, który przypomina mi, jak fajnie mieć obok siebie ludzi, z którymi można po prostu być, pośmiać się, pogadać, pocieszyć chwilą. Przy okazji pozdrowionka dla znajomych, wszystkich tych, którzy są z nami i tych, których nie ma. Fajnie, że jesteście. Jojo Pumba Głogów.

dla rodziny DMC pozdrowienia. Od piąteczek Krzysiu Lwówek Wielkopolski. Piękne wibracje, po prostu tyle wam powiem. Maślana Daro Matejko, Mateuka i Justy. Magda napisała do nas z Lubomierza. Dobry wieczór, z tej strony jestem ja. Most dla tych, którzy pamiętają czasy, gdy na ulubioną muzykę czekało się przy radioodbiorniku, a każde usłyszane pozdrowionka miały wyjątkową moc. No dalej mają. Niech muzyka niesie dzisiaj chwile piękne, wspomnienia, dawne lata. Ściskam was wszystkich. Magda. Zibi melduje się na pokładzie. Kobra z Lubina, zimno, deszczowo, ale razem z wami. Maciejku, musiałem znowu zmienić głośniki na słuchawki, bo żona stwierdziła, że idzie spać za głośno. Ale córka nadal nakręcona. Szczecin pozdrawia wszystkich, Małomice. Aga, dobry wieczór. I Tomek, pozdrawiamy wszystkich. Życzymy pięknego piątku.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: DMC. Jedyna taka lista w Polsce.
3: No za chwilę się kończymy, GG. Pokemony z Ocic, najlepszego dla was. Maciejko. Fachu się melduje w drodze do domu z DMC. Jestem z wami dziś wyjątkowo w Międzyzdrojach. Pozdrowienia dla wszystkich. Arka i Kamila Szymek. Po tygodniowej nieobecności witam. Jestem z wami. DMC Forever. Mechow. Dublin. Słucham sobie w samotności, bo moje dziewczyny rozstawiają naszą audycję w Londynie. Nie, przepraszam, w Lizbonie. Na plaży. Przy prawie 30, o pięknie, stopniach. Degustator Sir Tom, Dublin.

0: Bring the noise.
1: Pozdrowienia dla wujka Mewy od Karoliny.
0: We got contact.
2: Maćku, chciałbym pozdrowić moją całą ekipę z ICT Poland, czyli z mojej grupy tradingowej. Jeżeli by ktoś chciał dołączyć do inwestycji złota,

Dobry wieczór, tu Marcino 82. Pozdrawiam wszystkich DMC maniaków, maniaczki, no i ciebie Maćku. Miłego, udanego weekendu. Feel the noise. We got contact.

Łukasz nam pozdrawia jeszcze wszystkich tych, którzy jutro opuszczają naszą Jelonkę i lecą do UK. Kocham was, dzieciaki. Ola, Kamil. Wszystkiego dobrego dla was od Łukasza.

0: Let's go. DMC 50 najbardziej imprezowych nagrań w kraju.
1: To co, panie i panowie, wracamy do zestawienia.

Słuchacie DMC, słuchacie premiery. Alex Nowak, Fading Memories, nowka sztuka na pozycji numer 22. Premierowo w DMC.

0: najbardziej imprezowych nagrań w kraju.
1: Towarzyszy wam od ostatnich prawie 4 godzin. Dycha przed nami 10 najlepszych utworów 1445 wydania listy DMC. Powiem wam, że tyle dobrych numerów jest na liście, że ja mam problem, co wyrzucać co tydzień. Co zrzucić i gdzie wstawić? To są moje rozterki w każdym tygodniu. 20 minut do północy, słuchajcie, niecałe. Obiecałem wam, że będzie bum bum. Raz na miesiąc, raz na 2 miesiące, raz na 3 miesiące.

trzymajcie się, nie dajcie się. Black Fu. DMC.

0: Jedyna taka lista w Polsce.
1: I szybko pojedziemy. 10 najlepszych utworów dzisiejszego 1445 wydania. Universe, Take Control, nówka. 10.

0: Panie i panowie, wszystko jasne. Durant, Goodbye My Love. Na pierwszym miejscu 1445 wydania listy BMC. Zamykamy nasze zestawienie. Jak coś, zapraszam w niedzielę do wądrarza, tam będzie się działo. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia. Armin już za chwilę razem z wami.
1: Hey, what's up? This is Armin van Buuren. A big hello to all the listeners of Musician Radio and welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.
2: For all the best